się nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: SK2 Nowy Sącz.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: rano w Nowym Sączu szykuje się całkiem przyjemna pogoda. Termometry wskażą 18 kresek, a na niebie królować będzie słońce. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni, a słońce nadal będzie towarzyszyć nam przez cały dzień. Jutro czeka nas kontynuacja tej słonecznej aury z temperaturą maksymalną sięgającą 30 kresek. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
1: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ruch pociągów stopniowo wraca do normy, to po poważnej awarii w Niemczech. Wczoraj przed północą przez niespełna 2 godziny wstrzymane były połączenia dalekobieżne, regionalne i towarowe. Przyczyną była usterka systemu łączności radiowej. Choć ruch został wznowiony, pasażerowie nadal muszą liczyć się jeszcze z opóźnieniami. Kontrola poselska w Szpitalu Południowym w Warszawie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że placówka nie zwróciła lekarzowi Dawidowi Kasprzykowi 500 000 zł. Były koordynator wcześniej odesłał te pieniądze na konto szpitala. Prokuratura twierdzi jednak, że środki miały wrócić do lekarza z powodu braku możliwości ich zaksięgowania. Konferencji polityków po wizycie w szpitalu wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
3: Postanowiono rękoma prokuratury po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
2: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
1: A politycy PiS zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną swoją kontrolę w placówce. Gigantyczny sum złowiony w Starym Sączu. Ryba miała ponad 230 cm długości i ważyła blisko 100 kg. Na stawach złowił ją pan Arek.
4: Hol trwało około 40 minut. Holowałem go blisko 400 metrów do brzegu. Ciężko było. No jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony.
1: A ryba, dodajmy, trafiła z powrotem do stawu.
5: SK2 Sport.
1: Cristiano Ronaldo odpowiedział na głosy krytyków. Portugalczyk zdobył 2 gole w wygranym 5-0 meczu z Uzbekistanem. Tym samym został pierwszym piłkarzem w historii, który trafiał do siatki na 6 mistrzostwach świata. Portugalia zachowała szansę na awans. W innym meczu Chorwacja pokonała Panamę 1-0, a Anglia bezbramkowo zremisowała z Ganą. Przed chwilą zakończył się także mecz Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. Kolumbia wygrała 1-0. Najlepszy koszykarz finału w Orlen Basket Ligi Andrzej Pluta przenosi się do Hiszpanii. Jeden z liderów Legii w ostatnim sezonie będzie grał w zespole Basket Girona.
6: No proszę bardzo, i od rana mówimy o dużych sumach, bo jeden wylądował w stawie, drugie sumy zarabia Cristiano Ronaldo. Czegoś takiego oczywiście wam życzę. Ja co prawda dużych sum dla was nie mam, mam za to najlepsze polskie hity. Tak więc już zaczynamy, Kasia Popowska na początek tej godziny, a mamy już 3 minuty po godzinie 6:00.

0: No to na spontanie zaczynamy środę, moi drodzy. 10 minut po godzinie 6 już nam się zrobiło. Z tą środą to jest, wiecie, to jest to taki dzień, to jest tak trochę jak czyściec dla duszy. No bo zobaczcie, mamy już tak 2 dni po piekielnym poniedziałku i 2 dni do niebiańskiego piątku. Jesteśmy absolutnie, totalnie po środku. No i to jest problem właśnie z środą, bo czy ona jest fajna, czy jest niefajna, no to rozstrzygnijmy ten problem i tą zagwozdkę dzisiaj. 726-8-2-6-8-2-6 albo Messenger, tam też zapraszam, tylko proszę nagrywać się, proszę pisać do mnie i słać też SMS-y i można dzwonić, bo już w tym momencie sobie tu kliknę i już jest linia odblokowana i zaraz będzie można do mnie dzwonić i rozstrzygnijmy ten odwieczny dylemat z środą, czy to dzień fajny, czy niefajny, bo jeszcze 2 dni do piątku i trzeba wytrzymać, czy już 2 dni po poniedziałku i weekend coraz bliżej. 726-826-826 albo Messenger, zapraszam. Powiedzcie coś miłego albo niemiłego o środzie.
1: SK2.
0: Ja absolutnie nie uderzam tutaj w żadną panią profesor. O nie, nie. Co to, to nie to. 11 minut po godzinie 6. Linia otwarta. Można dzwonić.

0: No i mamy już 18 minut po godzinie 6, 7268 26 8 26. Cieszycie się, że już środa, czy może nie cieszycie się, że dopiero środa? Takie pytanie dzisiaj zadałem na 7268 26 8 26. No i jak to tam jest u was, proszę bardzo?
1: Tam nie środa, to jest połowa.
0: Połowa, ale to dobrze, że już jest połowa, czy źle, że dopiero połowa?
1: No cieszymy się bardzo, ja się cieszę.
0: No to bardzo się ja też z tego powodu cieszę, no bo do piątku, jakby nie patrzeć, są jeszcze 2 dni, prawda? No to niektórzy narzekają na to, że to jeszcze 2 dni nam zostało.
1: Do piątku mamy 2.
0: Tak.
1: A sobota to weekend, parasol, lody i plaża. Nie tak daleko, prawda?
0: Oczywiście, że nie tak daleko. I to jest bardzo pozytywne przesłanie z samego rana od Doroty. Bardzo ci dziękuję. Ja czekam na kolejne SMS-y, czekam na kolejne wiadomości na Messengerze. 7268 26 8 26. Powiedzmy coś dobrego albo coś złego o tej środzie. No mówię, to jest tak jak na dwoje babka wróżyła. Nie, do weekendu jeszcze 2 dni, ale już od poniedziałku też już minęły 2 dni, więc już ten piekielny poniedziałek mamy za sobą. Dajcie znać, co wy myślicie o środku tygodnia. SK2

A jak już jesteś, to może skoczysz ze mną na kawę. Jest ku temu okazja, moi drodzy, dlatego że w Krakowie otwarto nową atrakcję, w krakowskim zoo dokładnie. Otwarto kawiarenkę tuż przy wybiegu dla słoni i teraz każdy, kto sobie wstąpi do takiej kawiarenki, to będzie mógł sobie zamówić kawę, patrząc na słonie, które będą wręcz na wyciągnięcie ręki, a nawet i może i trąby. Tak czy inaczej, ciekawa atrakcja. Zastanawiam się tylko, czy mają w tej kawiarni syrop do kawy. Na przykład, nie wiem, o smaku słoniego karmelu. Peska.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty?

0: Radio Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
5: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
6: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 4 września wyjątkowy koncert otwarcia. Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek oraz orkiestra Sinfonia Karpatia. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
7: Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Boxing Night. Pełna moc. W walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordian i potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie ProSport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To będzie najmocniejsza impreza tego lata. 8 sierpnia 2026. Peak Festival przyjmuje Nowy Sącz. Na jednej scenie
10: Young Leosia, Miu, Kacperczyk, Grupson, Vixen, Zuza Jabłońska.
9: Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
3: I po reklamie.
11: Dziś w Nowym Sączu czeka nas piękny dzień. Rano słońce będzie się przebijać przez lekkie chmury, a temperatury osiągną przyjemne 20 kresek. Powietrze czyste, więc oddycha się pełną piersią. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, bo termometry pokażą aż 27 stopni. Wieczorem słońce nie zniknie, choć chmur przybędzie, ale temperatura utrzyma się na poziomie 27 kresek. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
12: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Ewakuacja komendy policji w Iławie. Powodem była paczka z nieznaną substancją, która rozszczelniła się w budynku. Przesyłkę wieczorem przyniosła kobieta, która twierdziła, że dostała paczkę, której nie zamawiała. Podczas jej sprawdzania policjant został poparzony w twarz i trafił do szpitala. Pirotechnicy wykluczyli zagrożenie skażeniem i wybuchem, a teraz trwa wyjaśnienie sprawy. Zmiany w Polsce 2050. Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego partii. Decyzję potwierdzili politycy ugrupowania. Hołownia nadal pozostaje członkiem Polski 2050. Rezygnacja została złożona przed ostatnim posiedzeniem Rady Krajowej. Jego ruch wywołał kolejne pytania o przyszłość partii. Uniwersytet Warszawski i Jagielloński, najlepsze w Polsce. Obie uczelnie zajęły pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu Perspektywy. Na podium znalazły się także Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska. Dla Uniwersytetu Jagiellońskiego to powrót na szczyt zestawienia.

0: teraz.
1: 12. 12 miejsc poniżej miejsca pierwszego. To jest Flora i Maciej Musiałowski. Moi drodzy, no to jest też dobra okazja do tego, żeby przypomnieć wam, że w piątek kolejne notowanie naszej polskiej gorącej dwudziestki, więc macie jeszcze od środy, jak mnie patrzeć, dwa dni na to, żeby pana Maćka troszkę podbudować, no i zagłosować na niego, żeby sobie teraz awansował, a nie spadł, jak po ostatnim notowaniu. Na razie patrzę, no to króluje Dawid Podsiadło, później Mrozu i Kasia Sienkiewicz. Tak wygląda pierwsza trójka naszej polskiej gorącej dwudziestki. Ostatnia trójka to Fuka i Liwka Enklawa, Lor i Mentzner. Tak więc wszystko w waszych rękach i w waszych klikach. SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie na swój ulubiony, wymarzony utwór. No i w piątek kolejne notowanie polskiej gorącej dwudziestki. Zobaczymy, kto po tym piątku będzie nam królował, a na razie królowa Edyta Bartosiewicz.

0: Wszystkiego nie wiem, ale wiem, że jest 11,5 minuty do godziny 7. Czy środa to fajny dzień? Bo dwa dni już po poniedziałku, czy kiepski dzień? Bo dwa dni do piątku, to dzisiaj rozstrzygamy, moi drodzy. Ewelina odezwała się na Messengerze, napisała tak: hejka, środa minie, tydzień zginie. I to jest piękne, wspaniałe przysłowie staropolskie. Mamy też telefon, nie, to jest też głosóweczka od Ani, proszę bardzo.
1: Hej, witam, jest świetnie, bo za tydzień już urlop, miesiąc czasu i środa jak najbardziej. Jest superowa.
0: Super, dzięki Aniu za tą głosówkę. Ja ci powiem tak, to masz jeszcze tak. Dzisiaj możesz sobie poświętować ostatnią środę pracującą. Jutro możesz świętować ostatni czwartek pracujący, a w piątek to już w ogóle.

Jeżeli chodzi o momenty, no to za moment, punktualnie o 7 newsy w Radiu SK 2, tak więc zostańcie z nami, zróbcie głośniej, a tymczasem ja patrzę, co też przynosi nam świata. Na świecie żyje sobie Jonathan, czyli 194-letni żółw olbrzymi z Wyspy Świętej Heleny, który został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsze żyjące zwierzę lądowe. Wykluł się z jaja około 1832 roku na Seszelach i trafił na Wyspę Świętej Heleny w 1882 roku, będąc już dorosłym osobnikiem, i tak sobie żyje. Od 1882 roku jako dorosły na Wyspie Świętej Heleny. Prawie 200 lat na Ziemi, no. Wyobrażacie sobie? Ciekawe, czy takiemu żółwiowi czas się nie ślimaczy. SK

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme.

0: Zapowiada się naprawdę przyjemnie. Rano możemy spodziewać się słońca i temperatury sięgającej 19 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 27 stopni, a po południu niebo zacznie się chmurzyć. Wieczorem, mimo obecności chmur, słońce jeszcze trochę poświeci, a termometry nadal pokażą 27 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Nowym Sączu wiadomości.
1: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Konferencja o odbudowie Ukrainy bez Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska, w tle jest kryzys w relacjach Warszawa-Kijów. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Czy ta sprawa zaważyła?
2: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Na czele ukraińskiej delegacji stanie ostatecznie premier Julia Sfyrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym.
2: Na to uwagę zwraca też szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej i w tym kontekście, zdaniem Marcina Przydacza, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył drugiego współgospodarza, czyli polskiego premiera.
1: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku już jutro. Nożownik zmierzawy odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teścia. 49-letni Dariusz R. został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Grozi mu dożywocie. O szczegółach Weronika Wawrzyk.
4: To był prawdziwy atak furii. Oprawca ruszył za żoną, która schroniła się u rodziców. Gdy teść bronił córki, napastnik zadał mu śmiertelne ciosy. Szczegóły zdradza Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
5: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się.
4: Z naszych ustaleń wynika, że Dariusz R. przyjmował leki psychotropowe. Po ataku uciekł, a mundurowi ujęli go dopiero po kilkudniowej obławie.
1: Przypomnijmy, podejrzany to były policjant. Najstarsza zawodniczka brydża wciąż przy stole. Danuta Skonieczna z Białej Podlaskiej ma 94 lata i nadal rywalizuje w turniejach.
6: Od młodości tak jakoś grałam. Do tej pory gram. Poruszać się nie mogę. Nie mogę chodzić, ale głowa jest w porządku.
1: A ostatnio pani Danuta wzięła też udział w Mistrzostwach Polski.
7: SK2 Sport.
1: Kolumbia pewna gry w fazie pucharowej mundialu. Jej piłkarze pokonali Demokratyczną Republikę Konga 1-0. Kolumbia ma już 6 punktów i zapewniła sobie awans do 1/16 finału. Dziś rozpoczyna się ostatnia kolejka fazy grupowej, a wszystkie mecze w grupach będą rozgrywane o tej samej porze. Iga Świątek zaczyna sezon na trawie. Polka dziś zagra w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w niemieckim Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką tenisistka zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro, a mecz powinien rozpoczynać się około 15:30.
8: No a my mamy na razie 7:02 na zegarach. Powiem wam tak, 94-latka grająca w brydża. To z perspektywy 200-letniego żółwia Jonathana, o którym wam mówiłem kilka minut temu, to jest wciąż nastolatka. A nastolatka grająca w brydża to jest to jednak coś niezwykłego. Ważne, że o tym powiedzieliśmy.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Dla wszystkich młodych duchem już teraz Dawid Podsiadło, Trójkąty i Kwadraty w Radiu SK2, 3 po 7:00.

Takie pytanie pewnie zadają inne osoby, tym osobom, które zgarnęły od nas na przykład karnety na męskie granie. Jak to się mogło stać? No normalnie, no trzeba się było po prostu zgłosić do nas po taki karnecik i proszę bardzo, i poleciał jeden, drugi, trzeci i dzisiaj kolejne polecą karnety do was. Po 13 będziemy je rozdawali, tak więc słuchajcie uważnie. Wszystko się niebawem wyjaśni, co trzeba zrobić, żeby zdobyć taki karnet na męskie granie tegoroczne. Bo posłuchajcie, no pojechać na festiwal i usłyszeć na przykład ten kawałek w wersji takiej festiwalowej, oryginalnej na żywo, to jednak jest inny poziom rozkoszy.

0: O tej porze to ja poproszę jednak z cukrem herbatkę, jeżeli już, a nie z żadnym pieprzem i nie z żadną solą. Kasia Kowalska. Za nami 17 minut po godzinie 7. Mundial trwa, gdybyście jeszcze nie zauważyli, bo to w nocy trwa, więc nie każdy ogląda, prawda? Ale są i tacy, którzy piłkę olewają całkowicie i totalnie. To są na przykład strażacy z małej niemieckiej wioski Serbek, którzy zrobili sobie ostatnio małe boisko, tam wrzucili sobie piłkę na to boisko i do bramki tę piłkę próbowali skierować za pomocą sikawek. Tak jest, piłkę olewali wodą w jedną i drugą stronę i która drużyna oleje piłkę w ten sposób, że ta trafi do bramki, wygrywa oczywiście. Takie mecze delikatnie różnią się od tych, które znamy z piłkarskich stadionów, bo tutaj się piłki nie kopie, tak jak powiedziałem. Po drugie są też krótsze, no i są też bardziej zacięte. No i jako, że to strażacy, to na pewno nie będzie tutaj żadnego spalonego.
1: SK2

0: I I love you was też wszystkich, oczywiście, że tak. 24 minuty po godzinie 7. No i za chwilę będziemy grali o to, żeby zagrać, żeby postrzelać karniaki na Stadionie Narodowym razem ze Sławkiem Peszko i naszą wesołą, biało-czerwoną ekipą. Dzisiaj kolejna osoba ma szansę na to powołanie, które rozdajemy. Wystarczy, że dokończy zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Zadanie na dzisiaj brzmi, zdanie i zadanie brzmi tak.
1: W życiu najważniejsze są trzy rzeczy. Dobry humor, święty spokój i pełna...
0: No właśnie. I to wygwizdane, to wy musicie sobie dokończyć. Jeżeli chcecie się osłuchać z tym, co ma do powiedzenia Sławek Peszko, to zapraszamy. sk2.pl. W ogóle, jeżeli chcecie się zgłosić do zabawy, to tam musicie skierować swoje pierwsze kroki. sk2.pl. Wypełniacie formularz i musicie przekonać mnie, że to wam należy się to powołanie. Tak więc tłumnie wchodźcie na sk2.pl, wypełniajcie formularz. No i za parę minut sobie zagramy. Zobaczymy, czy dzisiaj poleci do kogoś kolejne powołanie.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
6: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
5: Zaraz wszystko wyjaśnię.
7: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
10: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: I po reklamie.
14: Dziś w Nowym Sączu zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Rano niebo będzie prawie bezchmurne, a temperatura sięgnie 21 kresek. To idealne warunki, by zacząć dzień z energią. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na Wasze samopoczucie. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, termometry pokażą aż 27 stopni. Wieczorem spodziewajcie się mieszanki chmur i słońca, ale temperatura pozostanie na poziomie 27 kresek. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
15: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Pożar ciężarówki na autostradzie A2. Na wysokości Gołusek za Poznaniem zapalił się pojazd przewożący plastikowe naczynia. Poszkodowany kierowca trafił do szpitala. Pilna narada w MSWiA przed falą upałów. Szef resortu i przedstawiciele innych ministerstw omawiali przygotowania służb. Podległe formacje zostały postawione w stan gotowości, a zalecenia trafiły już do wojewodów. Najgoręcej, przypomnijmy, ma być w niedzielę. W dużych miastach temperatura może przekroczyć 40 stopni. Wakacyjny hit kolejowy wraca na tory. Już w piątek ruszy pierwszy w tym sezonie pociąg Adriatic Express z Polski do Chorwacji. Trasa prowadzi przez Czechy, Austrię i Słowenię. Połączenie ma być alternatywą dla podróży samochodem i samolotem. W poprzednim sezonie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

0: 28,5 minuty do godziny 8.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: jaki kał.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: No zobaczymy, czy dzisiaj się uda strzelić i wygrać. Paweł ze mną. Dzień dobry, Pawle.
3: Dobry, dobry.
2: Paweł się zaskoczył, jak do niego zadzwoniłem dzisiaj. Powiedział, ojejku, zaskoczyliście mnie. Od tego tu jesteśmy. Od tego tu jesteśmy. Paweł zgłosił się tak. Cześć, dzisiaj jest moje święto, więc może dzisiaj się uda. Znaczy rozumiem, że wczoraj, bo zgłoszenie poszło też wczoraj, rozumiem.
3: Wczoraj było, tak.
2: A co to było za święto?
3: No jak to, jak ci święto? Dzień Ojca.
2: Proszę bardzo, Dzień Ojca. Ojcze, w takim razie, mój drogi, masz dzisiaj szansę na to, żeby zdobyć powołanie na Stadion Narodowy i postrzelać sobie na Stadionie Narodowym karniaki za Sławkiem Peszko i z naszą biało-czerwoną ekipą. Masz szansę na 1000 złotych kieszonkowego i masz szansę na 10 tysięcy złotych, jeżeli uda ci się później spełnić nasze wszystkie tutaj zalecenia i uwagi, które już na Stadionie Narodowym wam przekażemy. I teraz tak... Szybko przypominam zasady. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę i musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to, uwaga, 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeśli nie zgadniesz, to dostajesz stówkę. Jeśli zgadniesz, dostajesz powołanie na narodowy. Wszystko jasne?
3: Jasne. Od razu dodam, nie mam zakazu stadionowego.
2: No i bardzo dobrze. To się chwali, to się cieszy, mój drogi. Dobra, to jest. Czy jesteś gotowy?
3: Jestem, tak, tak.
2: Dobra, wsłuchaj się uważnie, co mówi Sławek Peszko i powiedz to jedno magiczne słowo i zobaczymy, co się stanie. Uwaga, zagadka leci.
4: W życiu najważniejsze są 3 rzeczy. Dobry humor, święty spokój i pełna...
3: Lodówka.
2: Lodówka? Lodówka powiedziałeś?
3: Tak, strzelam w lodówkę.
2: Co ja ci mogę powiedzieć? Brawo! Brawo, lodówka!
3: Nie wierzę.
2: Taka prawda, mój drogi, lodówka, to jest to słowo. To widzę, że radość jest wielka.
4: W życiu najważniejsze są 3 rzeczy. Dobry humor, święty spokój i pełna lodówka.
2: Tak jest, pełna lodówka. No bo co mogło być innego, prawda? Co mogło być innego pięknego? I co, musisz po buty jechać?
3: No, teraz dzisiaj już jadę po buty, tak.
2: No, mój drogi, ty dostajesz od nas 1000 złotych kieszonkowego, to sobie takie buty kupisz wypasione, że ho-ho.
3: Pewnie, że tak.
2: No proszę, jaki pan. Tak się zaczyna środę. Kurde.
3: Środa, tak. Mój ulubiony dzień.
2: Od dzisiaj na pewno.
3: Od dzisiaj.
2: Paweł z powołaniem na Stadion Narodowy. Dzięki, Paweł. Do zobaczenia.
3: Dzięki. Do zobaczenia.
2: A jeżeli wy chcecie wziąć udział w naszej zabawie, to zapraszamy sk2.pl. Jutro kolejna osoba być może zgarnie powołanie na Stadion Narodowy, żeby postrzelać karniaki razem z biało-czerwoną ekipą Radia SK2 i Sławkiem Peszko.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

mi możecie wierzyć, już 12 minut do godziny 8 zostało. Paweł, kolejna osoba powołana, która jedzie na Stadion Narodowy w Loży obejrzeć sobie mecz mundialowy razem ze Sławkiem Peczko, postrzelać też karniaki. No i stanąc przed szansą na zgarnięcie 10 tysięcy złotych, sk2.pl, tam wchodzicie, tam się zgłaszacie do naszej zabawy, a jeżeli mundial trwa, to jedni oglądają go w telewizji oczywiście w domu, a inni na stadionie. Ale Amerykanie w Las Vegas nie byliby sobą, gdyby nie wymyślili innego sposobu na śledzenie piłkarskich emocji. Na dachu jednego z hoteli pojawił się gigantyczny telebim i uwaga, ogromne baseny, w których można było się popluskać, oglądając sobie przy okazji mecz. I tym samym na dużym ekranie było meczycho, a w strefie kibica było moczycho. Eskad.

0: Nigdy nie jest za to za późno, żeby chwycić je za telefon i wybrać numer 726-826-826 albo wejść na Messengera, no i zgłosić się do państw, miast, które zagramy już po godzinie 8 i już w tym momencie właśnie linia jest do waszej dyspozycji, więc można się zgłaszać wysyłając SMS na 726-826-826 albo na Messenger. Jak zawsze zgłaszamy się czymś nietypowym, no to proszę bardzo, wkładamy teraz, wszyscy wkładają rękę do prawej kieszeni. Grzebiemy, grzebiemy, grzebiemy. I co wygrzebaliście? Dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. Tylko na Messengerze pamiętajcie, żeby zostawić numer do siebie, żebym mógł ewentualnie do kogoś z was oddzwonić.
1: SK2.

0: reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak.
6: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: podejściu. To najnowsze komentarze w sprawie zapowiadanej obecności premier Julii Swyrydenko w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Ta jutro rusza w Gdańsku. W wydarzeniu nie weźmie udziału prezydent Wołodymyr Zełenski.
1: Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
0: Donald Tusk przekazał, że pozostaje w stałym kontakcie z ukraińską premier. Zarzut usiłowania zabójstwa niemowlęcia 27-latek miał rzucić 6-miesięcznym dzieckiem o podłogę w powiecie augustowskim. Pogotowie wezwała matka dziecka. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, grozi mu nawet dożywocie. Niebezpieczne upały nadciągają nad Polskę. Termometry mogą pokazać prawie 40 stopni. W związku z prognozami zorganizowano naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Służby są w gotowości, a najgoręcej ma być w niedzielę, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
0: A gdy temperatura rośnie, rosną też obowiązki pracodawcy.
3: Jeżeli temperatura na zewnątrz przekracza 25 stopni, jest to stanowisko pracy zlokalizowane na otwartej przestrzeni, aktualizuje się obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej ilości napoju. Natomiast jeżeli stanowisko pracy jest zlokalizowane wewnątrz budynku i temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni, wtedy również aktualizuje się ten obowiązek.
0: Przypomina Łukasz Sztych z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.
4: SK2 Sport.
0: Polscy siatkarze walczą o awans do finału Ligi Narodów. Drugi turniej z udziałem biało-czerwonych odbędzie się w Gliwicach. Dziś wieczorem rywalem drużyny Nikolin Grbicia będzie Belgia. Później Polacy zmierzą się z Turcją, Niemcami i Argentyną. Po pierwszym turnieju zajmują 7. miejsce z bilansem 2 zwycięstw i 2 porażek. Mundial wkracza w decydującą fazę. 7 drużyn jest już pewnych gry w 1/16 finału. To m.in. Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia. Z turniejem pożegnały się już Haiti, Turcja, Tunezja, Jordania i Panama. A dziś rusza ostatnia kolejka fazy grupowej. Wieczorem zagrają m.in. Szwajcaria z Kanadą oraz Szkocja z Brazylią.
5: To wieczorem, a na razie mamy dwie minuty po godzinie 8. Tym wszystkim, którzy nie są pewni siebie, to chcę tylko powiedzieć, że jeżeli myślisz, że ci się nie uda, mój drogi, moja droga, to pomyśl sobie o tym, że nawet migdałom udało się zostać mlekiem.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: Zostawiam was z tym na całą środę. Cookies, piersi, całuj mnie już teraz, 3 minuty po godzinie 8.

0: Ja już to mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Klip do tego kawałka jest naprawdę fajny. Więc polecam, no, żeby sobie podobał ci się, Kasiu. Właśnie, Kasia mówi, że bardzo, bo tam taki surfer pływa na desce. 10 minut po godzinie 8 już mamy. Przenosimy się teraz do Przemyśla. Tam w centralnej części miasta pojawił się ostatnio niedźwiedź. No i filmik ze spacerującym po mieście miśkiem wrzucił na media społecznościowe prezydent miasta. Rozgorzała wielka dyskusja, a sam pan prezydent ostrzegał mieszkańców. To jest prawdziwe zgłoszenie, uważajcie. Służby już działają, ale proszę zachować ostrożność. No rzeczywiście, to jest prawda, uważajcie. Spotkanie z miśkiem w centrum miasta może was sporo kosztować.
1: Nie ma tak, chcecie to sobie zapłacić 20 zł i po to nie ma sprawy. Eska.

0: Ciekawe, czy ktoś kiedyś będzie miał 100% skuteczność w naszej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo żeby nie było, liczba tych pytań jest też ograniczona, ale nie powiem do ilu. Powiem za to, że dzisiaj grają ze sobą Artur i Natalia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Cześć.
0: Mamy dwa razy dzień dobry, mamy cześć, cześć. To ja tylko szybko przypomnę zasady. Na kole dla każdego z was losuję po literce, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Nie można oczywiście pomijać żadnej kategorii, nie można mówić dalej, nie można zmyślać, tylko odpowiadać poprawnie, bo jak się okaże, że hasło nie istnieje albo jest niepoprawne, no to niestety nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby wtedy poprawne. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Na kole są też jokery. Po wylosowaniu jokera będziecie mogli sobie wybrać literkę dla siebie sami. Czy wszystko jest jasne?
4: Jasne.
0: Jasne jak słońce. Dzisiaj panowie przodem. Artur jako pierwszy odpowiada. Dobrze, w prawo czy w lewo kręcimy?
4: W prawo.
0: Prawo, proszę. Zakręciliśmy kołem w prawo. Ono się kręci w prawo. I po wykręceniu w prawo, Arturze, wypadł joker, czyli sam sobie wybierasz literkę.
4: Ojeju.
0: Ojej.
4: To P może, P.
0: P?
4: P jak Polska.
0: No dobra, niech będzie w takim razie. Sam tego chciałeś, że tak powiem. Gotowy?
4: Tak.
0: No to zaczynamy. Uwaga, na literkę P poproszę o państwo.
4: Polska.
0: Miasto.
4: Płoc.
0: Znana postać.
4: Piasecki. Piasek, Kosecki.
0: Roślina.
4: Podbiał.
0: Kolor.
4: Pomarańczowy.
0: Zawód.
4: Piekarz.
0: Samochód.
4: Powieda.
0: No tutaj już nie poszło z samochodem. Coś się Kasia na mnie patrzy. Czy włącz jej mikrofon, pozwolisz? No.
5: A jak się nazywa ten piosenkarz?
0: No Piasek, no.
4: Andrzej,
0: no. Ale Piasek, bo Piasek.
4: Ale Piasek. No w kieszeni miałem Piasek.
5: No ale Piasek.
0: Ale powiedział Piasek.
5: Dobrze.
0: I to go uratowało.
5: Nie sypmy piachu
0: tak,
5: w oczy.
0: To Artura uratowało, bo powiedział Piasek. Gdyby powiedział tak, Arturze, no to jedna literka, ale dobrze, że powiedziałeś Piasek, poprawiłeś się. Piaska zna każdy oczywiście.
4: Dzięki.
0: Proszę cię bardzo, 6 punktów. Właśnie podbiał, to jest roślina? W ogóle? Kasia, sprawdź mi ten podbiał, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. Ale niech będzie. 6 punktów na razie dla Artura. Tak, Kasia potwierdziła. 6 punktów dla Artura, 6 punktów do powicia, Natalko.
6: Jasne.
0: No, ojejku, jaki
6: no,
0: poważny głos.
6: Znaczy, nie, no nie, że jasne, postaram się.
0: W prawo czy w lewo kręcimy?
6: W prawo, tak z werwą.
0: Nie mogę z werwą, bo mi się koło zepsuje. To tak z pół werwą.
6: Z pół werwą.
0: Dobrze. Było blisko w literki W, ale to nie jest literka W, tylko wypadła literka Z. Bardzo zdradliwa, dobra. Ostatnia literka Z. Dobra, gotowa?
6: Gotowa.
0: Uwaga, to poproszę państwo.
6: Zambia.
0: Miasto.
6: Zamość.
0: Tytuł filmu, serialu.
6: Zmierzch.
0: Imię.
6: Zanek.
0: Roślina.
6: Zawilet.
0: Potrawa.
6: Zupa.
0: Zawód.
6: Złotnik.
0: Samochód.
6: Zojta.
0: Znana osoba.
6: Zbigniew Zamachowski.
0: No tutaj znanej osoby już nie zaliczam. Jaki samochód powiedziałaś?
6: Zojte? Nie ma czegoś takiego.
0: Nie mam pojęcia. Ja już muszę. Może złoty chciałeś powiedzieć?
6: Bo, albo
0: nie, no, nie widzę, żeby jakiś Zojte był. Jakbyś powiedziała zastawa, to jeszcze bym to uznał. No dobra, czyli samochodu ci nie zaliczam. 1, 2, zawilec to roślina, nie? No oczywiście, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moja droga, rzutem na taśmę, prezent marzeń dzieci do ciebie. Co tam się dzieje u ciebie?
6: Wszyscy się cieszą.
0: Wszyscy, a tych wszystkich ile jest?
6: W laboratorium tylko ja, ale wszyscy mi słuchają na obok koło.
0: Ale no to będzie tak po 5 dyg dla każdego pewnie. Tak mi się wydaje.
6: Tak,
0: dobra. Fajnie, Natalia wygrywa prezent marzeń. My też się cieszymy razem z tobą. Do Natalki leci prezent marzeń, do Artura lecą prezenty od Radia SK2, a Państwa Miasta wracają jutro po 8.
3: Państwa Miasta.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

Natalia mi zdradziła, że pracuje w laboratorium, które tutaj sprawdza, czy miarki są w porządku, wyobraźcie sobie. I wiecie, że te z Chin kupione, one nie są czasami w porządku? No, tak więc jest taki zawód, który cyrkluje, jak ona to powiedziała, wszystkie miarki. Pozdrawiamy ludzi dobrych zawodów. No i co, państwo miasta jutro wracają, więc miejcie telefony gdzieś tam w pogotowiu. A jeszcze dzisiaj powiem wam, jak zgarnąć pobyt w wypasionym hotelu. Tak więc zostańcie z nami, zróbcie głośniej.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: I po reklamie.
11: Dziś w Nowym Sączu czeka nas przyjemna pogoda. Przed południem niebo będzie niemal bezchmurne, a temperatura sięgnie 23 kresek. To idealne warunki, by cieszyć się dniem. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni, co oznacza, że będzie naprawdę ciepło. Wiatr będzie słaby, dlatego nie odczujemy jego wpływu. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Nowym Sączu wracamy do polskich hitów.
12: Jest 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Poważne utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra. Pociągi nie kursują pomiędzy stacjami Kabaty, Politechnika. Uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa. Systemy alarmowe wykryły w tunelu metra koło stacji Służew osobę, która nie powinna się tam znaleźć.
13: Został wzbudzony alarm przez osobę nieuprawnioną, która była w tunelach. Została ona ujęta przez patrol policji i wyprowadzona z rejonu stacji. Jednakże sprawdzamy w tej chwili pod kątem bezpieczeństwa tunele, czy możemy prowadzić sprawnie i bezpiecznie ruch pasażerski.
12: Mówi Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra. Jak przekazała, utrudnienia powinny zakończyć się około godziny 9. 43-latek podejrzany o serię kradzieży. Mężczyzna miał włamać się do mieszkania i lokalu gastronomicznego w Jeleniej Górze. Jego łupem padły pieniądze i sprzęt elektroniczny. Po zatrzymaniu okazało się, że był poszukiwany i działał w warunkach recydywy. Mamy zmianę na szczycie rankingu polskich plaż magazynu Travelist. Tytuł plaży roku zdobyła Ustka, która wyprzedziła dotychczasowego zwycięzcę, czyli Świnoujście.

Ja mam też dla was propozycję, żebyśmy się teraz cofnęli w czasie i sprawdzili, o czym to kiedyś podawały portale i gazety pisały i w ogóle co to się kiedyś działo na świecie. Dzisiaj w ogóle taka międzynarodowa wiadomość mi wpadła w oko i to sprzed lat 15. Bo wtedy świat też istniał. Nie wiem, czy pamiętać. Nie wiem, jakim cudem, ale rozczytałem japońskie znaki, bo wpadłem na portale japońskie, a te donosiły tak. Rekordowe upały w Japonii. Upały w Japonii zbliżają się do rekordowego poziomu dla czerwca. W piątek temperatura w miejscowości Isezaki w prefekturze Gunma na wyspie Honshu sięgnęła 38,2 stopnia Celsjusza. Informowały 24 czerwca 2011 roku miejscowe służby meteorologiczne na swoich serwisach internetowych. Ale tak powiem wam szczerze, z perspektywy czasu, czy kogoś to dziwi? W Japonii powinno być gorąco, bo sushi...

0: Energetyczny kawałek od Margaret na 12,5 minuty do godziny 9. Fajnie się tak tańczy z rana. Kto stoi w korku, to może na przykład wyjść sobie i potańczyć. Chociaż nie, nie radzę. Dobrze, nie. Zostańcie w samochodzie, łapki na kierownicę i uwaga, bo...
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: To jest nasze przesłanie na wakacje. Polska jest najfajniejsza i będziemy wam to udowadniać przez najbliższe parę tygodni, a wy będziecie grać o pobyt w 5-gwiazdkowych, wypasionych hotelach. W tym tygodniu gramy o pobyt w luksusowym hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju i zestaw super kosmetyków. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w naszej zabawie? No na przykład wejść na sk2.pl, tam wypełnić formularz, powiedzieć, dlaczego Polska jest najważniejsza, zgłosić się do nas i być może to wy dzisiaj staniecie przed szansą na zgarnięcie takiego pobytu w takim fajnym hotelu. Polega to na tym, że będziecie odpowiadali na pytania z wiedzy o Polski i o Polsce. I tak, w poniedziałek Asia odpowiedziała na 8 pytań, tylko że 7 było ok i jedno źle. A wczoraj, we wtorek, z pytaniami zmierzył się Arek. Odpowiedział na 6 pytań, 4 ok i 2 źle. Tak więc cały czas w naszej tygodniowej klasyfikacji prowadzi Asia, która jest no, o kilka kroków od pobytu w takim fajnym hotelu, ale no, ktoś może dzisiaj stanie Asi na drodze i na przeszkodzie i być może ktoś dzisiaj zgarnie to pierwsze miejsce w klasyfikacji tygodniowej. sk2.pl, tam trzeba się zgłosić i wtedy będziecie mieli szansę na to, żeby Asię pokonać, a być może Asi nikt nie pokona i wtedy to ona wyląduje w 5-gwiazdkowym fajnym hotelu. Polska jest najfajniejsza w Radiu SK2. Tak gramy dla was, oprócz oczywiście najlepszych polskich hitów.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.

0: wiosną.
1: Czerwona lampeczka się zaświeciła na twoim mikrofonu, Kasiu.
0: Jestem, widzę.
1: Widzisz?
0: Widzę.
1: Znaczy, tak. Że
0: będę
1: chciał, żebyś teraz powiedziała coś ciekawego.
0: Coś ciekawego?
1: No i świetnie, mamy to przetestowane, moi drodzy.
0: Wiedziałam, że o to ci chodzi.
1: A, widzisz. Kasia Grodzka już za chwilę przejmie stery, a ja jeszcze chciałem się z wami pożegnać, bo gorąco dzisiaj, nie?
0: Tak, tak. I ja będę walczyła z upałem.
1: Będziesz walczyła z upałem?
0: Takich trików, które się przydadzą właśnie
1: naprawdę?
0: Na uderzenie upału. Poradzimy sobie jakoś.
1: Ciekawe, czy sobie poradzisz bo z upałem, jeżeli chodzi na przykład o suchar, bo jak jest upał, to musi być i suchar, nie?
0: To bardziej wiór już.
1: Wiór? Tak
0: no,
1: myślisz?
0: Dobra, no
1: to zobaczymy. Co mówi ksiądz po ślubie informatyka?
0: No.
1: Pobieranie zakończone.

0: Reklama. Co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
4: A pranie też za ciebie wstawi?
5: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
4: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
5: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny /serwisant.
6: To jest hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: I po reklamie.
10: Dziś w Nowym Sączu zapowiada się naprawdę przyjemny dzień.

0: Spraw Wewnętrznych i Administracji ostrzega, że w niedzielę temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, przekroczy 40 stopni i może dochodzić nawet do 43. Z takim upałem w Polsce nie mieliśmy jeszcze do czynienia, dlatego po rządowej naradzie zdecydowano, że urzędnicy sprawdzą zagraniczne procedury na wypadek takich temperatur. Lekarze szczególnie apelują, by ograniczyć wychodzenie na zewnątrz i pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w samochodach.
1: Jeżeli w odpowiednim czasie nie zareagujemy, czyli nie przerwiemy ekspozycji na wysoką temperaturę, dochodzi do śmierci.
0: Podkreśla dr Sławomir Ogórek ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Oficjalny rekord ciepła w Polsce padł ponad 100 lat temu w opolskim Pruszkowie, gdzie na termometrach pokazało się 40,2 stopnia Celsjusza.
2: Dziś drugi dzień składania wyjaśnień przez Dariusza Mateckiego. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie trwa proces w tak zwanym szczecińskim wątku Funduszu Sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych oprócz posła PiS zasiada jeszcze 7 osób. O szczegółach Mateusz Tomaszewicz.
3: Podczas pierwszego dnia procesu sam Dariusz Matecki zeznawał prawie 6 godzin i jak wtedy mówił, to dopiero początek, sam ma dużo do powiedzenia.
4: Fundusz Sprawiedliwości najmniej mi być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodów.
3: Chodzi o nieprawidłowości przy organizacji konkursów Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych przetargi były ustawione, a pieniądze trafiały do stowarzyszeń powiązanych z Mateckim. Poseł usłyszał 6 zarzutów. To między innymi pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenie milionów złotych, czy fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Nikt z oskarżonych nie przyznaje się do winy.
2: A proces rozpocznie się już za pół godziny. Wakacje najchętniej spędzimy w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną. Najczęściej wybieranym kierunkiem jest morze, a koszt wyjazdu to około 2000 zł od osoby.
5: Oczywiście, to nie muszą być akurat te osoby, które jadą nad polskie morze, ale gdzieś widać, że w Polsce można odpoczywać zarówno za większe, jak i za mniejsze pieniądze.
2: Mówi Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej, a według badania nasze wakacyjne wyjazdy trwają około tygodnia.
6: SK2 News, Nowy Sącz.
7: Michał Rejduchy, zapraszam. Trwa budowa kolejnej części linii kolejowej z Nowego Sącza do Limanowej. To fragmenty pomiędzy Klęczanami a Męciną. Pociągi pojawią się tam w marcu przyszłego roku. Do sezonu letniego przygotowują się ratownicy WOPR z Nowego Sącza. Głównie będzie można ich spotkać nad Jeziorem Rożnowskim, ale nie tylko.
8: Jesteśmy gotowi do działania. Głównie zabezpieczamy Jezioro Rożnowskie, ale mamy grupę interwencyjną. Jeżeli jest potrzeba, to jesteśmy wszędzie. Łodzie, skutery.
7: Mówił Jarosław Pogwist z WOPR w Nowym Sączu.
9: Uff, jak gorąco. Minęła 9:00. W tej godzinie podrzucę wam kilka trików na przetrwanie 40-stopniowego upału w małym mieszkaniu, bo mnie to samo czeka już ten weekend. Okazuje się, że wcale nie musimy się gotować w naszym M. A na początek mam dla was panią Dodę, Kasia Grodzka. Dzień dobry, 3 minuty po 9:00 mamy.
10: 10 hitów.
11: 10

0: No pobawiłby się człowiek, ale niestety w upale te zabawy mogą się skończyć bardzo źle. Chciałoby się bardzo mieć taki wyjątkowo zimny czerwiec, tak jak i Maj w tej piosence od zespołu Manam. Tutaj Radio SK2, obiecałam wam chwilę temu, że pomogę wam i sobie też przy okazji trochę powalczyć z tym upałem. W weekend miejscami nawet 40 stopni pokażą termometry w Polsce i powiem wam, zaskoczyły mnie niektóre rozwiązania w małych mieszkaniach. Sama w takim sobie żyję. Szybko się nagrzewa i teraz tak, podstawa w upalny dzień to zamknięte okna przez totalnie cały dzień. Okna można zakleić folią albo kocem termicznym od zewnątrz, a otwieramy je dopiero pod wieczór. I wtedy uwaga, wietrzenie i jak macie wiatrak, to stawiacie go w tym oknie, tyłem do pokoju, przodem do na zewnątrz. Dzięki temu wypompowujemy ten żar i wtłaczamy świeże powietrze. Nie wiem jak wy, ale jak przeżyję ten upał, dzięki tym technicznym trikom możecie mówić mi, pani inżynier.
1: Eska.

tym wehikule czasu mam dla was naprawdę wyjątkową perełkę, bo to jeden z tych utworów, który nie powstawał przy biurku z kartką i długopisem, tylko narodził się podczas improwizacji na jednej z prób zespołu Jam. Muzycy po prostu zaczęli grać motyw, a Rysiek Riddle zaczął do niego nucić i układać tekst jako żywo, na żywo. Na pewno nie jeden artysta zazdrościł panu Ryśkowi tej wielkiej spontaniczności. O jakim kawałku mówię? Przed nami w Radiu SK2 Złoty Paw.

Tęskniliście za Arturem Rojkiem, bo po albumie Kundel była cisza? To dobrze się składa, bo we wrześniu pan Artur przedstawi nowy krążek, a my gramy wam singiel go promujący, czyli W objęciach. Już teraz w Radiu SK2.

0: Pan Artur zaprasza w objęcia w Radiu SK2. No, przyznam, że tak jak zwykle naprawdę uwielbiam się przytulać tak przy 40-stopniowym upale. Jednak wolę być taką samotną wyspą. Pół metra odstępu to minimum, a jak już ktoś ma do mnie podejść, to tylko z porcją lodów. I widzicie, niby się mówi, że jak człowiek głodny, to zły, ale wychodzi na to, że Polak rozgrzany jest wszystkim wkurzany.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz,

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: I po reklamie.
5: Najlepsze polskie hity.
6: Polskie

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: świetne właściwości termoregulacyjne. Taka to ciekawostka o jedwabiu, więc na upały jak znalazł. Minus to oczywiście cena. Na szczęście u nas jedwab za darmo od Róż Europy. Tutaj Radio SK2, wasz dom polskiej muzyki w eterze. To może newsy na ochłodę? Proszę bardzo. Te punktualnie o 10.
1: Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt. To będzie najmocniejsza impreza tego lata. 8 sierpnia 2026. Peak Festival przyjmuje nowy Sącz. Na jednej scenie Young Leosia, Miu, Kacperczyk, Grupson, Vixen, Zuza Jabłońska. Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
2: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 4 września wyjątkowy koncert otwarcia. Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek oraz Orkiestra Sinfonia Karpatia. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
5: I po reklamie.
6: Dziś przed południe w Nowym Sączu zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą około 24 kresek, a niebo będzie w większości bezchmurne, więc słońce będzie miało pole do popisu. Wiatr lekki, nie przekroczy prędkości 10 km na godzinę, dlatego nie musimy się obawiać jego podmuchów. Ciśnienie będzie stabilne, co oznacza, że nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
7: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. I jeszcze dziś prokuratura ma przesłuchać byłego ordynatora ze Szpitala Południowego. Wczoraj dr Emil Jędrzejewski w rozmowie z Kanałem Zero alarmował, że na szpitalnym SOR-ze dochodziło do szeregu nieprawidłowości. Miał być odpowiedzialny za to były kierownik SOR-u Dawid Kacprzyk. To kolejny ważny punkt afery w Szpitalu Południowym, o czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
8: Jak udało się nam potwierdzić w warszawskiej prokuraturze okręgowej, dr Emil Jędrzejewski dziś zostanie przesłuchany. W rozmowie z Kanałem Zero mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną. W reakcji na ten wywiad prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma zwrócić się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne sprawdzenie tych doniesień przez śledczych.
7: Jedna osoba ranna, to po incydencie na komendzie

0: nie znaleziono. Policja ustala teraz drogę nadania paczki i cel jej wysłania. Nie wiadomo jeszcze, jaka substancja była w środku.
1: Jak urlop, to najchętniej nad polskim morzem. Bałtyk jest najpopularniejszym kierunkiem urlopowym. Tak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej i Travelist.pl. A rosnąca popularność przekłada się na coraz wyższy standard, jaki proponują hotelarze.
2: Około 1/5, 1/4 obiektu mamy więcej nad morzem, jeżeli chodzi o właśnie baseny chociażby, tak? I to w stosunku jeszcze do sytuacji sprzed kilku lat.
1: Mówi Eugeniusz Triasun, rzecznik prasowy Travelist.pl.
3: SK2 News, Nowy Sącz.
4: Michał Rejduch, zapraszam. Policjanci z Nowego Sącza przygotowują się do akcji Bezpieczne Wakacje. Ruszy ona za kilka dni. Mundurowi będą sprawdzać trzeźwość kierowców, stan techniczny autokarów i to, jak przewożeni są pasażerowie. To ogromne szczęście złowić taką rybę. Nasz słuchacz Arek wyciągnął ze stawu w Starym Sączu prawie 2,5-metrowego suma. To druga tak ogromna ryba w jego wędkarskiej karierze.
5: 3 lata temu miałem też na 235 centymetrów, no ale to nie jest ta sama ryba.
4: Mówił nasz słuchacz Arek. Sum z powrotem trafił do stawu, a zdjęcia znajdziecie na sk.pl.
6: 10:02 na zegarach, tutaj Radio SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity, a w tej godzinie mam coś dla fanów w Stanach. Przed piątkowym koncertem we Wrocławiu przypomnimy sobie, słuchajcie, słowa do królowej dram. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
7: Bez reklam. Jeden po drugim.

Rzeczy, które przytrafiają się zawsze i nie mamy na to wpływu. Skorupka od jajka w jajecznicy, wieczko od jogurtu, które się po prostu rozerwie. No, każdy z nas ma takie rzeczy, które drażnią za każdym razem. I Jula też tak ma. I stąd ta piosenka właśnie. Tutaj Radio SK2. Przed chwilą przypomnieliśmy wam, jak brzmi tegoroczny hymn męskiego grania, czyli nareszcie. Jeśli jesteście wielkimi fanami projektu, no właśnie, męskie granie, a macie dylemat, czy kasę przeznaczyć na wakacje, czy może na koncert otwarcia trasy w Żywcu już w ten weekend, to powiem tak, nie macie już tej zagwozdki, zdejmujemy wam ją z pleców dziś po godzinie 13. Uważnie słuchajcie naszej anteny, bo będzie można upolować się podwójne karnety na start trasy męskiego grania już w ten weekend w Żywcu. Po co to robimy? Żeby było wesoło. Tam w Żywcu i wokoło zespół Perfekt coś o tym wie. Takie polskie klasyki też gramy wam w Radiu SK2.

0: SK2. Nowy sąd.
1: Czy to możliwe stworzyć piosenkę o końcu lata, która stanie się hitem już na jego początku? Nie wiem, ale się domyślam. Przed nami gorąca nowość od Gipsa, Igo i Formany. Ostatni dzień lata w Radiu SK2.

0: Jeśli myśleliście, że system wypożyczeń istnieje tylko w piłce nożnej, to jesteście w błędzie, właśnie was wyprowadzam. Andrzej Piaseczny został wypożyczony, słuchajcie, z grupy Mafia, żeby nagrać ten kawałek z Robertem Chojnackim. Prawie do nieba gramy wam na antenie Radia SK2, tam na pewno jest chłodniej, to na 100%. No właśnie, uskrzydlili nas panowie, niebo fajna rzecz, ale za to swoje miejsce na ziemi nasz słuchacz Arek ma na Podlasiu. Dla niego to miejsce, w którym odpoczywa. I tam też będzie sobie odpoczywał dalej, bo wczoraj w quizie o Polsce, w zabawie Polska jest najfajniejsza, nie udało mu się przebić wyniku Asi, która odpowiedziała na 8 pytań, 7 dobrych odpowiedzi, 1 zła. Stawka wysoka, bo wysyłamy was na luksusowy pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Dorzucamy jeszcze do tego wór kosmetyków na lato. Wielki finał już w piątek, a dziś po 15 możecie spróbować pobić wynik quizu Asi. Zgłoszenia przyjmujemy oczywiście na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja. Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
2: Latem to Polska jest

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzeże 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
4: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
5: Kalambury, łatwe hasło.
6: Ostatnio też tak mówiłaś.
7: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
5: Dobra, pokazuję.
7: Słońce?
6: Dom?
7: Ciepło?
5: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
9: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
15: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
16: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
17: Jak tak, to Allegro.
18: Tato, co to za pan?
19: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
18: A pranie też za ciebie wstawi?
19: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
18: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
19: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
20: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Boxing Night. Pełna moc. W walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordiani i potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie ProSport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
23: I po reklamie.

0: 2023 roku. Królowa Dram wybrzmiała na koncercie na PGE Narodowym. Czy tak będzie w ten piątek na stadionie we Wrocławiu? Ja z ciekawości sprawdziłam, co Sanach śpiewała na majowym koncercie w Poznaniu. Królowej Dram akurat tam nie było, ale za to najwięcej hitów pochodziło z albumu Kaprysy. Cokolwiek Zuzia by nie zagrała, nie zaśpiewała, fani na pewno będą zadowoleni. Tu Radio SK2, nam w żyłach płynie polska muzyka. Po 11:00 kolejna dziesiątka najlepszych polskich hitów i to bez reklam.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły w tym opłaty i prowizje dostępne na velobank.pl i w placówkach.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Kaufland jest fresh.
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
15: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
16: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest fresh! To będzie ostatnia reklama.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: I po reklamie.
8: Dziś w Nowym Sączu zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Słupki rtęci pokażą aż 25 kresek, a słońce będzie królować na niebie. Ciśnienie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Powietrze czyste, dlatego oddycha się pełną piersią. Po południu temperatura jeszcze wzrośnie, osiągając nawet 27 stopni. Wiatr delikatny nie będzie przeszkadzał w codziennych aktywnościach. Na ten moment to tyle, a już za chwilę CSC 2 w Nowym Sączu. Wiadomości.
9: Jest 11:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Patologia musi się skończyć, mówi o sytuacji w Szpitalu Południowym szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski i dodaje, że będzie wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka. Na specjalnie zwołanej konferencji wypowiadał się na temat nowych doniesień, które w rozmowie z Kanałem Zero przekazał były ordynator Szpitala Południowego. Mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną.
10: Te zarzuty, które się pojawiły, one przekraczają możliwości odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo są po prostu zarzutami stricte karnymi, zagrożonymi sankcjami, które z tego wynikają.
9: Mówi dr Łukasz Jankowski, a szef Naczelnej Rady Lekarskiej dodaje, że nie udało mu się w ostatnim czasie spotkać z premierem na temat sytuacji w służbie zdrowia.
10: W trakcie tej afery, która teraz wybuchła, już dwukrotnie prosiłem pisemnie pana premiera o spotkanie w tej sprawie naprawienia ochrony zdrowia na razie bez efektu, ale liczę na to, że do takiego spotkania dojdzie.
9: A przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na nim tak zwanej ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Forum Odbudowy Ukrainy rusza jutro w Gdańsku. W rozmowach wezmą udział premierzy i

0: mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do śmierci. W tych wszystkich sytuacjach należy osobę taką zaprowadzić do miejsca zacienionego, podawać duże ilości płynów, nawet zaleca się zimny prysznic.
1: Mówił profesor Jerzy Wiliński, a w trakcie upałów nie zapominajmy o naszych zwierzętach.
2: SK2 News, Nowy Sącz.
3: Michał Rejduch, zapraszam. Potrzebnych jest 500 tysięcy złotych. Bartek Fecko z Nowego Sącza chce zdobyć koronę gór polskich w 14 dni. Jeżeli mu się to uda, 14 firm przeleje pieniądze na operację chorego Jasia z Chełmca.
4: Jaś urodził się z rodzonym niedorozwojem kości udowej, co oznacza, że jego prawa nóżka jest krótsza od lewej o 8 cm. Jeśli nie zrobimy operacji w październiku, to ta różnica będzie się wydłużać.
3: Mówił Bartek Fecko, który w góry wyruszy 29 czerwca. Nowosądeckie MPK chce kupić 10 nowych autobusów. Mają to być pojazdy spalinowe.
1: 11 na zegarach. W tej godzinie nie zabraknie hitów od artystów, których na pewno zobaczycie na koncertach na trasie tegorocznego męskiego grania. Będą panowie Kuba i Kuba. Będzie też Zalia, a po 13 szansa na przytulenie dwóch podwójnych karnetów na koncert otwarcia w Żywcu już w ten weekend. Warto słuchać nas uważnie. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

0: Jakiś tak zespół Demono przywołuje nam ten temat nocy, bo gramy wam Moje Miasto Nocą w Radiu SK2, to zdradzę wam troszeczkę radiowej kuchni. Paweł, który dzisiaj dołączył do naszej jedenastki marzeń SK2 Karniaki Cup, nie dość, że został przez Jarząbka perfidnie obudzony, to jeszcze strzelił, słuchajcie, w ciemno wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki i trafił, to jest najważniejsze. Jak to się mówi, szczęście w życiu trzeba mieć, ale ja też myślę, że nie zaszkodzi trochę temu szczęściu pomóc, więc uwaga, prezentuję zagadkę na jutro, żebyście mieli trochę więcej czasu na opracowanie odpowiedniej strategii, proszę bardzo.
1: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
0: No właśnie, co też pan Peszko miał na myśli? Udział w finale SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie z szansą na nagrodę główną 10 tysięcy złotych i wspólna zabawa z naszą ekipą, to was czeka, zgłoszenia na sk2.pl.
2: SK2.

0: czasu.
1: Wiecie, jak działa trampolina? No pewnie, każdy wie, ale czy wiecie, jak działa muzyczna trampolina? Już tłumaczę, to piosenka, która nagle wybija karierę piosenkarza, gdy wydaje się, że już nic dobrego w przemyśle muzycznym go nie spotka. I tak było w przypadku Krzysztofa Krawczyka, któremu w latach 70. po rozstaniu z trubadurami wróżono rychły koniec kariery. Niespodziewanie nagrał utwór, dzięki któremu jego popularność wystrzeliła. Tą trampoliną był kawałek Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Pum, pum, pum. Kojarzycie? No właśnie. To już teraz w Radiu SK2.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: To nowość w Radiu SK2, letnia, lekka propozycja od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. Gramy już teraz.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: To nasza nowość od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem, ale o historycznym wyczynie Ronaldo na mundialu opowiem wam teraz, nie później. Cristiano wczoraj zapisał się w historii jako jedyny piłkarz, który zdobył bramki na 6 kolejnych mundialach. 2 bramki strzelił we wczorajszym meczu Portugalii z Uzbekistanem. Warto dodać, że gdy Ronaldo strzelał swojego pierwszego gola w reprezentacji na mundialu, to trenerem naszej kadry był Paweł Janas, premierem Kazimierz Marcinkiewicz, a w radiu wielkim hitem był Psalm dla Ciebie od Piotra Rubika. No, to możecie włączyć sobie tryb wspomnień, bo tą piosenkę usłyszycie jeszcze przed godziną 12 na antenie Radia SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.

0: zależności od sklep Biedronka.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.

0: jestem pewna, czy poganianie komukolwiek może pomóc, jeżeli mamy 40 stopni za oknem. Zespół ma nam Nie poganiaj mnie, takie polskie hity gramy wam. W Radiu SK2 oczywiście, tuż przed godziną 12, po 12 kolejna dziesiątka z najlepszymi polskimi hitami. Będzie też wkrętka Kamila Nosela.
1: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na zorlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: I po reklamie.
4: Dziś w Nowym Sączu czeka nas prawdziwie ciepłe popołudnie. Termometry pokażą około 26 kresek, a na niebie zobaczymy błękit i słońce. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w planach. Jakość powietrza pozostanie w normie, co na pewno ucieszy mieszkańców. Wieczorem spodziewamy się mieszanki słońca i chmur, a temperatura wzrośnie do 27 stopni. Jutro kontynuacja pięknej pogody z maksymalną temperaturą do 29 kresek. Zaraz w SC2 Newsy.
5: Jest 12. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W ciągu najbliższych minut ma odpowiadać na pytania śledczych. W warszawskiej prokuraturze przesłuchany będzie dr Emil Jędrzejewski, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To były ordynator w stołecznym szpitalu południowym, który alarmował o sytuacji na SOR-ze tej placówki. W wywiadzie dla kanału Zero oskarżył byłego kierownika oddziału ratunkowego Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędne decyzje, które miały prowadzić do śmierci pacjenta. Waldemar Żurek przekazał, że otrzymał już pismo od prezydenta Warszawy, który prosi o pilne działania prokuratury w sprawie szpitala południowego.
6: Analizujemy wszystkie sprawy w prokuraturze właściwej temu szpitalowi, jakie toczyły się od 2023 roku. Łącznie mamy 32 postępowania.
5: Było też 12 spraw dotyczących zgonów. Przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie szpitala południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Zastępca wójta wyprowadzany z urzędu w kajdankach. Takie sceny rozegrały się dziś rano w Urzędzie Gminy Bełchatów. Sprawą zajmuje się Rafał Różycki. Co udało ci się dowiedzieć?
7: Służby Centralnego Biura Śledczego zatrzymały zastępcę wójta gminy Bełchatów Tomasza Jachymka. Póki co nie są znane powody zatrzymania. Tej sprawy nie chce na razie komentować sam urząd, który w krótkim oświadczeniu dla mediów poinformował, że przeprowadzone czynności nie miały związku z pełnionymi przez niego obowiązkami służbowymi.
5: Lokalny polityk jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. 46 tysięcy karabinków GROT dostarczy dla wojska radomska fabryka Łucznik. Umowa już podpisana, do rąk żołnierzy trafi nowa wersja broni.
8: To WOT-owcy bardzo często przynosili informacje, co trzeba usprawnić, co trzeba zmienić, jak trzeba przygotować

0: orkiestry, które prezentują się właśnie podczas występów na estradzie, podczas przemarszów. Jest to bardzo widowiskowe.
1: Zapraszała Ewa Bana, siedzące kasoku w Nowym Sączu.
2: Jako, że dziś mamy w kalendarzu Dzień Przytulania, a temperatura jest jaka jest, to my metaforycznie obejmujemy Was dziesiątką najlepszych polskich hitów, jeden po drugim i to bez reklam. A co będzie? A Sorry Boys będą. Będzie Pan Podsiadło z Sezonem i też będzie klasyk od Panów z Lady Punk. Smacznego. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: muzyczny debiut w Idolu w wieku 16 lat. Pierwsza płyta wydana w wieku lat 17, no to właśnie z niej pochodzi kawałek Miałeś Być. Sporo czasu minęło, ale Monika Brodka go nie zmarnowała i zdążyła już zawładnąć polską alternatywną sceną muzyczną. Tu Radio SK2, przed nami alternatywny humor od Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Z biura podróży telefonuję. Helena bez halogena, proszę pani. W sprawie wylotu do Egiptu 28 czerwca, to pani?
2: Tak, dokładnie, tak.
3: Szanowna pani, będziecie państwo w skrzydle tym wyremontowanym, pokój 2838. I teraz tak, ponieważ to będzie odrestaurowane, a teraz hotel nas poinformował o tym, że państwo macie kwaterunek z dziećmi. To są duże dzieci czy małe?
2: Już pani powiem. Mam tam trzęsowy dorosły. Zwykle dzieci, znaczy często dorosłe. Syn ma 17 lat, jeden.
3: Okej.
2: Okay. Druga będzie miała tam 6 lat w lipcu 8.
3: Tak.
2: A trzeci syn ma 10 lat.
3: Dobrze, ponieważ jak wy będziecie w tej części odremontowanej, to oni będą chcieli zabezpieczyć, proszę pani, ten pokój. I teraz tak, o której godzinie można przyjść
2: pani, po... ja mam bardzo dzieci, to nawet...
3: O, proszę pani, to już na hotel nie działa.
2: My tyle już latamy, że po prostu... nie.
3: Dobrze, dobrze. Pani mi powie, czy o godzinie 6 można już zabierać dzieci?
2: Czy my będziemy zabierać dzieci o godzinie 6
3: rano? Nie. Czy obsługa hotelowa może przyjść już o 6 po dzieci do bawialni, żeby jeżeli będą same w pokoju, proszę pani, albo z wami i się będą nudzić, żeby nie porysowały tych świeżo odremontowanych ścian.
2: Rozumiem, nie ma problemu.
3: Dlatego, proszę pani, są zabierane dzieci do bawialni.
2: No nie ma problemu.
3: O 6 może być?
2: Może być.
3: No chyba, że państwo będziecie chcieli spędzać czas, proszę pani, z dziećmi, to wtedy hotel zaleca tą folię malarską, ale to już na wasz koszt, proszę pani, trzeba przed recepcją, jak będziecie, udokumentować to.
2: No to spokojnie będziemy jadować do bawialni, nie ma problemu.
3: Tam będzie do dopłaty, proszę pani, 500 euro za tą bawialnię.
2: Czyli my dodatkowo musimy płacić za bawialnię?
3: No bo to nie jest w pakiecie.
2: Dobrze, no jakoś dlatego mamy korzystać z bawialni, bo pani mówi, żeby jak najmniej spędzać spokojnie, no to dzieci dam do bawialni, proste jest motto, no ale dlaczego ja mam jeszcze dodatkową opłatę za to płacić, że dziecko dam do bawialni, żeby nie powróciło
3: ścianę. No bo obsługa musi się pofatygować. Proszę pani, po dzieci.
2: A jeśli bym nie chciała dzieci dawać do bawialni, to wtedy co, mamy iść na to stare skrzydło?
3: No to wtedy, proszę pani, wracamy do tematu, że pani musi przyjechać z folią malarską i to udokumentować, proszę pani.
2: No dobrze, no to ja sobie przyjadę z tą folią malarską.
3: Czyli jednak folia, tak?
2: Tak.
3: Dobrze, czy wszystko jest zrozumiałe?
2: Tak, zrozumiałe.
3: Dobrze. Folię kupi na pewno Patryk.
1: Zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Patryk, dostaniesz dupę i mu, jak tylko przyjedziesz, podjesz pod przedszkola, to nie wiem, co ci zrobię.
1: Nosel wkręca.

0: maliny do deserku lodowego? Jak najbardziej. Proszę dwa na moją odpowiedzialność. Malinowy król od Urszuli za nami w Radiu SK 2. Za to na krakowskim Zakrzówku w menu jest tylko jedna pozycja, czyli trawa. Chodzi o nowy sposób dbania o rzadkie gatunki roślin i owadów właśnie w tym rejonie, a pomaga w tym statko KUS, które skubiąc trawkę po prostu dba o to, by była równowaga w przyrodzie. Jeśli słuchają mnie teraz krakowianie, to przekażcie ode mnie gratulacje, komu tam trzeba, bo wygląda na to, że w mieście bezrobocie spadło do zera. Nawet kozy mają etat.
1: SK2. Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy pieszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
11: I po reklamie.

0: piękne emocje pokazuje nam Maciej Skiba. Chcecie, by częściej gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 13. Ważna przypominajka ode mnie. Po 13 macie szansę na zgarnięcie dwóch podwójnych karnetów na początek trasy męskiego grania. To już w ten weekend w Żywcu. Warto słuchać uważnie anteny Radia SK2, bo tu wszystkie wskazówki, jak to uczynić, jak się zgłosić, tego wszystkiego oczywiście się dowiecie. Bardzo chętnie rozdamy te karnety. A jeszcze o godzinie 13 punktualnie newsy.
1: Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
6: Dziś w Nowym Sączu czeka nas prawdziwie przyjemne popołudnie. Słońce będzie dominować na niebie, a termometry wskażą aż 26 kresek. Wiatr z północy, lekki i nieuciążliwy, więc spokojnie można zaplanować popołudniowe aktywności. Jakość powietrza w normie, dlatego nie ma się czym martwić. Wieczorem sytuacja nieco się zmieni, bo na niebie pojawi się więcej chmur, ale temperatura utrzyma się w okolicach 27 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
7: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Teraz odpowiada na pytania śledczych. Dr Emil Jędrzejewski już w prokuraturze okręgowej w Warszawie. To były ordynator w szpitalu południowym. W Kanale Zero mówił o nieprawidłowościach na tamtejszym SOR-ze. Byłego już koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka oskarżył o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Wchodząc do prokuratury nie chciał rozmawiać z mediami.
8: Podtrzymuje pan, panie doktorze, to co wczoraj powiedział w wywiadzie w Zero?
9: Ja już się wypowiedziałem na mediach.
10: Czy ma pan dowody?
8: A może po przesłuchaniu znajdzie pan doktor chwilę do nas?
9: Możecie państwo czekać, nie wypowiem się.
7: Doktor Jędrzejewski jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w szpitalu południowym. Przypomnę, prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków KO. Czy radny Koalicji Obywatelskiej publicznie mówił nieprawdę? Skandal w Lublinie i ustalenia Radia SK. Konrad Wcisło został przyłapany na parkowaniu na miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Zapewniał, że ma do tego uprawnienia, posłużył się jednak kartą jego ojca. A nieoficjalnie ustaliliśmy, wniosek o wydanie takiego dokumentu dla siebie radny złożył dopiero w poniedziałek, 10 dni po przyłapaniu go na gorącym uczynku. Zapytaliśmy o komentarz.
11: Ja już nie zamierzam komentować tego tematu, wszystko co powiedziałem to już wyjaśniałem, także ja już nie zamierzam kontynuować tego tematu, wszystkie, że tak powiem, wyjaśnienia złożyłem.
7: Incydent z radnym widział i zarejestrował mieszkaniec Lublina, który poszedł z tym na policję. Dodajmy, radny Wcisło może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Miał wtedy założony gips od pasa w górę do szyi. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach do świadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na se.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę, a specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
12: Zapraszam do wakacyjnych kontroli na drogach. Przygotowują się policjanci. Więcej patroli spotkamy na trasach, które prowadzą do turystycznych miejscowości i kurortów.
13: Będziemy się skupiać w zasadzie na każdego rodzaju pojazdach, które będą poruszały się po naszych drogach.
12: Mówi Ryszard Ogórek z Policji w Nowym Sączu. To są ważne wiadomości dla kierowców ze Starego Sącza. Ruszył remont ulicy Braterstwa Ludów na osiedlu Słonecznym. Niestety oznacza to utrudnienie.

0: to Wiktor Dyduł, a tam słońce, gdzie my w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. Lato jest, na wakacje czekamy, ale okazuje się, że pragnienie wakacji to nie tylko u tych, którzy w piątek urodzą się na zakończenie roku szkolnego do szkoły, dostaną świadectwa i będą odpoczywać, ale też takie pragnienie u nas, dorosłych. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: To bo ty napisałaś, że z mężem zasługujecie, no może nie na wakacje, ale weekendowe wyjście i męskie granie to jest dobra propozycja.
1: Bardzo dobra. Zostawimy chłopaków u dziadków i będziemy się dobrze bawić.
0: A, czyli instytucja dziadków istnieje i dzieciaki będą pod dobrą opieką, a ty z mężem chcesz, jak to się mawia, odpiąć wrotki.
1: Dokładnie tak.
0: Słuchaj, jeżeli chodzi o męskie granie, który hit męskiego grania jest takim, który porywa i ciebie, męża, i ciebie i męża najbardziej?
1: Tegorocznych nareszcie bardzo mam w pole ucho.
0: Nareszcie. A właśnie, bo z tym tegorocznym męskim graniem jest tak, że są dwa hymny. Nareszcie to było ten pierwszy, który poznaliśmy. Teraz jeszcze jest drugi, czyli męskie granie orkiestra Igor Herbut, Vito Bambino, Zalia. Tańcze się nazywa. I właśnie za chwileczkę tańcze zagram, więc moja droga, oficjalnie podwójne zaproszenie na męskie granie, na dożywca, na najbliższy weekend dla ciebie. A tańczę, ten numer, który gram, mam nadzieję, że teraz spowoduje, że tak poczujesz przedsmak i taką dodatkową zachętę. Co ty na to? Możemy się tak omówić?
1: Super, bardzo wam dziękuję.
0: A jak ma twój mąż na imię?
1: Mateusz.
0: To jak Ania z Mateuszem już będzie się bawić świetnie na męskim graniu w żywcu, poprosimy foteczki jakieś, jakieś dowody, konieczne oznaczenia w social mediach, okej?
1: Okay? Postaramy się.
0: No tak, tak, bo rzeczywiście w dobrej zabawie można się zatracić i tutaj masz rację, absolutnie. No dobrze, Aniu, to w takim razie zaproszenia są twoje. Wracaj już do swoich tak zwanych codziennych zajęć. Świętowanie będzie weekend, a męskie granie orkiestra i tańcze Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia już teraz w Radiu SK2. Wszystkiego dobrego i fajnej zabawy życzę.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.

0: 28 minut po 13, to jest K2, to są najlepsze polskie hity. Trasa męskiego grania w wakacyjnym rozkwicie i bilety na te koncerty, rozgarnięcia u nas w Radiu SK2. Przed chwileczką podwójny bilet na najbliższy weekend z męskim graniem w Żywcu zgarnęła Ania Goja. W zasięgu twojego wzroku to muzycznie już za nami.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A jeżeli poszukujecie wakacyjnego klasyka, no to myślę, że Piechotą do lata, Bajmu, to jest dobry wybór. To jest jedna z najważniejszych piosenek w historii polskiej muzyki rozrywkowej, tak o niej mówią. Ta piosenka powstała w 1978 roku. Tekst napisała Beata Kozidrak, muzykę skomponował Jarosław Kozidrak. Utwór opowiada o młodzieńczej radości, wolności, niecierpliwym oczekiwaniu na lato, czyli właśnie o takim momencie, w jakim teraz jesteśmy, chociaż lato już jest. Kojarzy się z wakacjami, podróżą taką beztroską. No pięknie, pięknie to wszystko. Właśnie w ogóle uświadomcie sobie, że właśnie to całe piękno, czyli ta beztroska, to jest właśnie ten moment, teraz w tym jesteśmy. Ale wracając do Piechotą do lata, ta piosenka stała się prawdziwym przełomem dla zespołu. To właśnie z nią zespół Bajm wystąpił na festiwalu w Opolu w koncercie debiuty w 1978 roku i zdobył drugie miejsce. Chociaż nie wygrali konkursu, to utwór błyskawicznie podbił serca słuchaczy i otworzył zespołowi Bajm drogę do wielkiej kariery. Wielu fanów uważa wręcz, że od Piechotą do lata zaczęła się historia jednego z najpopularniejszych polskich zespołów. Co ciekawe, w tamtym okresie Bajm grał jeszcze w stylistyce turystyczno-harcerskiej, tak to ujmę, z takim akustycznym brzmieniem. Dopiero kilka lat później zespół przeszedł muzyczną metamorfozę i zaczął grać mocniej, bardziej rockowo. Wtedy powstały już takie hity jak Co mi panie dasz, czy Józek nie daruje ci tej nocy, albo Nie ma wody na pustyni. No dobra, to my teraz sięgamy do tej stylistyki turystycznej, harcerskiej, tak to nazywajmy, z takim pięknym, właśnie wakacyjnym, beztroskim brzmieniem Bajm i Piechotą do lat.

0: 2.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Kultowy numer od Vixena, Ne rozumiju, który jest dla niego trochę taką łatką. Sam to przyznał, kiedy był u nas i rozmawialiśmy o tym numerze, no ale to jest dobra łatka, to jest wielki hit. Ale są też numery, które dopiero mają szansę stać się wielkimi hitami i to są nowości, których w Radiu SK2 na naszej playliście nie brakuje. Taką nowością jest Bledka i Tańcz. Gdybym

0: Tańcz, tańcz, tańcz, to jest chyba dobra propozycja na czas wakacyjny i letni, chyba że upały powodują, że wam się po prostu nie chce. Ale to można wieczorową, podobno jak już jest trochę chłodniej. Bledka i Tańcz za nami na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska!

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kalambury, przegrany robi obiad.
8: Mama pokazuje zimę?
9: Albo stoi przy lodówce.
7: Dobra, to jeszcze raz.
8: Dom?
9: Ciepło.
7: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
10: I po reklamie.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Bojocie Kochom, czyli Depres w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity też z taką góralską energią. Zaraz 14 po 14 kolejna dziesiątka hitów, jeden po drugim. Po 14 też skąd to się wzięło? No tak się złożyło, że upały ostatnio nam towarzyszą. I dobrze. I mówimy tutaj o rzeczach, dzięki którym możemy się chłodzić. Mówiliśmy już, skąd się wzięła klimatyzacja. Nawet takie zwykłe sprawy jak kostki lodu, też już o tym mówiliśmy. A dzisiaj po 14 powiem, skąd się wziął wentylator.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: W Nowym Sączu po południu możemy spodziewać się pięknej pogody. Słońce będzie świecić pełną parą, a termometry wskażą aż 27 kresek. Wiatr będzie ledwo wyczuwalny, więc idealne warunki na relaks na świeżym powietrzu. Wieczorem niebo się zachmurzy, ale nie martwcie się, słońce nie zniknie całkowicie. Jutro czeka nas równie przyjemny dzień z temperaturą sięgającą 29 stopni. Na piątek prognozy przewidują jeszcze cieplej, nawet do 30 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy, zapewnia premier w reakcji na nowe informacje dotyczące afery w warszawskim szpitalu południowym. Lekarz sygnalista i były ordynator dr Emil Jędrzejewski zeznaje właśnie w prokuraturze. Wcześniej w Kanale Zero oskarżył byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Donald Tusk liczy na to, że przesłuchanie przyniesie więcej informacji.
13: I tak jak powiedziałem, nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw, to oczywiste, albo wykroczeń o charakterze moralnym, to także znajdzie swój finał, tak czy inaczej.
12: Przypomnę, prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie szpitala południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP. Kłamał i parkował na miejscu dla niepełnosprawnych. Mowa o lubelskim radnym KO. Jak ustaliło Radio SK, Konrad Wcisło dopiero 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku wystąpił o dokument, który jak wcześniej twierdził posiadał. Nagrano go, gdy parkował na kopercie. Przed lubelskim ratuszem jest Bartłomiej Ważny. Co na to magistrat?
14: Tak, jestem. Jak powiedziała mi rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Guść, o całej sprawie dowiedziała się dopiero ode mnie. Czekamy cały czas na oficjalny komentarz od ratusza oraz na informacje od Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie. No to właśnie ten organ wydaje takie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
12: A dodajmy, radny może ubiegać się o kartę parkingową po tym, jak w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Na koniec informacje dla kierowców. Zablokowana A1 w Śląskiem w kierunku Łodzi. To po wypadku na autostradzie w Dobieszowicach. Zderzyły się tam 3 pojazdy, w tym ciężarówka. Jedna osoba jest ranna. Objazd wyznaczono drogami lokalnymi od węzła Piekary Śląskie. Utrudnienia także na A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Legnica Południe i Legnica Wschód bus wypadł z jezdni, przez co prawy pas autostrady jest zablokowany.
1: SK2 News. Dobry, Nowy Sącz.
9: Zapraszam. Trwa budowa kolejnej części linii kolejowej z Nowego Sącza do Limanowej. To fragment pomiędzy Klęczanami a Męciną. Pociągi pojawią się tam w marcu przyszłego roku. Czy Nowy Sącz jest miastem kwiatów i zieleni? To okaże się jesienią. W mieście trwa konkurs, który ma to pokazać. Można zgłaszać ogrody, balkony czy tereny zielone.
15: Nowy Sącz robi wszystko, żeby stać się zielonym miastem, gdzie otoczeni jesteśmy pięknymi kwiatami i zielenią. Dlatego takie konkursy.
9: Mówi wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek.
0: Tak się jakoś poukładało, że upały przyszły, więc w tym tygodniu skąd to się wzięło, mówiłem już skąd się wzięła klimatyzacja, skąd się wzięły kostki lodu. Teraz będzie o prostej rzeczy, skąd się wziął wentylator po prostu. Red Lips, to co nam było, tak będzie muzycznie na początek tej dziesiątki hitów jeden po drugim, a potem Bratanki, Dawid Porsiadło i Mrozu, między innymi Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 19 minut po godzinie 14. Patrycja Markowska jeszcze raz w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Chcecie trochę chłodu? To może wentylator trzeba włączyć?
1: Skąd to się wzięło?
0: Zanim pojawiła się klimatyzacja, o której już w tym tygodniu mówiliśmy, no to można też chłodzić się kostkami lodu, wiadomo, o tym też już mówiliśmy, ale wentylator to podstawa, dzisiaj trudno sobie wyobrazić bez niego lato, a i klima bez niego to tak chyba nie bardzo, a jego historia zaczęła się dużo wcześniej niż w ogóle nawet elektryczność. Już kilka tysięcy lat temu mieszkańcy starożytnego Egiptu i Chin używali ręcznych wachlarzy do chłodzenia się w upalne dni. Były one symbolem wygody, a czasem nawet władzy. Pierwszy krok w stronę współczesnego wentylatora wykonano w XIX wieku, w 1832 roku rosyjski inżynier pochodzenia polskiego generał Aleksander Sablukow opracował mechaniczny wentylator odśrodkowy, wykorzystywany do przewietrzania kopalń i fabryk. Nie służył jeszcze do chłodzenia ludzi, ale do wymuszania obiegu powietrza. Prawdziwa rewolucja nastąpiła po upowszechnieniu elektryczności. W 1882 roku skonstruowano jeden z pierwszych elektrycznych wentylatorów biurkowych. Urządzenie miało odsłonięte łopatki, więc korzystanie z niego wymagało sporej odwagi. Z czasem dodano osłony, regulacje prędkości i cichsze silniki, a wentylatory trafiały do domów na całym świecie. Hej, ale może mieliście też kiedyś taki wiatraczek, taki wentylator bez osłony, w który komuś tak, no wiadomo, przez nieostrożność paluszki bzzt. W sensie nie, że od razu coś najgorszego, ale potem można było zrobić wielkie ała. No kiedyś tak bywało. Różne to były te konstrukcje wiatraczków, wentylatorów i tak dalej i różne z nimi przygody. Mam nadzieję, że poza niemiłym wspomnieniem to wszystko się ewentualnie miło, znaczy miło, dobrze zakończyło. Artur Gadowski, szczęśliwego Nowego Jorku już teraz w Radiu SK2, a potem będzie Ewelina Lisowska.
1: Skąd to się wzięło?
0: A widzieliście w ogóle te czapki, które mają takie wiatraczki na górze, też takie wentylatorki? To jest niezły pomysł na takie upalne dni, co? Jak ktoś ma, to bardzo proszę zakładać.

Prosta sprawa, tak nazywa się ten numer. To jest Ewelina Lisowska w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. Polska jest najfajniejsza, to wiemy. To wie też Kasia Sienkiewicz, która ostatnio odpoczywała i zachwycała się Suwalszczyzną. Możecie zobaczyć, jak było fajnie na fotkach w jej socialach chociażby. Ale Kasia Sienkiewicz takiego odpoczynku potrzebuje, bo ładuje akumulatory przed kolejnymi koncertowymi spotkaniami z nami. Tymczasem my od Kasi mamy nowość na naszej playliście w SK2. To jest jej pierwszy solowy utwór. Były momenty.

0: finał tej dziesiątki hitów. Jeden po drugim w Radiu SK2 to Warius Manx i Tokio. Pamiętajcie o naszej zabawie. Polska jest najfajniejsza i było już po godzinie 15. Ktoś znowu będzie próbował. Mówię próbował, bo chodzi o to, żeby w tym tygodniu okazać się jak najlepszym. Na razie liderką jest Asia. Asia odpowiedziała w 30 sekund na 8 pytań. 7 odpowiedzi było dobrych, 1 zła. O i właśnie ten rekord Asi jest do pobicia. Mówię do pobicia, bo oczywiście czekają pobyty w pięciogwiazdkowych hotelach, a już w piątek kogoś wyprawimy do hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Takie rzeczy. Przy okazji jeszcze zestawy kosmetyków są do zgarnięcia, moi drodzy. Więc śmiało, proszę sprawdzać szczegóły. Zabawy Polska jest najfajniejsza na sk2.pl i tam też się zgłaszacie, a ja w tej sprawie na pewno do kogoś z was zadzwonię po godzinie 15, do której pozostały 23 minuty. Kuba i Kuba, dość. Taki numer muzyczny będzie już za chwilę dla was w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl. Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Vitosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
10: Kalambury, łatwe hasło.
11: Ostatnio też tak mówiłaś.
12: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
10: Dobra, pokazuję.
12: Słońce?
11: Dom?
12: Ciepło?
10: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
13: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Boxing Night. Pełna moc. W walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordiani i potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie ProSport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
19: I po reklamie.

0: To nieprawda, tak nazywa się ten numer od Ani Dąbrowskiej w Radiu SK2. Za chwilę godzina 15. Punktualnie o 15 będą najświeższe newsy, a już po, no oczywiście najlepsze polskie hity, ale też emocje w zabawie Polska jest najfajniejsza. Ciekaw jestem, czy uda się popić rekord Joanny, która na razie prowadzi, jeżeli chodzi o zmagania w tym tygodniu. Asia odpowiedziała na 8 pytań w 30 sekund, udzieliła w tym 7 dobrych odpowiedzi i jednej złej. Czy ktoś się wysunie na prowadzenie? Zgłaszajcie się na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
7: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
10: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
11: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: To będzie najmocniejsza impreza tego lata. 8 sierpnia 2026. Peak Festival przyjmuje Nowy Sącz. Na jednej scenie Young Leosia, Miu, Kacperczyk, Grupson, Vixen, Zuza Jabłońska. Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
4: Jesień brzmi kulturą. Przed nami 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 4 września wyjątkowy koncert otwarcia. Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek oraz orkiestra Sinfonia Karpatia. Szczegóły i bilety na sądeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: W Nowym Sączu po południu czeka nas naprawdę przyjemna aura. Na niebie pojawi się tylko niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie 27 kresek. Powietrze będzie czyste, a ciśnienie stabilne, co nie wpłynie na nasze samopoczucie. Jutro możemy spodziewać się jeszcze lepszej pogody z bezchmurnym niebem i maksymalną temperaturą do 29 stopni. To idealne warunki, by cieszyć się dniem na świeżym powietrzu. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Przez kilka godzin odpowiadał na pytania śledczych. Zakończyło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił kolejne nieprawidłowości w szpitalu południowym w Warszawie. Został przesłuchany w charakterze świadka. Chodzi m.in. o zgony pacjentów, do których miało dochodzić w wyniku zabiegów prowadzonych przez niedoświadczonych lekarzy na SOR-ze. Przed budynkiem prokuratury przy Chocińskiej w Warszawie cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym podczas tego przesłuchania najbardziej zależy śledczym?
14: Przede wszystkim na zweryfikowaniu informacji ujawnionych przez lekarza w mediach i znalezieniu na nie dowodów.
15: Dowód też ma swoją wartość, jeżeli ktoś mówi słyszałem, bo wtedy pytamy go od kogo, w jakich okolicznościach, kiedy.
14: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Tymczasem obrońca lekarza, koordynatora SOR-u, czyli Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się cała afera, ogłosił w mediach, że jeśli zeznający dziś lekarz nie udowodni swoich informacji, a potem nie wycofa zeznań, czeka go proces karny. Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie Mateusz Chłystun.
13: Chodził w nocy po tunelu warszawskiego metra. Policja bada, jakie miał motywacje. Stołeczni policjanci przesłuchują zatrzymanego mężczyznę. To około 30-letni obcokrajowiec, prawdopodobnie Francuz. Mundurowi ustalają jego tożsamość. Mężczyzna uszkodził kratkę wentylacyjną przy wyjściu ze stacji metra Służew.
16: Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby w wyniku tego zdarzenia ktoś odniósł obrażenia lub doszło do uszkodzenia infrastruktury metra.
13: Mówi nam aspirant sztabowa Marta Haberska z policji na warszawskim Ursynowie. Przez ten incydent i w związku z działaniami policjantów metro rano nie kursowało na odcinku od Kabat do Politechniki. Krakowskie kąpielisko Zakrzówek będzie ponownie otwarte. Na początku czerwca doszło tam do zanieczyszczenia nieznaną substancją, przez co obiekt zamknięto. Według badań zawiesina miała charakter naturalny, a sanepid wydał zgodę na użytkowanie obiektu. Kąpielisko Zakrzówek zostanie otwarte już w najbliższy weekend.
10: SK2 News, Nowy Sącz. Barygrysie, zapraszam. Jest absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla. Zagłosowało 14 radnych, 7 było przeciw, a 2 osoby nie głosowały. To nie są dobre wiadomości dla turystów. Na wakacje nie uda się zakończyć prac na zamku w Rytrze. Na szczyt góry ponownie będzie można wejść jesienią.
17: Wykonawca ma czas do końca tego roku, ale myślę, że wcześniej, gdzieś na jesień już powinniśmy zamek udostępnić dla turystów.
10: Mówi Janna Kotarba, wójt gminy Rytro.
13: 2,5 minuty po godzinie 15. Kto już po robocie, ręka do góry? No i bardzo fajnie. Polska jest najfajniejsza, to jest propozycja na tę godzinę ode mnie dla was. Nasza zabawa wakacyjna. Zgłaszajcie się na eskapa.pl, zaraz będę dzwonił, zaraz będziecie mogli błysnąć wiedzą, jeżeli chodzi o temat pod tytułem Polska, ale gram też najlepsze polskie hity. Paweł Domagała, weź nie pytaj tak na początek, ale ja właśnie w tej zabawie będę pytał, żeby nie było. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Zawsze jak gramanam bez ciebie umieram, to jakoś tak mnie, nie wiem, porywa i udaje wtedy, że gram na takiej wymyślonej perkusji. No wiecie, wiecie, pewnie też tak czasami macie z gitarą, z perkusją, udajecie, że jesteście wokalistami. No tak człowiekowi się robi, jak grają najlepsze polskie hity.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków w serii Sopot Sun.
2: SK2 Polska jest najfajniejsza.
0: No pewnie, że tak, bez dwóch zdań. To jest nasza wakacyjna zabawa, która powróciła. Ja już teraz od razu witam Dianę. Dzień dobry.
3: Cześć.
0: Diana, ja wiem, że u ciebie w domu był mały dylemat, bo z córką swoją 8-letnią przed chwileczką, Natalią, zanim ja do ciebie zadzwoniłem, rozmawiałaś, co będziecie robić w te wakacje.
3: Dokładnie, dokładnie tak. No i my kochamy morze, także w Polsce dla nas najpiękniejsze jest morze.
0: No to napisałaś na sk2.pl. Słuchaj, ale jak się uda w tym tygodniu i okaże się, że rzeczywiście byłaś najlepsza spośród wszystkich słuchaczy, to my ciebie wyślemy do hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Tylko najpierw musisz się udać, musisz rzeczywiście okazać się najlepsza. A wiesz, co to znaczy okazać się najlepsza?
3: Jasne, odpowiedzieć na jak najwięcej pytań i teraz będzie taki dylemat, trzeba było uczyć się, nie wiem, geografii.
0: Słuchaj, to są pytania, które jak obserwujesz życie, a uczestniczysz w nim, więc myślę, że dasz sobie radę. Chodzi o to, żeby odpowiedzieć dobrze na jak najwięcej pytań dotyczących Polski w 30 sekund. To jest bardzo ważne. Na razie liderką jest Asia, która rozpoczęła ten tydzień, rozpoczęła ten sezon naszej zabawy. Odpowiedziała w 30 sekund na 8 pytań. 7 odpowiedzi było dobrych, jedna zła. Tak to wygląda dokładnie.
3: Ambitnie.
0: I teraz tak, czas mierzymy od momentu, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. Jak ty tak lubisz morze i Trójmiasto, to nie wiem, może tam gdzieś się trafią pytania dotyczące tego regionu, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Tego ci oczywiście bardzo mocno życzę i za to kciuki trzymam. Czy jesteś gotowa?
3: Super. Tak, tak.
0: Pamiętaj, że nie przeskakujemy pytań, odpowiadamy tak albo nie i idziemy po prostu do przodu po swoje, żeby była jasność.
3: Dobrze, jasne.
0: Moja droga, w takim razie przechodzimy do rzeczy i ja ci już pytam o to, czy Polska była gospodarzem Mistrzostw Europy w piłce nożnej?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy w Polsce można spotkać wilki na wolności?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy Polska ma więcej niż 5 stref czasowych?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy Polska posiada własną agencję kosmiczną?
3: Nie.
0: Źle. Czy w tym roku w Warszawie udało się dokonać przejścia na linię między Pałacem Kultury a Warsaw Tower?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy w Polsce jest miasto o nazwie Łódź?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy Polska jest członkiem NATO?
3: Tak.
0: Dobrze.
4: Czas minął.
0: Czas minął. Jedna błędna odpowiedź. Czekaj, policzę teraz to wszystko. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Na 7 pytań odpowiedziałaś. 6.
3: Ale jedno było źle.
0: 6 odpowiedzi, okej, okay. Jedno źle, rzeczywiście. Odpowiedziałaś źle na pytanie. Czekaj, matko, jedyna, bo już.
3: Czy w Polsce. Dotyczące agencji kosmicznej.
0: Kosmicznej, tak. Ty powiedziałaś, że nie, a rzeczywiście mamy agencję kosmiczną od 2012 roku. Polska jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej i z nią realizuje plany i założenia różne. Samodzielnie Polska ma własny program kosmiczny i proponowany i systematycznie realizowany przez rząd. Promowany i systematycznie realizowany przez rząd i Polską Agencję Kosmiczną właśnie. Ach, kto by pomyślał, że to i tam nic. Się wybieramy. W
3: było
0: sensie w kosmos.
3: Blisko do kosmosu następnym razem.
0: Dokładnie tak. Bardzo mi się podoba, droga Diano, twój optymizm. I teraz uwaga, bo ja, to żeby nie było, że to się niczym kończy. Zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot Sun, Gdynia i masło kakaowe na słoneczne wakacje dla ciebie już teraz w prezencie.
3: Ekstra, wspaniale, dziękuję ślicznie i życzę udanych wakacji dla wszystkich.
0: I ja mam nadzieję, że my się w tej zabawie jeszcze na antenie usłyszymy. Wszystkiego dobrego.
3: Poszukaj się i się będę odzywać, pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. To była Diana, jak słyszycie, a Asia cały czas pozostaje liderką. Przypomnę, odpowiedziała na 8 pytań, 7 dobrych odpowiedzi, jedna błędna i to jest sytuacja do pobicia. Szczegóły zabawy Polska jest najfajniejsza na sk2.pl i tam się zgłaszacie.
2: SK2 Polska jest najfajniejsza. Najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii

0: Katowicieczka wycieczka w stronę słońca razem ze Stachurskim w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a wakacje pukają do drzwi, lato już mamy i takie właśnie słoneczne nastroje. 29 minut do godziny 16, teraz w ST2 czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Rusza prokuratorskie śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na przejeździe kolejowym w Nekli w Wielkopolsce. Doszło do niego wczoraj wieczorem.
2: Z relacji świadków oraz wstępnego przebiegu ustalonego przez policjantów wynika, że kierujący pojazdem szynowym Terezyna zderzył się z przejeżdżającym przez przejazd kolejowy Volkswagenem Arteon.
1: Mówi Adam Wojciński z policji we Wrześni. Kierowca osobówki zginął na miejscu. Zatrzymana w Libii polska aktywistka odzyskała wolność. 24-latka ponad miesiąc temu została zatrzymana przez tamtejsze służby. Jak przekazał dziś w mediach społecznościowych szef MSZ-u Radosław Sikorski, Polka została uwolniona i dotarła do Stambułu. Jest pod opieką konsula, dodał Sikorski. Sesje rad w samorządach to nie tylko papierologia. Dziś w starostwie powiatowym w Szczecinku pojawił się nowy radny. To humanoidalny robot. Zapewniał jednak, że nie samą polityką żyje i zachęcał m.in. do pójścia na plac zabaw.
3: Chodź, pokażę ci. To lepsze niż jakiekolwiek nudne sprawy urzędowe.
1: A na co dzień robot mieszka w branżowym centrum umiejętności. Tamtejsi uczniowie korzystają z jego pomocy m.in. w nauce programowania.

0: To wideo, środa, czwartek. Środę mamy w kalendarzu dzisiaj i jest jakiś optymizm w tym dniu, bo wiadomo, że już do weekendu z górki, a jak ktoś na razie o urlopie i wakacjach może tylko pomarzyć, to z każdego weekendu się cieszy. Wiadomo, chyba tutaj Ameryki nie odkrywamy. 19 minut zostało do godziny 16. Przypominam o naszej zabawie SK Karniaki Cup, gdzie możecie dołączyć do naszej eskowo-dwójkowej jedenastki. Już mamy 7 osób w tym teamie, jeszcze 4 miejsca wolne. Jak się dołącza? No także trzeba się zgłosić najpierw na sk2.pl do zabawy, a potem odgadnąć na antenie wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. I już mamy nową historię, nową wypowiedź. Posłuchajcie.
1: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
0: A? No właśnie. Czego nie widzieliśmy? Jedno słowo jest wygwizdane, waszym zadaniem jest je odgadnąć. Dzisiaj rano udało się Pawłowi, Paweł dołączył do naszej jedenastki i będzie z nami na evencie SK Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym w Warszawie. Bo tam oczywiście na miejscu jeszcze będziecie mogli 10 tysięcy wygrać, tak zupełnie przy okazji, ale jeszcze oprócz tego, że dołączacie do jedenastki, to dostajecie od nas tysiak kieszonkowego, no i nocleg w Warszawie zapewniamy. A na Narodowym to nie tylko SK Karniaki Cup, ale też zabawa z nami, ekipą eskową w loży VIP-owskiej. Więc państwo sprawdzają, państwo się zgłaszają. sk2.pl. Zgłoszenia są zupełnie za darmo.
2: Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
3: I po reklamie.

0: Tatuaż od Edyty Bartosiewicz w Radiu SK2, bo to są najlepsze polskie hity. Za chwilę godzina 16, będą newsy, potem Szymon Wydra i Carpe Diem, będzie Beata Kozidrak, będzie Lambery, no i Jarząbek będzie ze swoją kolejną prawdą, to już teraz mogę wam obiecać.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: W Nowym Sączu popołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą 27 kresek, a słońce będzie dominować na niebie, choć czasem mogą pojawić się chmury. Wiatr będzie lekki, więc nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu. Wieczór przyniesie delikatne ochłodzenie, ale nadal będzie przyjemnie. Jutro czeka nas jeszcze cieplejszy dzień z temperaturą sięgającą 30 stopni i dużą ilością słońca. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Nowym Sączu wiadomości.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, przekazała prokuratura po przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak wczoraj w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci. W prokuraturze okręgowej w Warszawie cały czas jest nasz reporter Mateusz Kłyston. Mateuszu, jak dokładnie przebiegało to przesłuchanie?
11: Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany na dziś lekarz pominął milczeniem. Przekazał jedynie, że nie zdążył znaleźć adwokata i że na pytanie odpowie w jego obecności. Wyznaczono więc nowy termin przesłuchania. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
12: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
11: Lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Nie chcą jednak ujawniać, jakie.
12: Nie jest naszą intencją, by zabezpieczać te dowody, które tak naprawdę nie będą nam potrzebne, a być może będą potrzebne przy opiniowaniu lekarza.
11: Odpowiedział na moje pytanie w tej sprawie prokurator Piotr Skiba. Ponowne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek o 9:00. Śledczym wyklarowała się też lista kolejnych świadków, których zamierzają wezwać w sprawie szpitala.
10: Kolejne problemy w stołecznym metrze. Policja zleciła zamknięcie stacji Służew. Wcześniej zatrzymano tam mężczyznę, który rano wbiegł do tunelu i sparaliżował ruch. Obecnie znów wyłączonych z ruchu jest 10 stacji. To najpewniej ciąg dalszy wyjaśnienia porannego incydentu. Do tematu będziemy wracać. Dodajmy, zatrzymany mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów. Posługuje się językiem angielskim i francuskim. Policja ustala jego tożsamość. Koszkadra rozpoczęła zgrupowanie w Krakowie. Trwają przygotowania reprezentacji Polski koszykarzy. Pierwszy sparing już już jutro rywalem Polaków będzie reprezentacja Finlandii. Z kolei w sobotę biało-czerwoni zmierzą się ze Słowacją. Mecze zostaną rozegrane w hali AGH bez udziału publiczności oraz mediów. To pozwoli szkoleniowcom na swobodne testowanie składu i taktyki przed kluczową fazą zgrupowania.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
13: Na regresie zapraszam. Są pieniądze na ochronę pszczół w Małopolsce. To 500 tysięcy złotych z kasy województwa. Dzięki temu w całym regionie powstaną nowe łąki przyjazne pszczołom. Będą też akcje edukacyjne dla dzieci. Miał ponad 230 cm długości i ważył prawie 100 kg. Takiego gigantycznego suma wyłowiono ze stawów w Starym Sączu.
14: 3 lata temu miałem też na 235 cm, no ale to nie jest ta sama ryba.
13: Mówi pan Arek, który gigantycznego suma wyłowił.
0: Prawie 3 minuty po godzinie 16. Co się wydarzy po 16? No, pytacie w listach. Oczywiście, że część pewnie skończy pracę, a kolejni czekają na Jarząbka i jego prawdę. I rzeczywiście Jarząbek będzie za chwilę, ale ja jeszcze wam zagram Lambery. Co ja robię tu? To dla tych, którzy być może w pracy utknęli. Beaty Kozidrak, taka Warszawa. A na początek Szymon Wydra i Carpe Diem. Teraz wiem, uwielbiam zapowiadać ten kawałek, bo to się zawsze tak wszystko ładnie rymuje. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To już 13 minut po godzinie 16. SK2, najlepsze polskie hity, Lanbery, Co ja robię tu? Za chwileczkę tegoroczny hymn męskiego grania, ten pierwszy, czyli nareszcie, tak przy okazji przypominam, że wejściówki na męskie granie tegoroczne rozdobycia u nas w SK2, więc polujcie, polujcie, dzisiaj udało się Ani. No a teraz już ten, który, no właśnie, przychodzi ze swoją prawdą, Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Hej kierowcy, macie może jakieś starsze auto i nie chcecie płacić mandatu za gadanie przez telefon w trasie? No to jest mały gadżet, który może uratować wasz portfel i nerwy. Mowa o transmitterze FM, takie proste ustrojstwo, które podłączone do zapalniczki łączycie z telefonem przez Bluetooth i voilà, rozmawiacie przez zestaw głośno mówiący jak w nowym aucie za kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nie za kilkanaście. W 2024 roku było ponad 21 tysięcy wypadków, co czwarty przez telefon w ręku. A za takie manewry mandat 500 zł i 12 punktów karnych. No, nie ma żartów, nie ma żartów, moi drodzy. Transmitter nie tylko pozwoli wam gadać zgodnie z przepisami, ale i puści ulubioną muzykę z telefonu przez głośniki auta, na przykład SK2. Tylko dobrze wybierzcie, niech ma stabilne Bluetooth, porty USB i może czytnik kart, jeżeli ktoś lubi old school. Cena to mniej niż 100 zł, taniej niż kolacja na mieście. A korzyści: bezpieczna jazda, 0 punktów karnych i pełna legalność. I pamiętajcie, transmisja ma być przez FM, a nie przez patrol drogówki z bloczkiem mandatowym.

0: To Wariusz Manks i Kasia Stankiewicz. Kot bez ogona. 29 minut po godzinie 16. To jest K2, u nas najlepsze polskie hity. Teraz czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa, ocenił premier Donald Tusk we wpisie w mediach społecznościowych. To po zakończonym przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Szef rządu zapewnił jednak, że ze względu na wagę zarzutów służby będą sprawdzać wszystkie szczegóły. Przypomnę, lekarz został wezwany do prokuratury po tym, jak wczoraj w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci. Krynicka Grupa Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaczyna letni sezon turystyczny. Ratownicy zabezpieczają szlaki Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Oprócz stałych baz w terenie będą działać też lokalne dyżurki. GOPR przypomina, wychodząc w góry, warto w komórce zapisać numer telefonu do górskich ratowników. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach doświadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na se.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę. A specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.

0: Też tak macie, że jak przychodzicie z pracy do domu i tak sobie usiądziecie na tej ukochanej sofie przed telewizorem, nawet nie włączając telewizora, robicie takie uff. I nagle czujecie, że powieki stają się takie cięższe, cięższe. Nie, nie idźcie w to, nie idźcie w to, bo stracicie całe fajne środowe popołudnie i środowy wieczór, a jeszcze tyle dobrego może się wydarzyć. Demono za nami, to jest SK2, najlepsze polskie hity gramy. Za chwilę Sylwia Grzeszczak.
1: Reklama.
2: To będzie najmocniejsza impreza tego lata. 8 sierpnia 2026. Peak Festival przyjmuje Nowy Sącz. Na jednej scenie Young Leosia, Miu, Kacperczyk, Grupson, Vixen, Zuza Jabłońska. Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
3: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
4: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Boxing Night, pełna moc. W walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordian i potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie ProSport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
4: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jesień brzmi kulturą. Przed nami 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 4 września wyjątkowy koncert otwarcia. Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek oraz orkiestra Sinfonia Karpatia. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
7: I po reklamie.

0: to Sanach i Hip Hip Hura w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie godzina 17. Rafał Adamczak, to ja. Serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. A już po godzinie 17 będzie z wami Kinga Baryga i podejrzę, co Kinga przygotowała. Będzie Ewa Farna, będzie duet Kuba i Kuba, będzie Sasza Strunin. Krótko mówiąc, dobrze będzie. To będzie fajne środowe popołudnie i środowy wieczór.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Na wieczór w Nowym Sączu czeka nas trochę chmur, ale słońce też się pojawi. Temperatura utrzyma się na poziomie 26 kresek, więc będzie naprawdę ciepło. Wiatr delikatny nie przekroczy 5 km na godzinę, dlatego spacerowicze nie powinni się martwić. Ciśnienie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Jutro zapowiada się jeszcze lepiej, bo niebo będzie w większości bezchmurne, a termometry pokażą nawet 30 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada walkę w sądzie w obronie swojego dobrego imienia. To bezpośrednia reakcja na wczorajszy wywiad lekarza sygnalisty. Były ordynator chirurgii informował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski dziś został przesłuchany w charakterze świadka, nie chciał jednak zeznawać bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
10: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób.
9: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty zaplanowano na poniedziałek. Koniec utrudnień w stołecznym metrze. Policja zakończyła dodatkowe działania na stacji Służew. To pokłosie porannego incydentu, kiedy mężczyzna wbiegł do tunelu. Został zatrzymany. To 22-letni obywatel Francji.
11: W związku z tym, że mężczyzna nie chciał współpracować, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej.
9: Mówi Marta Haberska z policji na Mokotowie. Mężczyzna jedynie powiedział funkcjonariuszom, że przyjechał do Warszawy na wakacje. Kolejne czynności z zatrzymanym zaplanowano na jutro. Nadciąga ekstremalny upał, ostrzegają synoptycy i służby. W weekend w niektórych regionach Polski temperatura może osiągnąć nawet 40 stopni Celsjusza. IMGW już dziś wydało ostrzeżenia przed upałami dla 10 województw. Fala upałów zbiegnie się w czasie z pierwszymi wakacyjnymi wyjazdami. Policja apeluje więc do kierowców.
12: Upał obniża koncentrację i wydłuża czas reakcji, podobnie jak alkohol. Dlatego róbcie częste przerwy w podróży. Sprawdzajcie przed jazdą stan techniczny auta.
9: Mówił Piotr Pokorski z policji w Radomiu. Służby apelują również, by nie zostawiać dzieci w rozgrzanym aucie nawet na kilka minut.
13: SK2 News, Nowy Sącz.
14: Darek Grysie, zapraszam coraz bliżej do budowy nowego komisariatu policji w Nowym Sączu. Nowoczesny budynek ma powstać w dzielnicy Zabełcze. Pozwolenie na budowę już jest.
15: To przybliża policję do centrum miasta, do naszych osiedli, podnosi bezpieczeństwo.
14: Mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Kolejne nowe autobusy kupuje Nowy Sącz, tym razem aż 10. Pojazdy będą zasilane silnikiem spalinowym. Autobusy mają przyjechać do Nowego Sącza już w przyszłym roku.
16: 3 minuty po godzinie 17. Zaczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. To jest Radio SK2. Witam serdecznie i zapraszam Kinga Baryga. Na dobry początek Ewa Farna i Znak. Tak, to właśnie ta polko-czeszka, która wyprzedaje czeskie stadiony. I głos ma jak dzwon. Zapraszam do słuchania już teraz.

Oena i Koła Czasu. Tak wam gramy 17,5 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, toż są najlepsze polskie hity, a dzisiaj 24 dzień czerwca. Czy wy wiecie, co to jest za dzień? To jest Polski Dzień Przytulania. I ja już wam tłumaczę, dlaczego warto dzisiaj świętować, dlaczego warto się przytulać, bo uwaga, jak mówią specjaliści, ma to wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Po pierwsze, zmniejsza stres, poprawia nastrój, może obniżać ciśnienie krwi i tętno i wzmacnia więzi między ludźmi. A do tego łagodzi uczucie samotności i lęku, a także może poprawiać sen. Czy to nie jest wystarczająca ilość argumentów, żeby jednak ten dzień świętować? No to wyświętujcie, ja wam będę grała tak, żeby można było się też tak w tańcu poprzytulać. Mrozu i Złoto już teraz.

to jest odpowiedni moment, żeby przenieść się w czasie, a bardziej cofnąć się do roku 1978, bo to właśnie wtedy powstał wyjątkowy, melancholijny duet Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa i wspólnie stworzyli numer Ktoś między nami. Powiem szczerze, jak zaczęłam się wczytywać w te najciekawsze informacje, no bo wtedy mnie jeszcze na świecie nie było, to okazało się, że Hołdys jako ówczesny rockman początkowo bardzo bronił się przed śpiewaniem popu, ale ostatecznie dał się przekonać piosenkarce do tego muzycznego eksperymentu, który później okazał się wielkim sukcesem. Anna Jantar, Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami w ramach Wehikułu Czasu w Radiu SK2.

0: SK2 Nowy Sącz.
1: Moi drodzy, czas na nowość na naszej playliście Radio SK2. Artur Rojek prezentuje kolejny singiel W objęciach, który zapowiada jego nową płytę Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Będzie miała premierę we wrześniu. Czekamy z niecierpliwością.

0: Ale to jest dobre, ale to dobrze brzmi. Artur Rojek w objęciach. Tak wam gramy 20 minut przed godziną 18. Swoją drogą, tak dzisiaj ten numer w objęciach bardzo pasuje, bo przypominam, że dzisiaj obchodzimy Polski Dzień Przytulania, więc proszę się tam obejmować i przytulać. A swoją drogą również wakacje zbliżają nam się wielkimi krokami i przypominam wam o naszej akcji. Polska jest najfajniejsza. No bo wakacje w Polsce to jest naprawdę fajna sprawa, a do tego jeszcze możecie bawić się razem z SK2 i odpoczywać komfortowo. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wypełnicie formularz, ale co ja wam będę więcej mówić? Posłuchajcie o szczegółach tej akcji już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
5: Kalambury, przegrany robi obiad.
6: Mama pokazuje zimę?
7: Albo stoi przy lodówce.
5: Dobra, to jeszcze raz.
6: Dom?
7: Ciepło.
5: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
12: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
14: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój.

0: Big day w dzień gorącego lata i to dosłownie, bo w całej Polsce wysokie temperatury, a będzie jeszcze cieplej, jeszcze goręcej. Pamiętajcie o piciu wody i oczywiście o czapce. To jest bardzo ważne, ale pamiętajcie też o najlepszych polskich hitach, które gramy Wam w Radiu SK2 i z takimi wracam do Was po godzinie 18. Będzie m.in. Kaśka Suchacka, ale także Maciej Musiałowski, Flora.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Program Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
2: Mediamarkt.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak.
5: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: To będzie najmocniejsza impreza tego lata. 8 sierpnia 2026. Peak Festival przyjmuje Nowy Sącz. Na jednej scenie Jangleosia, Miu, Kacperczyk, Grupson, Vixen, Zuza Jabłońska. Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
7: Jesień brzmi kulturą. Przed nami 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 4 września wyjątkowy koncert otwarcia. Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek oraz Orkiestra Sinfonia Karpatia. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
10: I po reklamie.
11: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Karambol i ogromne korki na Mazowszu. Na S7 między Grójcem a Białobrzegami na trasie w kierunku Radomia zderzyło się 5 samochodów. Jedna osoba została ranna.
12: Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny.
11: Mówi nam Agata Sławińska z policji w Grójcu. Na miejscu pracują mundurowi i ustalają przebieg zdarzenia. Kłęby czarnego dymu nad Chorzowem. Ogień objął już 3000 metrów kwadratowych powierzchni. Trwa walka z pożarem na terenie zakładu zajmującego się gospodarką odpadami, recyklingiem i ochroną środowiska. Płonie ogromna sterta śmieci. W akcji

0: Policji są już 24 zastępy Straży Pożarnej. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach do świadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na se.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę, a specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.
1: Minuta po godzinie 18. Najlepsze polskie hity grają dalej. Do Polski zmierzają bardzo wysokie temperatury, upały. Więc ja pytam was, jakie są wasze sposoby, żeby sobie z tymi upałami poradzić? Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Oczywiście mam bidony Radio SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę. A nawadnianie przy takich temperaturach jest bardzo istotne. Tak samo jak słuchanie najlepszych polskich hitów. Na dobry początek PIN i niekochanie Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
2: SK2.

0: Maciej Musiałowski i Flora, tak wam gramy w Radiu SK2. A ja pytam was, jakie są wasze sposoby na upały? I odezwała się do nas Kinga. Halo,
1: cześć,
0: Kinga.
1: Cześć, Kinga. Pytasz o sposoby, jak poradzić sobie z upałami? Ja długo nie musiałam się zastanawiać. Dzisiaj dostałam informację, że u mnie w bloku przez tydzień, akurat na te najgorsze dni, nie będzie ciepłej wody. Także polecam zimną wodę. Najlepiej na schłodzenie. Pozdrawiam.
0: No właśnie, Kiniu, właśnie, bo ja słyszałam, że te orzeźwiające zimne prysznice to dobre dla zdrowia są. Oj, dobre. SK2. A my gramy dalej. Urszula i Aniołowie.

Carla Fernandez i Chcę Tu Zostać. Tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. I już teraz przyszedł czas, żeby zaprezentować wam nowość. Nowość od Gipsa, który wspólnie z Igo stworzył numer Ostatni Dzień Lata. Co prawda do ostatniego dnia lata jeszcze nam trochę zostało, ale ten numer brzmi idealnie. Na wakacje, właśnie na jazdę samochodem, no i też to jest numer, który zapowiadał bardzo długo wyczekiwany album Gipsa zatytułowany Nurt. I teraz możecie go posłuchać w Radiu SK2. Zapraszam serdecznie, Gips i Igo. Ostatni dzień lata w Radiu SK2. SK

0: Ania Karwan, wiem co było warto. Tak wam gramy w Radiu SK2, a ja cały czas pytam was, jak wygląda sytuacja u was. Jak wy sobie radzicie z tymi upałami? Jak się do nich przygotowujecie? I Mariusz napisał: cześć Kinga, ja z synami w te upalne dni zjeżdżamy na naszej własnej roboty ślizgawce. Dostałam też filmik, musicie uwierzyć na słowo, robi to wrażenie i myślę, że jest to idealny sposób na orzeźwienie. Ale jak się okazuje, to nie jedyna propozycja, bo odezwała się też do nas Paulina. Halo, Paulino, cześć.
1: Jak przetrwam upały w ten weekend? Bardzo profesjonalnie. Rano kawka, potem szybki skok do basenu, leżaczek w cieniu i obowiązkowo zimna woda w bidonie, SK2 pod ręką. Plan jest prosty, nie walczyć z upałem, tylko się z nim zaprzyjaźnić. A jeśli temperatura jeszcze wzrośnie, przechodzę na tryb foka w basenie i wynurzam się tylko po kolejną porcję wody z bidonem SK2.
0: Dobrze, Paulina, ja widzę, że do twojego idealnego planu brakuje tylko tego bidonu. To proszę bardzo, bidon dla ciebie, od nas. Już jest.
2: SK2. Autopromocja.
3: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
4: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
3: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
8: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Boxing Night. Pełna moc. W walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordiani i potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie ProSport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
12: I po reklamie.
13: Najlepsze, najlepsze, najlepsze. Polskie hity.
14: Polskie hity.
15: SK2. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Ryszard Rynkowski, Nie budźcie marzeń ze snu. Takie hity możecie usłyszeć w Radiu SK2. Swoją drogą Ela się do nas odezwała i napisała tak. W te upały to powinna być jedna podstawowa zasada. Żona leży przy wiatraku i pachnie, a mąż wykonuje wszystkie domowe obowiązki. A to ja myślałam, że taka zasada nie tylko przy upałach obowiązuje.
1: SK2.
0: Oj, oczywiście, panowie, nie obrażajcie się, to był tylko żarcik. A teraz Dawid Podsiadło i kolejny jego hit.

0: Gosia Andrzejewicz i Pozwól Żyć. Tak wam gramy w Radiu SK2. Już teraz przenosimy się do roku 1976.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A właśnie wtedy powstał jeden z największych przebojów Krzysztofa Krawczyka. Rysunek na szkle. W 1976 roku została wydana płyta o tym samym tytule, która była drugim solowym albumem, ale wokalisty. Muzykę skomponował tutaj sam Krzysztof Krawczyk, a tekst napisał znany poeta Janusz Kontradowicz. Jak ten numer brzmi? No to chyba nie musimy wam tutaj za dużo o tym opowiadać, ale bardzo przyjemnie się go słucha i już teraz gramy wam go w Radiu SK2. Swoją drogą, gdyby ktoś jeszcze nie oglądał, to polecam dokument o życiu Krzysztofa Krawczyka. Krzysztof Krawczyk, całe moje życie? Tam też o tym numerze jest kilka słów.

0: Metzner i Gotham, ten numer już dobrze znamy, ale przyszedł moment, żeby zaprezentować wam coś nowego w Radio SK2 i jest to duet, który stworzył numer Lubimy. Wiecie już, o kim mowa? Tak jest, to z Colim, Cleo i Donatan. Oni stworzyli taki bardzo energetyczny letni hit, którego premiera odbyła się 10 czerwca. Ten utwór to według mnie jest połączenie takiego słowiańskiego folku, który jest bardzo charakterystyczny dla Cleo, a także nowoczesne i taneczne i imprezowe brzmienia z Colima. No to co? Gramy w Radio SK2. Z Colim, Cleo, Donatan. Lubimy.
1: SK2.
0: My ten numer też już bardzo lubimy.

0: ale to jest dobre, ale to jest dobry letniaczek, idealny na weekend na przykład. Z Colin, Chloe, Donatan, lubimy, tak wam gramy w Radio SK2. To jest nowość na naszej antenie, na którą możecie głosować, bo kto wie, może właśnie dzięki wam pojawi się w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w waszych rękach, głosujcie, wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i przy tym numerze akurat postawicie plusik.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
1: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja. Reklama.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z mundialem. A dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: I po reklamie.

0: Jak już tak zakończyliście te wszystkie domowe obowiązki, wróciliście już z pracy, to czas się trochę zrelaksować. Najlepiej przy jakiejś orzeźwiającej lemoniadzie, na przykład truskawkowej albo arbuzowej, ewentualnie cytrynowej. No i do tego dorzucić jeszcze najlepsze polskie hity, bo takie będą po 20. Messiah i każdego dnia, ale także mrozu. Nie ma miejsca jak dom.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Michał Rejduch, witajcie. Ciekawe warsztaty na wakacje proponuje Galeria BWA Sokół z Nowego Sącza. W planie jest zabawa z klockami Lego, plener malarsko-rysunkowy dla dzieci i młodzieży czy warsztaty modowe. Na zajęcia można się już zapisywać, szczegóły są na bwasokol.pl. A w ten weekend warto odwiedzić gminę Kościelisko. W Siwej Dolinie odbędzie się wielkie święto tej gminy. W programie są m.in. wycieczki z przewodnikami, strefa zabaw dla dzieci, food trucki i koncerty. Wystąpią Agnieszka Chylińska, Basia Giewont i Rozali. Patronuj tej imprezie.
0: Godzina 20. Najlepsze polskie hity grają. Radio SK2 gra i uwaga, jeśli drodzy panowie zastanawiacie się, bądź drugie panie, w jaki sposób można okazać czułość swojemu mężczyźnie bądź kobiecie, to ja przychodzę z propozycją. Messiah. Każdego dnia dziękuję Bogu, że cię mam. Bardzo fajnie, gramy, tak zaczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Mrozu nie ma miejsca jak dom. To jest jeden z tych utworów, który idealnie się śpiewa na przykład w samochodzie. No bo jak się okazuje, najlepsze polskie hity nadają się do śpiewania idealnie. Na przykład Oskar Cyms, można Oskara pośpiewać, Kuba i Kuba też. Dzisiaj jeszcze przyjdziemy do Was za chwilę z nowością od Wiktorii, kiedy ją też będzie można śpiewać, właśnie tę nowość. No a jeżeli chcecie zobaczyć, jak my jedziemy samochodem i jak śpiewamy razem z Kamilem Noselem, to zajrzyjcie koniecznie na Instagrama Radia SK2. Warto, polecam, no i zobaczycie, kto śpiewa, kto nie śpiewa, kto jest w tym, jednak w tym teamie bycia cichutko, a kto w tym teamie bycia głośno. A my jesteśmy głośno nadal i gramy najlepsze polskie hity. Już teraz Lemon i Napraw. SK2.

cyrko i prywatny bal. Tak wam gramy w Radio SK2, 25 minut po godzinie 20. A to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, bo już za chwilę także przygotowaliśmy dla was premierę nowego numeru Wiktorii Kidy i Księgi Żywiołów. Co mi tam? To za chwilę, a już teraz Dawid Podsiadło.

Gabriel Fleszar i Bilet do nieba. Ten numer mogliście właśnie przed chwilą usłyszeć na antenie Radia SK2, a już teraz czas na nowość. Nowość od Wiktorii Kidy. Numer jest bardzo świeży, jeszcze ciepły, można by było rzec. Wiktoria Kida przychodzi do was również z nowym singlem Co mi tam? I my już teraz gramy wam go premierowo w Radiu SK2. SK2.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i nowość na antenie Radio SK2, czyli numer Co mi tam? Tak wam gramy w Radio SK2, ale najlepsze polskie hity grają dalej do 21. Mamy jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że usłyszycie m.in. takie numery jak Remedium od Maryli Rodowicz i Krzysztofa Zalewskiego w tej nowszej wersji, ale także usłyszycie Wiktora Waligurę i Dryskula i Cztery pory roku.
1: SK2. Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Zuza Jabłońska. Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
1: I po reklamie.

0: Phil i Lambert. Gotowi na wszystko. Tak kończymy nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Ja bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 17, ale przypominam, że najlepsze polskie hity grają dalej.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Michał Rejduch, witajcie. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a na spotkania plastyczne w tym czasie zaprasza Mała Galeria w Nowym Sączu. Odbędą się one w ramach Roku Sądeckich Kolejarzy, który trwa w mieście. Zaplanowano 4 spotkania w lipcu. Można się już zapisywać. Szczegóły są na Facebooku Małej Galerii. Przed nami Brzesko Festiwal. Impreza odbędzie się w 2 miejscach, na Placu Kazimierza oraz na rynku. Szykujcie się na ten weekend. Będzie na pewno dobra zabawa i koncerty. Gwiazdą święta będzie Margaryta. Imprezę poprowadzi Kamil Nosel. My oczywiście jej patronujemy.
1: Magazyn lokalny.
7: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny Radia SK2. To ważne wiadomości dla kierowców, którzy często jeżdżą trasą krajową numer 28 w Małopolsce. Na jednym z odcinków tej drogi ruszył odcinkowy pomiar prędkości. Specjalne kamery i urządzenia pojawiły się w rejonie Rabki Zdroju. System ma poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i pieszych.
8: Projekt rozbudowy systemu fotoradarowego CANART, m.in. o 43 nowe odcinkowe pomiary prędkości. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy, dedykowany na drogi krajowe, no głównie na autostrady i drogi ekspresowe, ale również wytypowaliśmy tą drogę krajową na wysokości Rabki Zdrój, tam przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz policją uznaliśmy, iż należy wyhamować tam nadmierne prędkości, uspokoić ruch, ażeby zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich jego użytkowników, a to skuteczne narzędzia do dyscyplinowania jazdy bezpieczną prędkością, dyscyplinowania kierujących do jazdy z bezpieczną prędkością, ponieważ nasze analizy pokazują, że no, ponad 90% kierujących jadących takim odcinkiem pomiarowym tam stosuje się do limitu prędkości, a musimy wziąć pod uwagę, że jest to obszar zabudowany 50 km na godzinę, tak więc szczególnie tutaj musimy zwrócić uwagę na to, ażeby te prędkości, te nadmierne prędkości w tym miejscu wyhamować. Odcinkowy pomiar prędkości to urządzenie, tak naprawdę składające się z 2 bramownic, na których są zamontowane kamery. Pierwsza kamera rejestruje obraz pojazdu oraz czas wjazdu na odcinek pomiarowy, druga kamera czas wyjazdu. No i jak wszyscy jeszcze pamiętamy ze szkoły podstawowej, droga przez czas, mamy prędkość. Jeżeli ta średnia prędkość jest wyższa od dopuszczalnej, to kierujący musi liczyć się z konsekwencjami w postaci mandatu karnego lub skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Działamy transparentnie, również prewencyjnie, między innymi poprzez informacje w postaci znaków drogowych. Taki odcinek jest poprzedzony znakami informacyjnymi, jak również na stronie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym jest mapa urządzeń, na którym też można zweryfikować i sprawdzić, gdzie takie systemy bądź urządzenia, inne urządzenia systemu CANART działają.
7: Mówił rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Wojciech Król. To właśnie dzięki tej grupie teatralnej młodzi sądeczanie stawiają swoje pierwsze kroki na scenie. Grupa teatralna Cudoki Szuroki w Nowym Sączu działa już od ponad 40 lat. Od kilku dekad mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury. O jej historii opowiedziała mi obecna opiekunka Małgorzata Stobierska.
9: Tak jak już pan wspomniał, Cudoki Szuroki zespół powstał 40 lat temu. Dokładna nazwa grupy wtedy była Luźna Grupa Cudoki Szuroki. Powstała w klubie spółdzielni Lachy, czyli wtedy patronat nad cudokami miał ten klub spółdzielczości Lachy przy ulicy Jagiellońskiej, a założył grupę Bogumił Ciuła, czyli słynny, myślę, w Nowym Sączu Bobek. Jak to się stało, że Bobek zapragnął z dziećmi mieć właśnie taką grupę? Otóż był nabór do zespołu Małe Lachy. Bobek właśnie wtedy tam pracował. i bardzo dużo dzieci nie dostało się do małych lachów, no z różnych przyczyn. Myślę, że niektóre nie miały poczucia rytmu, odpowiedniego słuchu. I te dzieciaki były naprawdę bardzo zrozpaczone, że nie mogły już uczestniczyć w zajęciach lachów. I Bobek, wielki miłośnik i naprawdę dzieciaki bardzo zawsze kochał, zrobiło mu się tych dzieciaków żal, więc pomyślał, że takie zostały cudoczki, które się już nie dostały do tego zespołu, no to założy taką grupę w zamyśle teatralną, chociaż nie od początku to była grupa teatralna i dlatego nazwał je Cudoki, a Szuroki dlatego, że to było w Lachach. Jak wiemy, taniec Szurok jest bardzo popularny w folklorze Lachów i dlatego były Cudoki Szuroki.
10: I od samego początku grupa była nastawiona na teatr, na to, żeby przedstawiać spektakle dziecięce o tematyce dziecięcej?
9: To znaczy nie od samego początku. Na początku to miały być po prostu zajęcia, żeby te dzieciaki w czasie wolnym mogły się bawić, mogły coś tworzyć. Wyjeżdżały te dzieciaki razem na różne obozy, na różne spotkania do kosarzy. Współpracował wtedy ze Sławkiem Buchcicem, czyli znamy Sławka, no niestety już też nie żyje, z harcerstwa i jeździły do kosarzysk, do Rytra. I w czasie tych obozów właśnie zaczęły tworzyć takie mini przedstawienia. Tak jak Bobek mówił, nie zawsze dochodziło do premiery przez pierwsze lata. Czasem było tak, że po prostu chodziły tam, ćwiczyły, bawiły się, ale potem Bobek twierdzi, wszystko się rozlazło i już premiery nie było. Ale jak mówi, najważniejsze jest, żeby piec tort, a nie zawsze trzeba go jeść. Także pierwsza premiera to chyba były Wakacje Smoka Bonaventury, z tego co ja wiem z kronik, no bo wtedy jeszcze ja nie pracowałam z Tudokami. Potem było Romeo i Julia, bardzo dużo spektakli takich kolędniczych, Jasełka, zespoły kolędnicze, Bobek to nazywał kolędziołki.
10: Czyli też po to, żeby pokazać młodym naszą tradycję, naszą obrzędowość.
9: Tak, dokładnie tak. Tym bardziej, że teksty bardzo często właśnie pisał Sławek Buchcic, czyli związany tutaj z Nowym Sączem. Dzieci śpiewały również pastorałki. Zresztą ta tradycja jest do dnia dzisiejszego, bo uczymy w okresie bożonarodzeniowym dzieci właśnie pastorałek, już takich zapomnianych. I wtedy też z tych kantyczek takich też współpracował z Józefem Bartusiakiem, ja z nim później też, który właśnie zbierał te nieznane zupełnie pastorałki w regionie tutaj nowosądeckim i dzieciaki uczyliśmy i tak jest do dzisiaj.
10: Zresztą też przychodziliście nieraz do naszej redakcji z takim krótkim przedstawieniem właśnie okołoświątecznym.
9: Ale nie tylko do redakcji, bo muszę powiedzieć, że parę lat temu żeśmy jechali czerwonym autobusem, już nie pamiętam, ale to była chyba siódemka i po prostu jechaliśmy na całej trasie parę razy i śpiewaliśmy w autobusie również ludziom pastorałki.
10: A jak to się stało, że pani przejęła tę grupę w 2001 roku?
9: Po prostu Bobek już miał troszkę problemów zdrowotnych, a ponieważ znałam Bobka jeszcze dużo wcześniej, z czasów kabaretowych, kabaretu Lach, po prostu występowałam z nim razem, więc Bobek powiedział po

0: bardzo chcą i też im dajemy szansę. Także po prostu trzeba czekać, dzwonią, jak w tym roku się po prostu nie dostaną, ale nie ze względu na to, że są mniej zdolne czy mniej potrafią, nie. Dlatego, że po prostu fizycznie nie ma miejsca. To wtedy za 2 lata na pewno przyjmiemy.
1: Czy od tego 2001 roku, kiedy przejęła pani grupę Cudoki Szeroki, pani kontynuowała działalność Bobka Cioły, to co on wypracował, czy jakby przyszedł czas też na zmiany?
0: To znaczy, myślę, że się zmieniła w ogóle sytuacja, jeżeli chodzi o prezentację spektakli, czyli wszystko, jeżeli chodzi o kostiumy, możliwości techniczne, zupełnie inne niż w tamtych czasach Bobka. Wtedy było tak, że nie mieliśmy takiej, jak teraz mamy, garderoby, nie mieliśmy tyle możliwości, żeby szyć dzieciom kostiumy, więc to było tak, że Bobek, każde dziecko, co miało w domu, przynosiło, rodzice pomagali, coś tam uszyli. W tej chwili jest zupełnie inaczej. Jest to jakby troszkę już na innym poziomie ze względów po prostu takich, że może jest więcej troszkę pieniędzy na tę działalność. Są też inne możliwości techniczne, jeżeli chodzi o rampę oświetleniową, o studio nagrań, które mamy, więc też ta oprawa muzyczna jest inna. Ja jak zaczynałam, to był tylko akompaniament na pianinie. Oczywiście zawsze współpracowaliśmy z muzykami, ze scenografami. Ja może tylko wymienię, że od początku z Cudokami Szurokami pracował pan Andrzej Bogdał. I w czasach Bobka, i potem już ze mną. W międzyczasie jeszcze pan Józef Bartusiak też scenografię robił, i Stanisław Szarek, i Franek Palka. Także naprawdę bardzo dużo fajnych ludzi, kreatywnych, znanych w Nowym Sączu właśnie pracowało z Cudokami. Myślę, że mieliśmy takie szczęście właśnie skupiać wokół siebie takich ludzi, którzy wiele mogli od siebie dać, nauczyć dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o repertuar, myślę, że trzymamy się tego teatru tradycyjnego, klasycznego, czyli to są też bajki, baśnie znanych autorów piszących dla dzieci.
1: I ile dzieci teraz jest, ile dzieci teraz liczy grupa?
0: No, zwykle to jest tak 35 dzieci. Takie bajki. Z tym, że aktualnie mamy na afiszu 3 spektakle, które są już gotowe i które gramy. Czyli to jest Kopciuszek, Królewna Śnieżka i Krasnoludki. Mówię Krasnoludki, dlatego że jest krasnoludków 12 na razie. Ale zawsze jak dojdzie, to może być 13. I Kopciuszek, Królewna Śnieżka, ja już nawet nie pamiętam, jakie mamy bajki. No, Piotruś Pan, no to jeszcze już tak w sumie, no ale mamy jeszcze Pinokia, którego też mieliśmy premierę w czerwcu, także też go będziemy grać.
1: Są jakieś takie osoby, które zaczynały w Cudokach, Szurokach, a teraz możemy je oglądać na dyskach teatrów, w telewizji, w serialach, w filmach?
0: No, myślę, że tak. Z tym, że wiele osób, no niekoniecznie, bo na przykład Angelika Kurowska zaczynała u Bobka, grała. Jak ja już przejęłam Cudoki, to Angelika już była panienką troszkę za dużą, żeby iść do zespołu, także już jej nie było za moich czasów, ale u Bobka zaczynała, czyli dosyć fajna, znana aktorka. Na pewno Aleksandra Chapko, na pewno Alicja Chapko, one jako małe dziewczynki już właśnie były w Cudokach, także że tam troszkę by się znalazło. No potem w scenie młodzieżowej, którą też prowadziłam, no to też to był taki naturalny, że dzieciaki z Cudoków szły do sceny młodzieżowej i potem do Teatru Robotniczego. W tym momencie jest parę osób, które grają w spektaklach Teatru Robotniczego. W tamtym roku też grały równocześnie w Cudokach i w Teatrze Robotniczym.
1: Czyli ta przygoda z teatrem się nie skończyła?
0: No nie, oni właśnie, niektórzy już w tym roku zdali maturę i już wyjeżdżają z Sącza i już bardzo, bardzo cierpią z tego powodu, ale zapewniają, że wrócą i znowu będą chciały grać w Teatrze Robotniczym, czyli tak jakby ten bakcyl teatru w nich został i tak sobie wyobrażają właśnie to spędzanie swojego czasu wolnego.
1: Czy nabór do grupy trwa cały rok? Cały rok można dołączyć? Czy macie jakieś takie określone miesiące, w których zaczynacie i przygotowujecie się do spektakli?
0: Tak, to jest zwykle związane z czasem roku szkolnego, bo tak jest najwygodniej, więc zwykle nabory są u nas październik, listopad. Natomiast w tym roku nie będzie naboru, bo już mieliśmy, ponieważ w tym roku realizowaliśmy już dwie premiery, więc potrzebowaliśmy troszeczkę tam szczególnie chłopaków i nabór był na wiosnę. Także będzie, no myślę, dopiero w przyszłym roku nabór.
1: Jeszcze chciałem zapytać, w jakim wieku dzieci mogą dołączyć do Cudoków Szuroków?
0: W tym momencie takie dzieciaki, które już potrafią czytać, czyli to jest 7-8 lat. Oczywiście zdarzało nam się, że mieliśmy 4-5-latki. Zwykle to były takie dzieciaki, że na przykład dwoje rodzeństwa starszego już było wiele lat i przyprowadzali tam braciszka czy siostrzyczkę i tylko i wyłącznie dlatego, że oni ich uczyli, więc to w takich wyjątkowych wypadkach tak było. Natomiast tak, to już dziecko, które potrafi już w miarę ze zrozumieniem czytać scenariusz.
1: A spektakle Cudoków Szuroków możemy obejrzeć oczywiście na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury. Małgorzata Stobierska, opiekunka grupy, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo. No i życzę kolejnych sukcesów na scenie razem z Cudokami Szurokami.
0: Dziękuję bardzo.
1: Działa w Nowym Sączu od 1975 roku. Znajduje się to kino, był też teatr, organizowane są różne festiwale i przeglądy. Mowa o Małopolskim Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza. O tym, jak na co dzień funkcjonuje ta sądecka instytucja, opowiedział mi jej dyrektor Andrzej Zarych.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak działa Małopolskie Centrum Kultury Sokół?
2: Bo najprościej by można było powiedzieć tak, przychodzimy do pracy i pracujemy, a potem wychodzimy. Z tym wychodzeniem bywa różnie, bo to o różnych porach, jak to w instytucji kultury, ale tak zupełnie serio, dokładną datę dzienną mogę nawet podać, 1 lipca to było, w 75 roku powstał Wojewódzki Ośrodek Kultury. Przez 50 lat ta instytucja z niewielkiego ośrodka kultury, bo to nie było dużo ludzi wtedy i miało, zresztą WOKi miały zupełnie inną rolę. Ta instytucja przekształciła się w, no myślę, że jednego z większych w regionie na pewno, a i w południowej Polsce, organizatorów życia kulturalnego. Kiedyś WOKi to były instytucje, które pewne wydarzenia organizowały, ale też nadzorowały gminne ośrodki kultury. Ten nadzór nam zabrano, na szczęście, niech każdy działa według własnego uznania i na własny rachunek i też według potrzeb lokalnej społeczności. No a my przekształciliśmy się w instytucję regionalną, to były lata już 2000, kiedy wprowadzono reformę samorządową i powstały województwa samorządowe. I w ten sposób Małopolskie Centrum Kultury Sokół powstało jako duża instytucja obejmująca swoim zasięgiem całą Małopolskę. Ja przypomnę, że w tej chwili Sokół to, co się mieszkańcom Nowego Sącza kojarzy, to oczywiście kino Sokół i wydarzenia organizowane tu w Nowym Sączu. No ale to też jest galeria BWA tutaj w Nowym Sączu, to też jest galeria BWA Jatki w Nowym Targu i to też jest nasz oddział duży w Ludźmierzu, to Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich. I to pokazuje, jak szeroką działalność prowadzimy jako instytucja. Począwszy od sztuki profesjonalnej, nie tylko sztuk plastycznych, które wystawiamy w galeriach, ale także teatr, to także opera. Przecież my jesteśmy organizatorem jednego z dwóch największych konkursów śpiewaków operowych w Polsce. Jesteśmy członkiem organizacji Opera Europejska. Europa jako jedna chyba z dwóch instytucji, które nie są operami. Właśnie dlatego, że organizujemy konkurs imienia, konkurs sztuki wokalnej imienia Adessary dla młodych śpiewaków, których wiek nie przekroczył 30 lat, którzy zaczynają dopiero karierę zawodową. To zresztą pokazuje, jak nam łatwo ściągnąć do jury osoby z różnych stron świata, łowców głów, chociaż to nieładnie się nazywa, ale takich pracowników oper czy wicedyrektorów oper, którzy zajmują się pozyskiwaniem talentów. I oni bardzo chętnie uczestniczą jako jurorzy w konkursie, no bo mają te młode talenty prosto przed sobą na scenie. I to widać później u wielu śpiewaków, którzy pokazując swoje CV, już jak są uznani, pokazują zawsze konkurs sztuki wokalnej imienia Adessary jako ważny element swojej kariery zawodowej. To jest ta część jedna działalności naszej. Druga to cała sfera edukacji kulturowej, edukacji skierowanej do młodzieży, do amatorów, miłośników teatru, miłośników żywego słowa i też do pedagogów zajmujących się kształceniem w tym zakresie, czy prowadzącym koła zainteresowań w szkołach. To przecież wznowione kilka lat temu Towarzystwo Dramatyczne, które działało w Sokolni Sądeckiej, czyli miejscu, gdzie my się mieścimy, bo to jest historyczny budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. I tutaj działało przed II wojną światową Towarzystwo Dramatyczne. Wznowiliśmy jego działalność, już mamy pierwsze sztuki za sobą wystawione. To nasza instytucja to też jest ważny element amatorskiego ruchu orkiestr dętych. Tak to się pięknie poukładało, że Sokół prowadzi dwuletnie studium kapelmistrzów i tabor majorów orkiestr dętych. Uczestnikami zajęć w tym studium są ludzie, którzy prowadzą orkiestry dęte, chcą je prowadzić z całej Polski. Mamy słuchaczy, którzy dojeżdżają nawet gdzieś spod Szczecina, z Pomorza. Dojeżdżają na zajęcia, bo zajęcia w studium są tak skonstruowane, by tam była nie tylko dyrygentura, by tam były nie tylko przedmioty teoretyczne czy praktyczne związane z muzyką, ale coś, co stanowi o uroku orkiestr dętych, czyli musztra, czyli marsze i figury. Korzystamy oczywiście ze współpracy specjalistów, czy jeszcze pracujących w orkiestrze reprezentacyjnej Straży Granicznej, czy też już emerytowanych. No po prostu to jest nasze bogactwo, że mamy tych ludzi tutaj w Nowym Sączu. Oczywiście, jeśli chodzi o orkiestry dęte, nie poprzestajemy na studium. Organizujemy też kursy doszkalające dla kapelmistrzów. Organizujemy też kursy dla mażoretek. Do tego oczywiście jest Echo Trąbity. To jest konkurs dla małopolskich orkiestr dętych, kiedy od wiosny, od początku wiosny do czerwca trwają eliminacje w różnych powiatach, a potem pod koniec czerwca jest finał w Nowym Sączu i na ten finał zjeżdża zazwyczaj około 40 orkiestr dętych, które przez kilka dni w miasteczku galicyjskim prezentują swoje umiejętności, grając na scenie i maszerując. Bardzo widowiskowe jest to wydarzenie.
1: No i to wszystko dla ludzi, dla mieszkańców Nowego Sącza, którzy mogą przyjść, zobaczyć, obejrzeć, posłuchać.
2: Tak, to wszystko dla ludzi, dla mieszkańców Nowego Sącza. Mogą przyjść, zobaczyć, obejrzeć, posłuchać. Wiele z tych wydarzeń, które organizujemy, zwłaszcza te plenerowe, to są wydarzenia nieodpłatne, bo traktujemy to jako naszą misję. My mamy docierać do ludzi z ciekawymi, interesującymi wydarzeniami. Oczywiście organizujemy też wydarzenia odpłatne, które dzieją się tu w Sokole, ale ceny biletów u nas nigdy nie są jakieś wygórowane. No dość powiedzieć, że na Święto Dzieci Gór bilet kosztuje od 2 do 5 zł. No powiedzmy sobie szczerze, że to są drobne sumy. Bardziej traktujemy to jako kwestie porządkowe, żeby było tyle, a nie więcej osób, tyle ile się mieści.
1: Czyli jakby trzymacie się tej misji, tego propagowania kultury, ale też folkloru, bo wiem, że w Małopolskim Centrum Kultury Sokół działa taki specjalny dział, który zajmuje się folklorem, przypominaniem o tradycji, krzewieniem jej.
2: Tak, ten dział w tej chwili nazywa się Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich. To jest ratowanie przed zapomnieniem tego, co jeszcze żyje. To są badania naukowe, to są badania terenowe, które są prowadzone przez naszych pracowników. To jest oczywiście też upowszechnianie tej kultury. Wszelkiego rodzaju konkursy w Małopolsce. W zasadzie myślę, że wszystkie konkursy małopolskie, które mają charakter ponadgminny albo ustaloną tradycję, korzystają z naszych pracowników jako jurorów. Gdy kiedyś pokusiłem się o policzenie, ile tych konkursów jest, to około 1000 takich wydarzeń było obsługiwanych przez naszych pracowników. A to są specjaliści tu w Nowym Sączu i też i w Ludźmierzu. No dość powiedzieć, że w tym dziale, który zajmuje się folklorem, zatrudniamy 2 osoby z tytułem naukowym doktora. Współpracuje z nami jeszcze osoba, stale współpracuje z osoba z tytułem profesorskim, która opracowuje materiały, jakie otrzymujemy, materiały archiwalne, jakie otrzymujemy od mieszkańców. Ze Stanów Zjednoczonych dostaliśmy bogate archiwa dotyczące emigracji polskiej i tradycji, jakie ta emigracja podtrzymywała tam, mieszkając w Ameryce. To są archiwa obejmujące niemal cały XX wiek, od samego początku, więc naprawdę przebogate rzeczy. No i to wszystko będziemy chcieli pokazać, upowszechnić też w postaci biblioteki cyfrowej, Karpackiej Biblioteki Cyfrowej. Digitalizacja wszystkich tych elementów, opracowanie, a potem upowszechnianie. Przecież zbiory muzyki tradycyjnej z Małopolski w Sokole to są kasety, które nawet są starsze od Sokoła, które otrzymaliśmy kiedyś od ludzi w czasie wizyt terenowych, w czasie różnych spotkań, bo to było na tej zasadzie, tu grał nasz ojciec, tu macie nagrania, bo to była fajna kapela. No i to wszystko trzeba opracować. Mam nadzieję, że uda nam się w ciągu 2 lat, 2,5 roku dokładnie wszystkie te materiały udostępnić, a jeśli nie, no to będziemy je później sukcesywnie udostępniać. Jeśli chodzi o działalność w zakresie kultury ludowej, no to my też nie tylko służymy radą i oceną jako jurorzy, ale też jesteśmy organizatorem wielu wydarzeń, które dzieją się poza Nowym Sączem, poza Sądecczyzną nawet, bo czy w regionie krakowskim, tak jak krakowski Wianek, gdzie wspólnie z gminą organizujemy, czy też jak jesteśmy współorganizatorem Krakowiaczka, przy festiwalu Karpackiego Festiwalu w Rabce i wielu, wielu innych wydarzeń. A w tym roku nawet mieliśmy swój dzień w Kazimierzu Dolnym na Ogólnopolskim Festiwalu Twórców i Muzyków Ludowych, gdzie nie tylko nasz przedstawiciel prowadził koncert, prowadził to wydarzenie, ale była to specjalna część właśnie małopolska, przygotowana przez Sokół. No, chcemy kulturę ludową promować, pokazywać, bo widzimy, że ona odżywa. To jest nie tylko ratowanie tego, co może zaginąć, ale to też jest uczenie ludzi bycia dumnym z tego, skąd pochodzą, i pokazywanie im, że to jest ich wyjątkowość. To nawet może być sposób przecież też na zarobkowanie.
1: A jaką przyszłość pan widzi przed Małopolskim Centrum Kultury Sokół?
2: Oho, plany to są ogromne. Plany są ogromne, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o dziedzictwo niematerialne. Chcielibyśmy, żeby Instytut Karpackość miał nie tylko w nazwie, ale też w zasięgu działalności. Dlatego organizujemy wydarzenia obejmujące całe Karpaty, jak choćby zjazdy banderii konnych z całych Karpat. To jest początek września w tym roku, pierwszy weekend września w Ludźmierzu, gdzie są pokazy, bo koń był związany z gospodarowaniem, z życiem na wsi w całych Karpatach, zresztą we wszystkich górach. Robiliśmy taką przymiarkę do tego, że może kiedyś uda nam się zrobić zjazd europejski banderii konnych w Ludźmierzu. No i okazuje się, że banderie konne poza Karpatami są jeszcze w Alpach i w Pirenejach. Górale z Pirenejów wyrazili chęć przyjazdu, tyle tylko, że to musi być tak zorganizowane, że muszą przynajmniej 2 lata wcześniej się do tego przygotowywać, no bo transport zwierząt to jest rzecz wymagająca szczególnych starań.
1: Ale jakiś plan na przyszłość jest.
2: Jest. To jest jedna z wielu rzeczy, którą planujemy na przyszłość. Tak, no oczywiście, że musimy mieć plany, musimy mieć marzenia, bo bez nich bylibyśmy usychali. A tak się dzieje. No, marzeniem też prostym było nawet. Stała modernizacja obiektu, w którym mamy główną siedzibę, czyli Sokoła.
1: Mówił Andrzej Zaryk, dyrektor MCK Sokół w Nowym Sączu. A o bieżącej działalności tej instytucji przeczytacie na www.mckSokół.pl.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Kolejne drogi w naszym regionie doczekają się remontów. To dzięki pieniądzom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które trafią do małopolskich miast, gmin i powiatów. Tym razem podzielono ponad 8 milionów złotych dla samorządów, które czekały na liście rezerwowej. Pomoc trafi m.in. do Łącka, Grybowa czy Nowego Sącza.
2: Każde pieniądze zewnątrz to są dobre wiadomości, a jeszcze jeśli na drogi, to tym bardziej podwójnie dobre, bo jeśli chodzi o sieć drogową, to chyba nie ma gminy, gdzie nie byłoby wniosków i oczekiwań mieszkańców, bo wciąż ta działalność samorządów gminnych jest przez pryzmat dróg odbierana. No, wspomnę o naszej gminie, gminie Łącko. Jeśli mamy sieć na okrągło 500 km dróg, to właściwie jest to niekończąca się robota. Tym razem to pragnę swoją radość wyrazić, bo już z pierwszego rozdania jesteśmy w trakcie realizacji zadania w miejscowości Jazowsko, droga Bielówka, z tego już właśnie Funduszu Rządowego Dróg Samorządowych. I to był temat taki troszkę grubszy, on jest w trakcie realizacji, natomiast dzisiaj będę miał przyjemność w imieniu gminy odbierać te promesy i podpisywać umowę. Temat na okrągło na 500 000 zł, tutaj dofinansowanie 50/50, więc troszkę ponad 200 tysięcy. W obydwu przypadkach bardzo, jak na nasze realia, mocno zamieszkałe tereny, więc cieszą środki zewnętrzne każde, które gdzieś tam spłyną do gminy na infrastrukturę wszelaką, tym bardziej drogową. Absolutnie tak, dlatego że jeśli chodzi o w ogóle drogi, modernizację, budowę, nakładki, to powiedzmy sobie wprost, no szału tych wiele źródeł samorządy gminne nie mają. Gdzieś tam w przeszłości jakieś środki unijne udawało się złapać, gdzieś tam w przeszłości były drogi powodziowe. Może Bogu trzeba dziękować, że tych powodzi teraz nie mamy, ale jak nie ma powodzi, nie ma zniszczeń, to i też nie ma środków zewnętrznych, więc tak naprawdę w tym momencie ze środków zewnętrznych gminy pozostały bądź to z tym Funduszem Dróg Samorządowych środkami rządowymi, bądź też tak zwane drogi rolnicze, to z kolei są środki marszałkowskie. To są właściwie oprócz własnych źródeł gminy, to są dwa fundusze zewnętrzne, do których staramy się sięgać i cieszy to, jeśli uda nam się z nich pozyskać środki.
3: Kolejny etap budowy, całkowitej przebudowy ulicy Jamnickiej. Mówimy co prawda o obszarze około 300 metrów, ale to już jest czwarty etap budowy Jamnickiej. Rok po roku staramy się dofinansować to zadanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg i ten właśnie fragment również jest dofinansowany. Właśnie za chwilę będziemy podpisywać umowę. Dofinansowanie na kwotę 750 tysięcy złotych. Wartość zadania około 1 300 000, tak szacujemy. Oczywiście jak to będzie po przetargu, to zobaczymy, bo przetarg będziemy ogłaszać dopiero po podpisaniu dzisiejszej umowy. Oczywiście, że tak, gdyby nie one, to zarówno Jamnicka, jak chociażby Dunajcowa, która też robimy w ten sposób, czyli fragmentami, nie bylibyśmy jako miasto w stanie wydać jednorazowo kilkudziesięciu milionów złotych, a tak możemy te pieniądze rzeczywiście tymi pieniędzmi uzupełniać etapy i realizować zadanie etapami. No już trzy etapy, czyli mówimy, że uwieńczone zresztą parkingiem na końcowym etapie tego właśnie trzeciego etapu. Już wychodzimy właściwie, za chwilę będziemy przy blokach, które tam jest tam taki fragment ulicy, gdzie są bloki. To mniej więcej ten fragment będzie w tym momencie robiony. Oczywiście nie zamyka to całości tematu, ale to już jest prawie 3/4 drogi. Będzie wykonane już po tym etapie.
4: W gruntownej przebudowie poddane zostaną drogi na terenie miasta Grybowa, konkretnie przebudowa ulicy Armii Krajowej. Jest to centrum miasta, można powiedzieć, droga uczęszczana przez bardzo dużą liczbę mieszkańców. W tym miejscu oczywiście serdecznie dziękujemy za przyznane te środki finansowe, dzięki którym oczywiście zdecydowanej poprawie ulegnie, przepraszam, tak naprawdę dzięki realizacji tego zadania zdecydowanie polepszy się jakość dróg miejskich na terenie naszego miasta. Tak, to są drogi miejskie. Drogi miejskie, gdzie zarządcą jest oczywiście samorząd miasta Grybowa. Tak, wymiana nawierzchni. Przy okazji będzie również realizacja zadania dotyczącego przebudowy infrastruktury wodociągu miejskiego, ale będzie to zadanie już finansowane przez budżet naszego miasta, gdzie między innymi również infrastruktura wodociągowa zostanie poddana gruntownej przebudowie.
5: Dzisiaj podpisuję umowy z tak zwanej listy rezerwowej, czyli tych projektów, które nie zostały w pierwotnej wersji przyjęte, ale trafiły na tą listę rezerwową. Podpisujemy dzisiaj projekty na kwotę 8 600 000 zł. Jest to kilka projektów tutaj dla terenu Sądecczyzny, dla terenu Podhala, dla tych terenów tu z Małopolski Południowej. No i myślę, że jest to dobre, jakie były klucze, pan pytał, wyboru tego. No te pierwsze potrzeby, które analizowaliśmy, czyli to wszystko, co w tych projektach było zmierzające do zapewnienia jednak bezpieczeństwa lokalnym tutaj mieszkańcom, lokalnej społeczności, i te zyskały aprobatę. Równocześnie chciałbym tutaj też powiedzieć, że w przyszłym roku program będzie kontynuowany i czekamy ze strony samorządowców na nowe zadania. To jest program, który zajmuje się właśnie takimi małymi powiatowymi drogami. Czasem te 400 metrów, gdzie nie ma chodnika, może zapewnić komuś bezpieczeństwo i bezpieczne dojście. Czasem te 400 metrów może stworzyć zatokę, której będzie mógł się bezpiecznie zatrzymać autobus czy bus, więc może to wygląda, że to są takie małe środki, ale jak to kiedyś było powiedziane, że mały krok, a wielki dla ludzkości. Także tutaj jest ten mały krok, a wielki dla ludzkości tej lokalnej, tej społecznej, samorządowej, która tu porusza się po tych drogach, bo to, proszę Państwa, jest program, który albo spowoduje, że jakaś droga, która jest w bardzo złym stanie, bardzo dziurawa, zostanie wyremontowana i będzie bezpieczna, albo zostaną stworzone warunki na poboczu do tego, żeby można było bezpiecznie się poruszać, czy też wybudowany chodnik, czy zatoka zrobiona, więc to są może małe zadania, ale bardzo istotne ze strony samorządowców, ze strony wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów miast tutaj tego terenu, i dlatego one mają naprawdę bardzo duże zainteresowanie. Ja tylko obrazowo Państwu powiem, że ponad 2 miliardy złotych zostało od początku funkcjonowania tego programu w Małopolsce samej wydano. Zrealizowano ponad 2200 zadań. To możemy sobie popatrzeć w skali od kilku lat, i jak ten program funkcjonuje, jakie ma zainteresowanie. Fundusze na to są ograniczone, ale czekamy na to w przyszłym roku.
1: Mówił wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek. W sumie od początku, kiedy działa fundusz, do naszego regionu trafiło ponad 2 miliardy złotych. Na razie rezerwacji nie ma dużo. Podhale cały czas czeka na wakacyjnych turystów. Póki co pobyty pod Tatrami sprzedają się powoli. Branża turystyczna przyspieszenia spodziewa się w drugiej połowie lipca.
6: Standardowo wakacje rozkręcają się w Zakopanem wolniej niż wiele osób sądzi i ten pierwszy okres wakacyjny jest zwykle słabszy. Na ten moment po grafikach już to też widać. Pierwszy tydzień tuż po zakończeniu roku szkolnego na razie nie imponuje, jeżeli chodzi o ilość rezerwacji. Natomiast co ciekawe, w tym roku więcej rezerwacji jest założonych na lipiec niż na sierpień. Zwykle to sierpień jest tym najmocniejszym miesiącem. Być może on dosprzeda się później. Takie lata też już były.
7: Warto pamiętać o tym, że Zakopane ma bardzo szeroką bazę noclegową. Jest wiele hoteli, apartamentów i pokoi gościnnych, więc mamy ofertę na każdą kieszeń. Więc myślę, że dla każdego ta oferta się znajdzie. Natomiast nie warto na pewno czekać na ostatnią chwilę, bo najlepsze, najciekawsze obiekty w najlepszych lokalizacjach wyprzedają się bardzo szybko.
6: Na chwilę obecną to tak naprawdę tylko lipiec w zasadzie jeszcze coś ratuje to obłożenie, bo tutaj możemy mówić o około 30%, natomiast sierpień w tej chwili jest dosyć pusty, tam są pojedyncze rezerwacje w okolicach 10-15%, chociaż to też zależy oczywiście od obiektu i od jego lokalizacji.
7: To są bardzo różne statystyki w zależności od tego, gdzie patrzymy. My niestety w Zakopanem nie mamy danych na bieżąco dotyczących rezerwacji miejsc noclegowych, natomiast opierając się o to, co widzimy w portalach rezerwacyjnych, to lipiec, który nadchodzi dużymi krokami, wyprzedaje się już dosyć w szybkim tempie.
8: Jak z cenami? Czy ceny na tego

0: bardziej wrześniowe niż sierpniowe. Zakopane nie jest tak oblegane i można naprawdę spędzić tutaj wtedy wspaniały czas.
1: Jeżeli chodzi o centrum Zakopanego i obiekty takie typowo hotelowe, to trzeba się liczyć z ceną około 400 zł, powyżej 400 zł za dwójkę, za dobę. Natomiast jeżeli chodzi o obiekty troszeczkę dalej od centrum, to tutaj już uda się znaleźć dwójkę w takich pokojach typu kwatery za około 120-160 zł.
0: Dynamika ruchu turystycznego w Zakopanem jest bardzo różna i oczywiście ten lipiec już od wielu lat to nie jest taki typowy szczyt sezonu. Największe zainteresowanie obserwujemy z końcem lipca i ono trwa w zasadzie zazwyczaj do drugiej połowy sierpnia, do okolic 15 i potem już przygasa, no bo wszyscy powoli przygotowują się do powrotu do szkoły i do swoich powakacyjnych obowiązków.
1: Jeżeli chodzi o dane na koniec maja, to podsumowując, rezerwacje, które wpadły na okres wakacyjny w ubiegłym roku o tej porze, a na koniec maja 2026 mamy spadek 90%, jeżeli chodzi o gości z krajów arabskich. Na ten moment pierwsze rezerwacje już zaczynają się pojawiać, ale jest ich zdecydowanie niewiele i jest to późno jak na gości arabskich, więc zdecydowanie widać, że będzie ich w tym roku w Zakopanem mniej.
0: Zachęcam również do tego, żeby rezerwować bezpośrednio w obiektach noclegowych, ponieważ ceny najlepsze dostaniecie Państwo zawsze bezpośrednio w hotelu u kwaterodawcy. Natomiast pamiętajmy również o tym, że ze względu na ogromne zainteresowanie Zakopanem, czasami w sezonie wakacyjnym zdarzają się oszuści, którzy oferują w internecie wirtualne kwatery, więc przed taką rezerwacją bezpośrednią czy przez portal rezerwacyjny warto zadzwonić do Urzędu Miasta bądź sprawdzić online. Mamy taką bazę na stronie miasta Zakopane. Sprawdzić, czy obiekt jest zarejestrowany, czy jest obiektem legalnym.
2: Mówił Tymoteusz Mróz z lokalnej organizacji turystycznej w Zakopanem oraz Emilia Glista z agencji, która współpracuje z hotelami i pensjonatami na Podhalu. Z nowego parku edukacyjno-rekreacyjnego mogą już korzystać mieszkańcy Starego Sącza i turyści. Takie miejsce powstało na Miejskiej Górze obok Leśnego Molo. Park składa się z kilku stref, dzięki którym można poznawać przyrodę i naturę, mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.
3: Przede wszystkim jest to strefa rekreacji, wypoczynku, edukacji, nauki. Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Przeznaczona jest dla całych rodzin, oczywiście największym takim naciskiem na dzieci. Jest to polana w lesie, której zastosowaliśmy w niektórych przypadkach nowe technologie, ale po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę, bardziej jej dotknąć. Dlatego jest to miejsce, które wpisuje się w strategię zagospodarowania Miejskiej Góry, tego kompleksu rekreacyjnego, który od, można powiedzieć, od 8 lat już tak bardzo intensywnie inwestujemy w bezpośredniej bliskości centrum Starego Sącza, jako uzupełnienie atrakcji turystycznej, którą zdecydowanie jest ta historyczna zabudowa, klasztor sióstr Klarysek, ale tutaj otwieramy nowy obszar spędzania czasu, otwieramy również takie dopełnienie możliwości, więc strefa zmysłów, strefa taka, która pozwala dotykiem, pozwala dźwiękiem, słuchem, pozwala wzrokiem otwierać się na otaczającą przyrodę i nowe doznania. To jest czwarty etap, można powiedzieć. Pierwszy etap to był taki bardzo taki mały punkt widokowy, drugi etap to były ścieżki biegowo-rowerowe na Miejskiej Górze, 5 km ścieżek. I trzeci etap to była budowa Leśnego Mola, które stało się absolutnym hitem Starego Sącza, a w tej chwili właśnie Orbisfera plus takie jeszcze towarzyszące w tej chwili już będące w fazie końcowej elementy właśnie takiego miejsc integracji i schronu przeciwdeszczowego. To wszystko stwarza, że Miejska Góra staje się takim miejscem, gdzie można spędzić wiele godzin, szczególnie właśnie, jeżeli się jest w rodzinie, w gronie przyjaciół, w gronie z dziećmi i żeby to wszystko w jakiś sposób, ten czas spędzany na łonie natury, w ciszy, takim bardzo niekomercyjnym obszarze, żeby dawał wiele takiej radości i satysfakcji. Jeżeli chodzi o inwestycje samej Orbisfery, ona kosztowała niewiele ponad 2 700 000. 80% z tej kwoty to środki z programu Interreg Polska-Słowacja. Jest to kolejny nasz projekt, który realizowaliśmy z tego właśnie transgranicznego programu, kolejny projekt, który realizowaliśmy z naszym miastem partnerskim Lewocza. Po stronie lewockiej tam też pewne inwestycje kulturalne akurat w tym wypadku były realizowane. realizowane. Cały program nazywa się Łączy Nas Natura i Kultura, więc tutaj akurat w tym wypadku my bardziej postawiliśmy na naturę i takie bliżej natury, nasz partner na kulturę, a w sumie tak naprawdę jedno i drugie nas bardzo mocno łączy. A dzięki temu, że pozyskujemy sukcesywnie te środki, przypomnę, że

0: wszystkie te etapy, o których mówiłem wcześniej, również były realizowane z pomocą środków zewnętrznych, czy to właśnie programu Interreg, jak Leśne Molo, czy programu naszego regionalnego małopolskiego, jak w przypadku ścieżek biegowo-rowerowych, to właśnie dzięki tym środkom, dzięki tym pieniądzom możemy rozwijać tą ofertę rekreacyjną zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów, bo jestem przekonany, że to miejsce będzie ulubionym miejscem mieszkańców, ale też niezwykłą atrakcją turystyczną. My lubimy realizować takie rzeczy, które są niestandardowe, bo Stary Sącz jest absolutnie niepowtarzalny, więc chcemy robić takie rzeczy, które jednak są bardzo indywidualne i zostawiają w tych, którzy odwiedzają te miejsca, coś więcej.
1: Nazywam się Bartosz Sokłosa, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa i bardzo to jest korzystne w funkcjonowaniu społeczności nie tylko tutaj starosądeckiej, ale i z okolic. Jest to bardzo przydatne przede wszystkim z perspektywy rozwoju dzieci, młodzieży i nie tylko, bo mogą korzystać też na pewno osoby starsze, ale głównie właśnie młodzież, która będzie poznawała ten świat, który jest dookoła nas i korzystała z tego, myślę, że w pełnym zakresie. Myślę, że tak, które też pomogą nam w rozwoju młodzieży i podniosą ten poziom sprawności jeszcze wyżej. W gminie Stary Sącz jest coraz więcej tych atrakcji, takich właśnie różnego rodzaju, ale każda atrakcja, która będzie przybliżała nas do natury, do aktywności fizycznej, myślę, że to jest bardzo, bardzo duży plus.
2: Będzie Pan przychodził z uczniami tutaj na zajęcia?
1: Bardzo często. Bardzo często i ja myślę, że w każdej porze roku, bo na pewno czy to będzie okres jesienny, letni, wiosenny, czy nawet zimowy, będzie to inne doznanie i inny wymiar tego miejsca.
3: Bardzo super, kreatywnie, fajnie, dużo zabawy i radości jest. Bardzo fajne są hamaki i spinaczki. Bardzo fajne jest, jak można chodzić na boso po różnych kamykach, różnych rzeczy w lesie. Bardzo się cieszę, że tu przyszliśmy. Bardzo fajnie w ogóle się tu bawić i fajnie, że jest coś nowego. Najbardziej mi się chyba hamaki podobają. Fajnie jest to, że jest, można pochodzić tutaj po różnych typu mchu czy czymś innym. Bardzo fajnie i super, że jest coś sensorycznego i że dla wszystkich, dla dużych i małych coś jest i nikt się tu nie nudzi. No fajne jest to, że jest kładka i można zauważyć dużo fajnych rzeczy przyrody i można też dużo rzeczy nowych zobaczyć i pozwiedzać.
4: Powiem szczerze, że jesteśmy tutaj pierwszy raz, dopiero co zobaczyliśmy ten park, o którym Pan mówi, no i bardzo nas zaciekawił. Od razu pomyślałem o naszych dzieciakach, że świetnie by się tutaj bawiły. Myślę, że tak, że bardzo są potrzebne takie miejsca. Tak, zdecydowanie warto inwestować. My tutaj podążamy do Leśnego Mola i powiem szczerze, że na to natrafiliśmy przypadkiem, na ten park.
5: Ja bardzo cenię i bardzo doceniam kontakt z naturą, więc jak zobaczyłam to miejsce i myślę sobie o dzieciach i o tym deficycie tak naprawdę kontaktu z naturą, to myślę, że takie miejsce jak najbardziej powinno być, nie wiem, dofinansowywane, jak najbardziej rozwijane, jak najbardziej dostępne dla jak najszerszej liczby osób. Tak, edukacja, zabawa, tak naprawdę edukacja poprzez zabawę. W przyrodzie jeszcze, w otoczeniu, tak? Więc i dzieciaki mają możliwość tak naprawdę i powietrza, ale i też zerkania na tą zieleń, poznawania przyrody otaczającej.
6: Dodają mieszkańcy Starego Sącza, którzy nowy park już zobaczyli. Ja przypomnę, że Orbisfera, bo tak to miejsce się nazywa, znajduje się na Miejskiej Górze. Trwa akcja darmowego chipowania psów. Mogą wziąć w niej udział właściciele czworonogów, którzy mieszkają na terenie Nowego Sącza. Przygotowano ponad 200 chipów.
7: Ruszyła miejska akcja jak co roku dotycząca kastracji i sterylizacji kotów. Głównie kotów wolnożyjących, kotów, które są dokarmiane przez mieszkańców miasta Nowego Sącza. Jest przygotowanych około 130 wniosków. Jeżeli ktoś chce skorzystać z takiej darmowej usługi, musi zgłosić się do Urzędu Miasta, Rynek 3, tutaj koło postoju taksówek, na pierwsze piętro. Trzeba się zgłosić do pani Małgosi. Ona wydaje takie wnioski i kieruje, co trzeba dalej zrobić. Z usługi można skorzystać w lecznicy Serwin lub w lecznicy Jankisz Te dwie lecznice podjęły się programu w współpracy z miastem. Oprócz tego mogą też skorzystać właściciele psów i kotów właścicielskich.
8: Czyli takich, które mamy w domach.
7: Tak, te co mamy w domach, jeżeli nie mają chipów. Teraz jest akcja właśnie na chipowanie tych zwierząt. Zachęcamy, bo jest tylko 220 wniosków, więc kto pierwszy, ten lepszy. Komercyjnie, prywatnie jest to usługa dość droga, natomiast tutaj mamy całkowicie za darmo i zaczipowanie zwierzaka, a potem urzędnik miasta będzie wprowadzał dane do bazy międzynarodowej, więc cała usługa jest za darmo. Bardzo, bardzo Państwa zachęcamy. Dużo zwierząt, które trafia do nas do schroniska, nie ma tych chipów, a gdyby miały, to my od razu mamy kontakt do właściciela, dzwonimy, piesek ma mniej stresów, właściciele mają mniej stresów, mniej kosztów, więc wiemy, że psy nasze sądeckie nie są zaczipowane. W większości nie są. Dlatego bardzo, bardzo zachęcamy. To jest do wyczerpania zapasów. Przypominam, tylko 220 wniosków, więc warto jak najszybciej korzystać. I trzecia akcja związana tutaj też z kastracją, sterylizacją kotów wolnożyjących to odrobaczanie. Można również pobrać wniosek, żeby te zwierzaki, które są pod opieką do karmicieli, można było odrobaczyć takim odrobaczeniem kompleksowym na pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne.
6: Ja chciałbym wrócić jeszcze do tej akcji sterylizacji kotów. Jak to wygląda? My musimy fizycznie tego kota złapać?
7: Tak.
6: Trzeba i zawieźć kota, go do
7: tak, jak już mamy wniosek, jak już mamy wniosek, to łapiemy tego kota. Jeżeli jest to kot bardzo dziki, są specjalne klatki, łapki. My mamy dwie takie klatki w schronisku, możemy pożyczyć. Wiem, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które praktycznie całorocznie pomaga mieszkańcom w sterylizacji i kastracji kotów, też mają kilka tych łapek. Można popytać w lecznicach, czy nie mają takiej łapki do wypożyczenia, bo jest to bardzo sprawne urządzenie. Kota można nawet z całą tą łapką przewieźć do lecznicy, no bo wiadomo, dziki kocur może nam narobić krzywdy. Ten kotek jest sterylizowany lub kastrowany w zależności od płci. Potem wybieramy tego kotka i wypuszczamy na wolność.
6: Tak od razu po zabiegu, czy on jakiś czas musi tam w tej lecznicy?
7: On w lecznicy jest zabezpieczony przeciwbólowo i antybiotykami, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli w lecznicy jest miejsce, no to te koty tam zostają 2-3 dni, ale przy takiej akcji, jak tutaj mamy 130 zwierzaków, no może się okazać, że po prostu fizycznie lecznica nie będzie miała możliwości przetrzymać tego kotka, więc jeżeli to nie jest bardzo dziki kot, to można go gdzieś przetrzymać u siebie w domu ze 2 doby, czy w garażu, czy w jakiejś piwnicy. Natomiast
6: tak, żeby mu zapewnić ten spokój, tak? I dojście do zdrowia po tym zabiegu.
7: Weterynarze, którzy wykonują ten zabieg, zdają sobie sprawę, że to będą zwierzęta, które zostaną wypuszczone na zewnątrz, dają odpowiednie zabezpieczenie farmakologiczne i też szwy są takie, że nie trzeba ich ściągać, same
6: się po prostu.
7: Tak. I są to zabiegi robione naprawdę porządnie, profesjonalnie, właśnie pod to, żeby te zwierzaki sobie same radziły na zewnątrz później.
6: A w ogóle jaka skala jest tych kotów wolnożyjących, którymi mieszkańcy Nowego Sącza się opiekują? Bo mówi pani o tym, że 137 jest jakby możliwość zrobienia 137 tych zabiegów sterylizacji, ale pytanie, czy to wystarczy na wszystkie te koty, którymi się mieszkańcy Nowego Sącza opiekują?
7: No niestety koty się bardzo szybko rozmnażają. Tu jest problem, że mimo, że akcja jest co roku i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami też cały czas te kotki łapie, sterylizuje, kastruje, to i tak skala potrzeb jest dużo większa ze względu na to, że czasami nie zdążymy złapać tej ciąży czy tego zwierzaka przed ciążą. Również zwierzęta się przemieszczają między gminami, prawda? Przyjdzie, zostanie złapany kot w Nowym Sączu. My nie mamy pewności, czy on na pewno jest kotem sądeckim, a jest to akcja skierowana do mieszkańców i do zwierząt sądeckich. Więc ciężko jest powiedzieć, na jaką to skalę. Na pewno jest tego za mało. Dlatego warto jak najszybciej po ten wniosek się wybrać. I też mam taki apel, bo zdarza się, że ktoś weźmie wniosek i nie skorzysta. żeby, bo nie wiem, kotek ucieknie bądź zaginie. Bardzo mamy taką prośbę, żeby dzwonić do urzędu i powiedzieć, że wniosek o danym numerze X nie będzie wykorzystany, ponieważ nie ma kota, i wtedy Urząd Miasta robi duplikat pod ten numer i
8: korzysta ktoś inny.
7: Dokładnie,
8: inny kot.
7: Tak. A szkoda by było, bo jak jest koniec akcji, to niestety już przepadają te wnioski i mogłoby więcej zwierzaków skorzystać.
8: A to chipowanie to jest związane też z tą zmianą ustawy, która jakby będzie narzucać teraz właścicielom zwierząt obowiązek tego chipowania?
7: Też, ale chipujemy już od lat. Od lat jest ta akcja, więc cały czas się przygotowujemy. Chipowanie zwierząt jest bardzo ważne w zabezpieczaniu, w hamowaniu bezdomności zwierząt. Dużo psiaków, które do nas trafia, szybciej by znalazło dom, albo w ogóle trafiłoby z powrotem do domu. Czasami ludzie nie szukają, nie przypuszczają, że zwierzak może być w schronisku. No a tutaj mamy od razu kontakt z właścicielem, ale na pewno jeśli chodzi o tą akcję państwową, jest to wspaniałe i będzie to dla nas dużym plusem, że zwierzaki będą oznakowane i będziemy wiedzieć, kto jest właścicielem i ten kontakt z właścicielem będzie szybszy. To będzie powodowało, że będzie więcej miejsca w schroniskach, no i te koszty też będą mniejsze, miejmy nadzieję.
8: Ostatnio jak rozmawialiśmy, to mówiła Pani o tym, że jest dużo kotów do adopcji. Czy one już się wyadoptowały, czy jednak nadal czekają na swój dom?
7: Tak, jeśli chodzi o adopcję kotów, to jest taka specyfika, że każdy szuka małego, młodego kocurka, kociaczka. Natomiast koty dorosłe w tych schroniskach siedzą i zalegają latami i męczą się u nas, bo mają małe klatki, małe pomieszczenia. Praktycznie na tą chwilę mamy tylko 7 miejsc dla kotów, ze względu na to, że ustawa nam wprowadziła takie obwarowania co do wielkości klatek i z cyfry 25 musieliśmy zejść do 7 po to, żeby dostosować się do ustawy, więc to jest bardzo mało. Będziemy zabezpieczać tylko koty chore i po wypadku, natomiast nie możemy zabezpieczać kotów zdrowych, tak jak to było lata wstecz, ponieważ nie mamy już na to miejsca. Dlatego ta akcja sterylizacji i kastracji jest dla nas bardzo ważna, żeby powstrzymywać ten rozród, zmniejszać populację, bo koty wolnożyjące są potrzebne. Wiadomo, gryzonie są przez nie ścigane, natomiast jest ich za dużo. Jak jest ich za dużo, to już się robi problem. Te zwierzęta też bardzo często chorują, cierpią, giną pod kołami samochodów. Jest bardzo dużo chorób zakaźnych, białaczka, padlokopenia, i te koty się zarażają. Wystarczy, że one ze sobą przebywają. One nie muszą się ani pogryźć, ani nawet dotknąć. Ten wirus po prostu unosi się w powietrzu. Zależy nam, żeby te koty były wysterylizowane i się nie namnażały, żeby było jak najmniej kotów, ale wiadomo, że zawsze jakaś tam cyfra zostanie, zwłaszcza na działkach wszędzie są koty i one są pożyteczne, bo łapią te nornice, ale jak jest tego już za dużo, no to są już szkodnikami wtedy.
8: Ale niemniej jednak u Was koty czekają na adopcję.
7: U nas koty czekają na adopcję, mamy koty dorosłe, zaczynają się już maluszki, mamy w tej chwili 2 koty mniejsze i około 6-7 dorosłych. Te kotki można u nas zobaczyć codziennie w godzinach 11-16, w dni wolne od pracy również. I bardzo Państwa zachęcamy na te spacery i też apelujemy do osób samotnych, do osób starszych, które są na rencie, na emeryturze, mają czas, żeby nas odwiedzali w tygodniu. Potrzebujemy pomocy w tygodniu, bo w weekend przychodzi dużo osób, dużo rodzin z dziećmi. Tych spacerów jest bardzo dużo, już czasami psy są zmęczone i pod koniec dnia nie chcą wychodzić. Natomiast przydałaby się nam pomoc w tygodniu, żeby te pieski też wyspacerować, socjalizować, żeby one się uczyły innego człowieka, nie tylko pracownika, nie tylko wolontariusza, tylko w innym środowisku miały też styczność, możliwość przebywać. Więc bardzo zachęcamy na wolontariat i na spacery.
8: A każdy może sobie wziąć takiego psa od Was na spacer?
7: Osoba dorosła. Ewentualnie, jeżeli jest to osoba małoletnia, to z osobą dorosłą jak najbardziej.
8: Są jakieś takie pieski, które częściej wychodzą na spacery, a takie, które rzadziej ze względu na to, że nie mogą?
7: Są pieski, które nie wychodzą w ogóle. Czy to są pieski agresywne? Tak, one wychodzą tylko z pracownikami. Mhm. i to właśnie w tygodniu, kiedy jest spokojniej u nas. Natomiast psy młode, bo one są chętne non-stop, one wrócą ze spaceru i są już gotowe na kolejny, tylko się coś napiją i zjedzą. Więc naprawdę jest możliwość cały dzień, cały tydzień spacerować z psiakami, zawsze się jakiś piesek potrzebujący znajdzie. No jeżeli ktoś czuje, że sobie poradzi z psem takim, że tak powiem, cięższym, z psem, który
8: większym,
7: który jest bardziej taki energiczny.
8: I ma więcej siły.
7: Ma więcej siły, większe potrzeby, no to też zachęcamy. Mamy psy, które potrzebują rehabilitacji, żeby właśnie chodzić po takich terenach nierównych, żeby sobie trochę pobiegać. Więc naprawdę pomoc jest nam potrzebna. Mhm. I to w tygodniu by się nam Państwo bardzo przydali. Idzie lato, cieszymy się z tego, że jest piękna pogoda, jednak nasze schronisko jest usytuowane w takich podmokłych terenach i mamy tutaj problem ze żmijami. Także bardzo apelujemy do Państwa, którzy do nas przychodzą, żeby ubierać wyższe buty, żeby uprzedzać dzieci, żeby nie łapały tych zwierzątek. Jeżeli się cokolwiek wydarzy, od razu alarmować do schroniska, ewentualnie wzywać 112, czy się to wydarzy jakaś nieprzyjemna sytuacja psu czy człowiekowi, bo wiadomo, człowiek priorytet, ale o nasze zwierzęta też musimy dbać. Wszystko trzeba nam sygnalizować.
8: Ale były jakieś takie przypadki, że na przykład żmija dostała się na teren schroniska gdzieś tam do końca?
7: Tak, zdarzają się.
8: Teraz?
7: Bywają żmije na wybiegach. Rano, zanim pieski wypuścimy na zewnątrz, to musimy przejść, zobaczyć, czy się gdzieś żmija nie wygrzewa. Były też żmije już w boksach. Przychodzą do boksów, więc no nie jest ciekawa sytuacja, tym bardziej, że mamy już dwa wypadki śmiertelne w naszej historii właśnie po ukąszeniu żmii. Dla zwierząt jest to bardzo niebezpieczne, zresztą dla człowieka też, ale od razu trzeba reagować. Nie można tego zostawić, bo im szybciej zareagujemy, tym jest łatwiej to zwierzę wyleczyć.
8: W tym roku nie było żadnego takiego tragicznego przypadku?
7: Jeszcze nie. Tak, kupiliśmy takie odstraszacze na żmiję. Miejmy nadzieję, że one coś zadziałają. Tak jak mówię, sprawdzamy teren. No ale są to małe zwierzątka zwinne, więc nie jesteśmy w stanie wszystkiego wypatrzyć. Jeżeli ktoś z Państwa zobaczy gdzieś jakieś gniazdo, to też prosimy nas informować. I naprawdę cała ścieżka rowerowa wzdłuż Dunajca, przynajmniej tutaj, gdzie my chodzimy, jest oblęgana wręcz przez żmije, więc uważajcie Państwo. I wysokie buty, i ostrożność.
6: Mówiła Joanna Otto, szefowa schroniska dla zwierząt w Nowym Sączu. O szczegółach przeczytacie też na Facebooku schroniska. Na wakacje zaplanowano remont Halimosir w Nowym Sączu. Wymieniony będzie parkiet, pojawi się też nowa tablica, która wyświetla wyniki meczów.
9: No w związku z tym, że hala od ponad 20 lat nie była remontowana, w tym roku zamierzamy zmienić kilka rzeczy. Pierwszą taką zasadniczą i główną rzeczą to będzie renowacja parkietu, remont parkietu. Jak Państwo wiecie, jest dość mocno eksploatowana hala. Ten parkiet jest już mocno wytarty, w niektórych miejscach jest po prostu uszkodzony. Będziemy wymieniali poszycie, czyli część desek będzie wymienianych. Będzie lakierowane, będą naniesione nowe linie, tak żeby to było wielodyscyplinowe boisko.
8: Jak długo te prace potrwają?
9: Planujemy około 4 tygodni, natomiast no, życie pokaże. Mam nadzieję, że zmieścimy się w 4 tygodniach.
8: W tym czasie rozumiem, że hala będzie zamknięta.
9: Tak, remont planujemy na okres wakacyjny, wtedy kiedy hala jest praktycznie najmniej wykorzystywana. Chcielibyśmy i będziemy do tego dążyli, żeby od 1 września hala już była po remoncie. Myślę, że zacznie się w połowie lipca, najpóźniej 1 sierpnia.
8: Ale to nie jedyne prace, które planujecie wykonać na hali, bo wiemy, że też wymieniona będzie tablica, na której wyświetlane są wyniki.
9: Rzeczywiście tak, ta tablica to też historia tej hali. Od ponad 20 lat wisi i od ponad roku nie działa. Więc podjęliśmy też decyzję tutaj przy akceptacji pana prezydenta, że wymieniamy tablicę na nową. Będzie to już nowoczesna, multimedialna tablica, łącznie z dodatkowym wyświetlaczem, która będzie obsługiwana bezprzewodowo, jak również przewodowo.
8: Bezpieczeństwo, bo też chcecie zadbać i poprawić bezpieczeństwo w tym obiekcie.
9: No tak, to kolejny element, który chcemy poprawić w budynku hali. Planujemy, już właściwie jesteśmy bardzo zaawansowani, już podpisaliśmy umowę na wymianę drzwi przeciwpożarowych. Te, które są, nie spełniają norm, no mają już też ponad 20 lat, więc te normy były zupełnie inne 20 lat temu, zupełnie inne są teraz. W tej chwili planujemy wymianę 8 par drzwi. Też w tym samym czasie, tak, wszystkie remonty, które planujemy w tym samym czasie równocześnie przeprowadzić.
8: Jakie są koszty tego remontu?
9: W sumie będzie to około 500 tysięcy złotych. No tak, lato zbliża się szybkimi krokami, czekamy na dobrą pogodę, natomiast my nad Łubinką już w tej chwili przeprowadzamy prace przygotowawcze, czyścimy niecki, sprawdzamy wszelkie urządzenia do uzdatniania wody, przygotowujemy całą infrastrukturę do przyjęcia gości.
8: Kiedy możemy się spodziewać otwarcia sezonu?
9: No, mam nadzieję, że będzie to ostatni tydzień czerwca, ale to wszystko zależy od pogody.
6: Mówił Wojciech Luberacki, dyrektor Mosir Nowy Sącz. W 14 dni planuje zdobyć koronę gór polskich, czyli 28 najwyższych szczytów. Taki plan ma sądeczanin Bartek Fecko, który przy tej okazji będzie promował zbiórkę pieniędzy na operację chorego Jasia. Akcja ruszy w poniedziałek.
8: To będzie taka trochę nietypowa akcja charytatywna, którą promujesz. Planujesz w 14 dni zdobyć koronę gór polskich, czyli 28 najwyższych szczytów, tak?
10: Tak jest.
8: Dlaczego?
10: Dlaczego korona? W sumie to po prostu kolejne wyzwanie gdzieś, które miałem w głowie od dawna zrobić. Korona gór polskich, no to jest ciężka do zrobienia, bo znaczy tutaj Beskidy mamy blisko, ale Sudety są daleko, więc żeby jeździć tam co weekend, powiedzmy, żeby to jest dużo kilometrów, więc nawet dla mnie to bardzo fajnie, że sobie to można zrobić, tak już dawno to miałem w głowie, po prostu żeby to zrobić ciągiem po kolei szczyty. Ja łączę te wyprawy z akcjami charytatywnymi, więc tak sobie narzuciłem te 14 dni.
8: Jak to będzie fizycznie wyglądało, jakbyś nam to tak zobrazował, bo mamy 28 szczytów, 14 dni, w jaki sposób ty będziesz się przemieszczał pomiędzy tymi szczytami?
10: Ja zdobywam to tym razem nie samotnie, bo zawsze zrobiłem samotnie, zdobywam to z moimi przyjaciółmi i mój przyjaciel ostatnio kupił busa, którego chce przerobić na kampera, znaczy on już jest przerobiony. I tym busem będziemy jeździć od szczytu do szczytu, jedziemy pod szczyt, zdobywamy, cyk, deko pod kolejny i tak cała akcja od szczytu do szczytu.
8: Najkrótszą trasą rozumiem na górę.
10: Tak, najkrótszą.
8: Co jest takim największym wyzwaniem przed tą wędrówką?
10: Tak, w sumie, jeśli mam być całkowicie szczery, to w tym roku największym wyzwaniem jest organizacja, bo jeśli chodzi o kondycję, tu nie ma problemu, no bo chodzimy co tydzień w góry, więc nie ma problemu. To dla mnie będzie przyjemność w końcu ruszyć tą wyprawę, ale organizacja, no, w tym roku pewne rzeczy idą bardzo powoli. Ja bym chciał, żeby szybciej i tak naprawdę mamy ostatni tydzień, a dopiero się wszystko spina.
8: No właśnie, bo ruszasz 29 na szlak. Który szczyt będzie pierwszym?
10: Najbardziej na zachód wysunięty pasmo górskie, góry Izerskie, z Wysoka Kopa.
8: I to jest tak, że w ciągu dnia będziesz chciał zdobyć 2-3 szczyty, tak?
10: W Sudetach 5-6 szczytów.
8: Dziennie?
10: Dziennie. Tak, gdzieś mamy plan, zobaczymy, czy to się uda. Pamiętajmy, że teraz są najdłuższe dni w roku, więc to jest bardzo możliwe. Będziemy wstawać w miarę wcześnie i będziemy kończyć pewnie na wieczór. Więc myślę, że te szczyty w Sudetach też nie są takie wysokie. Niektóre dystanse to jest cała wędrówka, to ma 2 km. Jest taki szczyt, czyli to jest pół godziny i mamy jeden szczyt zdobyty, więc to też, żeby sobie to wyobrazić. Ale są cięższe szczyty, tak jak właśnie ten drugi szczyt, który będziemy zdobyć, Śnieżka, wiadomo. Najwyższy szczyt Sudet, ale też Czechy. No to tam jest dłuższa wędrówka, ale tak, 5-6 szczytów, Beskidy, tak, 2-3 szczyty dziennie. No i Rysy to już jeden dzień z pokorą.
8: Okej, okay. Na każdym ze szczytów pojawią się takie naklejki, które my tutaj mamy informujące o akcji charytatywnej. Dla Jasia zbierasz. Kim jest Jaś?
10: Jaś urodził się z CFD, z wrodzonym niedorozwojem kości udowej, co oznacza, że jego prawa nóżka jest krótsza od lewej o 8 cm w tym momencie. Jeśli nie zrobimy operacji w październiku, która kosztuje 500 tysięcy złotych, to ta różnica będzie się wydłużać ze wzrostem i w przyszłości może wynieść nawet 24 cm. Operacja w październiku jest najważniejsza. Jeśli ją zrobimy, to później Jasia czeka jeszcze kilka innych operacji, które etapowo będą wydłużać tą nóżkę, więc tam będą, to nie jest tylko około 500 tysięcy, to jest nawet więcej, około 2 miliony jest potrzebne. No ale my zbieramy ze stowarzyszeniem te pierwsze 500 tysięcy, które w ogóle ruszy.
8: Z stowarzyszeniem robimy coś więcej, bo w tym roku właśnie też koncert chyba będzie Jasiowi, z tego co dobrze pamiętam, poświęcony.
10: Niepoprawni optymiści.
8: Niepoprawni optymiści. Okej, to powiedz jeszcze, w jaki sposób można wesprzeć tę zbiórkę?
10: Wesprzeć można internetowo na pomagam.pl/RCW dla Jasia. No i jeszcze można wziąć udział w akcji, oczywiście zdobywamy coś więcej, która trochę rozgłaśnia też tę zbiórkę. Chodzi mi o to, żeby zdobywać szczyty, robić sobie zdjęcia i wrzucać to w media społecznościowe, oznaczając zbiórkę, oznaczając, podając link do zbiórki, hashtag zdobywamy coś więcej dla Jasia, oznaczając chudego w podróży, czyli mnie, no i właśnie nominując kolejne minimum 3 osoby do wyzwania.
8: To nie jest twoja pierwsza taka wędrówka i pomoc charytatywna, pomoc w ramach akcji charytatywnej, bo wiem, że przeszedłeś wzdłuż polskiego wybrzeża ze Świnoujścia do Helu 500 km.
10: Tak.
8: A rok później, rok temu, przeszedłeś cały główny szlak beskidzki, który również liczy 500 km.
10: Też tak jest.
8: Charytatywnie, tak?
10: Tak jest. Jakoś to się tak zaczęło w tym 2024 roku, że miałem sobie po prostu przejść szlak nadmorski, który prowadzi ze Świnoujścia do Żarnowca, to jest troszkę krócej, ale jakoś tak stwierdziłem, że zacznę chodzić też charytatywnie, jak mam iść gdzieś, a jest, ja się inspirowałem blogiem podróżniczym Szybkie Podróże, on coś takiego robił, jest kilometr za złotówkę i tak to zacząłem, też stwierdziłem, że w sumie jak idę, można coś takiego zorganizować, można pomóc, dla mnie łączenie pasji i pomocy to jest najpiękniejsza rzecz w życiu.
8: A nie boisz się pogody, bo wiemy, że ta pogoda w górach może się zmieniać, może być niebezpieczna, mogą pojawić się burze, ale też w drugą stronę może być upał.
10: Nie boję się, no to jest naturalna rzecz, że pogoda jest jaka jest, natomiast nie chcę zapeszać. Na razie pierwsza i druga wyprawa miałem pogodę wręcz idealną. Oczywiście były upały, ale te deszcze się nie pojawiały, deszcz to jest chyba najgorsze, bo upał to jeszcze jakoś wytrzymamy, kapelusze, jakoś tam można się schronić w cieniu na chwilę. Ale no to tutaj jeszcze pojawia się burza, no to burza jest, ostatnio te burze nas pojawiają się dużo, więc to
8: są,
10: jest
8: też taki
10: czas.
8: Niebezpieczne.
10: To jest taki czas, no więc są niebezpieczne, zwłaszcza na rysy, to tam ja bym chciał rysy zrobić na finał, taki jest plan, że ostatni szczyt to będą rysy, ale to się może zmienić ze względu właśnie na pogodę, będziemy śledzić prognozy,
8: jasne,
10: jak się okaże, że burze zapowiadane, więc przesuniemy plan.
8: Bartek, no to życzymy Ci oczywiście powodzenia i trzymamy kciuki za tę wyprawę, za to, żeby pogoda dopisała, za to, żebyś jak najwięcej kasy dla Jasia uzbierał. No i jak słyszeliśmy, my też możemy się dorzucić do tej zbiórki.
10: Co ważne, jeszcze dodam, 100% środków trafia na leczenie Jasia, ani ja, ani stowarzyszenie nie pobieramy żadnych prowizji. No i można śledzić całą wędrówkę na Facebooku, Instagramie, Chudy w Podróży. A jeszcze dodatkowo w tym roku będzie transmisja, częściowa transmisja na YouTubie. To jest totalna nowość, więc nie wiem, czy to się uda, bo ja się tak dobrze na tym nie znam, ale będziemy chcieli, żeby ludzie mogli zobaczyć na bieżąco, jak zdobywamy szczyty. Będzie nawigacja GPS, no i częściowo też obraz z dźwiękiem z niektórych momentów.
8: Chłopie, trzymamy kciuki za Ciebie i za to, żeby jak najwięcej kasy udało się zabrać. Dzięki za wizytę, no i do zobaczenia.
10: Dziękuję za rozmowę.
8: Mówił Bartek Fecko. Szczegóły akcji są na profilu Chudy w Podróży na Facebooku. Zbliża się Festiwal Orkiestr Dętych Echo Trombity, który organizuje Małopolskie Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza. W tym roku zaprezentuje się 20 tego typu orkiestr. Będzie można je oglądać w piątek, sobotę i niedzielę w miasteczku galicyjskim. Mówi Ewa Banasie z MCK Sokół w Nowym Sączu.
11: Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych Echo Trombity to jeden z najstarszych festiwali orkiestr dętych w Małopolsce. Organizowany jest od 1977 roku przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Wydarzenie ma bogatą tradycję i ugruntowaną pozycję w środowisku muzycznym, integruje orkiestry dęte oraz promuje kulturę muzyczną w lokalnych społecznościach.
12: Teraz trwają eliminacje, które wyłonią te najlepsze orkiestry, które przejdą do finału. Powiedzmy, jak te eliminacje wyglądają.
11: Pierwszy etap festiwalu odbywa się w formie przeglądów powiatowych, organizowanych w różnych częściach Małopolski. Orkiestry prezentują przygotowany repertuar konkursowy zgodnie z regulaminem danego przeglądu, a najlepsze zespoły awansują do finału. Warto podkreślić, że kwalifikacja do finału stanowi odrębny proces i nie wynika bezpośrednio z miejsc zajętych podczas eliminacji powiatowych. Komisja artystyczna prowadzi równoległą ocenę według jednolitych kryteriów festiwalowych i na tej podstawie kwalifikuje zespoły do finału.
12: Co orkiestry prezentują podczas tych eliminacji? Jaki to jest repertuar?
11: Repertuar orkiestr dętych to marsze, utwory rozrywkowe, utwory z muzyki filmowej, bajkowej, generalnie utwory z muzyki rozrywkowej.
12: Jaki jest w tym roku poziom tych orkiestr, które już przesłuchaliście?
11: Poziom orkiestr jest bardzo wysoki i z roku na rok obserwujemy wzrost artystyczny, a także coraz większą różnorodność uczestników, od nowych orkiestr poprzez zespoły powracające po latach przerwy i reaktywowane aż po debiutantów, którzy potrafią awansować do finału.
12: To powiedzmy jeszcze parę słów o finale, bo on w ostatni weekend czerwca.
11: Finał 48. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach konkursowych. Pierwszy to orkiestry małe do 28 osób, drugi to orkiestry średnie od 29 do 36 osób, trzeci to orkiestry duże od 37 osób oraz czwarta big bandy i orkiestry rozrywkowe. O przydziale do odpowiedniej kategorii decyduje liczba członków orkiestr występujących podczas prezentacji konkursowych, z wyjątkiem big bandów i orkiestr rozrywkowych.
12: Co w takim razie te zespoły będą musiały pokazać podczas finału?
11: Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na wymagania repertuarowe, w tym obowiązek wykonania co najmniej jednego utworu polskiego kompozytora oraz na czas trwania występu, który jest ściśle określony. Warto dodać, że w tym roku partner festiwalu, jakim jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne, przyznaje nagrodę za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora. Komisja artystyczna ocenia nie tylko poziom muzyczny, lecz także całokształt występu, w tym między innymi prezentację orkiestry, ustawienie sceniczne, a także z wyjątkiem big bandów i orkiestr rozrywkowych obowiązkowy w finale przemarsz, podczas którego według określonego schematu oceniana jest prezentacja i gra w marszu.
12: Finał w miasteczku galicyjskim tradycyjnie jak co rok.
11: Dokładnie tak. Serdecznie zapraszamy wszystkie orkiestry tutaj z województwa małopolskiego do udziału w 48. Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity. Udział w Echo Trombity to nie tylko konkurs, ale także okazja do spotkań muzyków z różnych środowisk i pokoleń. Festiwal sprzyja wymianie doświadczeń, inspiracji oraz budowaniu relacji w środowisku orkiestr dętych. Niezależnie od poziomu artystycznego czy stażu zespołu, udział w festiwalu to okazja do zaprezentowania się szerokiej publiczności, promocji orkiestry oraz zdobycia nagród, a dla najwyżej ocenionych zespołów możliwość występu podczas koncertu laureatów. Oprócz tego, że orkiestry prezentują się na scenie i podczas przemarszu, to urozmaicają swoje występy poprzez udział zespołów tanecznych towarzyszących orkiestrom, takich jak mażoretki czy tambury majorki, a także inne grupy artystyczne się prezentują właśnie podczas tych występów, na przykład zespołu werblistów. I zachęcamy generalnie orkiestry do zgłaszania udziału w prezentacji układu musztry paradnej. Mamy nadzieję, że w tym roku również się zgłoszą orkiestry do udziału.
12: Dlaczego warto przyjść wtedy na finał do miasteczka galicyjskiego i obejrzeć te orkiestry?
11: Podczas finału w miasteczku galicyjskim można obejrzeć orkiestry, które prezentują się właśnie podczas występów na estradzie, podczas przemarszów. Jest to bardzo widowiskowe. Często właśnie orkiestrom towarzyszą różne zespoły taneczne, mażoretkowe, więc to jest bardzo, myślę, przyjemny czas, który można spędzić z rodziną.
6: Na koncerty wejdziemy za darmo. Festiwal Orkiestr Dętych już w ten weekend w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. Warto oddawać krew, przekonuje rekordzista ze Starego Sącza Andrzej Lis. W ciągu całego życia oddał ponad 100 litrów tego cennego leku. A warto o tym pomyśleć teraz przed wakacjami, bo krew wtedy jest najbardziej potrzebna.
13: Zacząłem oddawać krew, tej daty nikt nie zapomina chyba z krwiodawców. To jest 17 sierpnia 1974 roku. Mieszkałem wtedy w Tarnowie. Przyszedł do domu szwagier i mówi, że był duży wypadek na zakładach azotowych w Tarnowie i że potrzebują dużo krwi. I mówi, poszedłbyś oddać. I ja mu powiedziałem, nie mogę oddać, bo nie mam jeszcze skończonych 18 lat. I szwagier mówi, chodź, zobaczymy, może się uda, nie? A jak nie, no to zobaczysz chociaż, jak to wygląda. I przybyliśmy do punktu krwiodawstwa w Tarnowie w szpitalu i pani doktor stwierdziła, że a jak zobaczyli, że ja mam grupę BRH+, a bardzo dużo potrzebowali grupy BRH+, więc pani doktor mówi, a w drodze, w wyjątku jest pan ostatnim, mówi, dużym chłopem, mówi, spokojnie możesz oddać. Wtedy oddałem pierwszy raz 200 ml krwi. To był mój pierwszy, jak to się mówi, pierwszy kontakt z igłą. 102 litry pełnej krwi. Zawsze mówię pełnej krwi, bo są różnego rodzaju. Można oddawać osocze, można oddawać płytki. To jest całkiem inny przelicznik, ale ja tak jak zacząłem oddawać, cały czas oddawałem tylko i wyłącznie pełną krew. Po 48 latach koledzy namówili mnie, żeby zgłosić mnie do Księgi Rekordów Guinnessa, więc mój kolega Michał Mułka, mój kolega Patryk Wicher mówi, Andrzej, zgódź się i zgódź się. Ja mówię, dobra, no to już... zgłosili mnie do Księgi Rekordów Guinnessa, tam trzeba było masę dokumentów, trzeba było wyciągnąć z historii wszystkie moje oddania krwi, bo to nie jest tak, że i potwierdzić, że one się odbyły, więc potwierdziliśmy te wszystkie i wysłaliśmy. I chyba po półtora roku, po dwóch latach z filii, która Księgi Rekordów Guinnessa, która jest chyba w Poznaniu, odezwali się do mnie i mówi, i ten pan, z którym rozmawiałem, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, on mówi, proszę pana, ma pan na pewno rekord polski i prześwietliliśmy Europę. I mówi, ma pan rekord Europy, ale na Księgę Rekordów Guinnessa musi pan poczekać, mówi. I tu mnie zaskoczyło, od 3 do 5 lat, ponieważ oni muszą sprawdzić wszystkie, jak to się mówi, no, Księga Rekordów Guinnessa to jest jedyny człowiek na świecie. Ale po rozmowie z nim takim, on mówi, że pana, jeżeli w Europie się nie znalazło człowieka, który miałby więcej oddane pełnej krwi, to to jest taka kategoria. Tylko i wyłącznie pełna krew. Jeżeli ktoś raz by oddał osocze lub oddałby płytki, już nie może w tej kategorii brać udziału. To, co robiłem i to, co robię, robiłem z przepływu takiego, że nie jestem człowiekiem majętnym, żeby mógł się dzielić tam jakimiś środkami albo czymś. Dzielę się tym, co mam. Dzieliłem się przez ponad 50 lat krwią. W sumie na krześle kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. I to się uzbierało 102 litry krwi. I co jest ciekawe, ja tego nigdy nie przeliczałem, bo one przeliczyły, bo z jednej donacji krwi może skorzystać 3 osoby. Że można z tej donacji uratować 3 osoby. Bo się weźmie osocze, bo nie znam tej dokładnie tej. I przeliczyły, że mówi, panie Andrzeju, no to taką małą wioskę pan uratował. Ja mówię, jak to? No to mówią, że to jest około 700-720 osób. Mogą skorzystać z mojej krwi. Zawsze chodząc na prelekcje, a w moim życiu wykonają chyba 200-300 prelekcji po szkołach, po różnych instytucjach. Nawet byłem zaproszony do WSB, tam miałem bardzo, bardzo duże spotkanie. I co mogę powiedzieć tym, którzy jeszcze się zastanawiają albo coś? Nie ma się nad czym zastanawiać. Honorowe krwiodawstwo to jest rzecz taka, że daję coś, co mam, ale temu, który potrzebuje. I nie ma się czego bać, bo wręcz przeciwnie, można być, jak to się mówi, cały czas zdrowy, bo zastanawialiśmy się kiedyś z panią doktor w punkcie krwiodawstwa, jakim cudem udało się przez 50, przykładowo te 51 lat, oddawać tą krew, gdzie nie zachorowałem na jakieś choroby poważne, na jakieś choroby zakaźne. Nie miałem nigdy wypadku, nie miałem nic, co by mi mogło przeszkodzić w oddawaniu krwi. Calutki czas. Ja powiem, że no samo to jest warte, że ja nie wiem, co to znaczy zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli. No takie choroby, które się łapie, prawda? Nie wiem. Nie wiem, co to znaczy. O, jedynie jak był tam jakiś katar albo coś, to... A tak? Naprawdę chciałbym powiedzieć tym potencjalnym krwiodawcom. Idźcie, spróbujcie. Naprawdę jest to tak bezpieczne. Nie można, bo dalej gdzieś tam krążą jeszcze mity. A pójdziesz raz, oddasz, byś musiał całe życie oddawać. Pójdziesz, możesz się zarazić jakąś chorobą albo czym. Nie jest to prawda. Przecież ja mam ponad 102 litry, przez rok czasu jeszcze oduczałem się oddawania krwi, no bo wiadomo, ten organizm jest przyzwyczajony. A później, no, przestałem oddawać krwi. To nie jest prawdą. I naprawdę jeszcze raz powtórzę, bardzo was proszę, idźcie, bo ta krew, którą oddacie wy, będzie potrzebna komuś. A nikt nie wie o tym, czyjemu za dzień, za miesiąc, za rok nie będzie potrzebna krew. W dobie tej techniki takiej potężnej to jest rzecz, którą nie można osiągnąć w laboratoriach. Krew możemy pozyskać tylko i wyłącznie od honorowego dawcy. I tym właśnie, jak chodzę na prelekcje, zawsze tłumaczę młodzieży, mówię, słuchajcie, nosicie w sobie potężny dar. Macie w sobie krew, jesteście zdrowi. I pamiętajcie, że za żadne pieniądze nie można tego kupić. Nie można. Krew trzeba oddać, ofiarować drugiemu człowiekowi. Pamiętam, nie tak dawno nawet miałem wywiad z gościa niedzielnego. Przyjechał do mnie redaktor i to jest taki specyficzny, bo przypomniałem to sobie i nawet mi się łezka wokół zakręciła. Na samym początku, gdy oddawałem krew, nie powiem, że ja od razu byłem taki, że będę oddawał, będę pomagał. Oddawało się krew po to, żeby mieć dzień wolny, żeby dam jakąś czekoladę, żeby to... No, człowiek młody myśli innymi kategoriami, prawda? W domu od małego dziecka zawsze byłem uczony, jeżeli możesz, to pomagaj. A jeżeli nie, to broń Boże, nie przeszkadzaj tym, którzy chcą pomagać. To zawsze mój tata świętej pamięci powtarzał. I będąc u kolegi w szpitalu, złamał nogę chyba i siedziałem i obok niego na łóżku widziałem, jak przyszła siostra, bo to wtedy były butelki, nie było, bo woreczków nie było, przyniosła butelkę z krwią, no i podpięła temu pacjentowi i ja mówię, widzę, że ten pan dostaje krew. A ona mówi, no tak, dostaje, ale mówi, ten pan jeszcze weźmie trochę tej krwi, ale jakby nie ta krew, to już by pan go tutaj nie widział. Nie wiem, coś tak we mnie i gdy wyszedłem od kolegi, siadłem sobie na ławce i zacząłem się zastanawiać. Tam w szpitalu zobaczyłem na własne oczy, że ta krew jest jednak potrzebna. I ona wtedy przez tą rurkę spływała do żyły tego pacjenta. Może powiem rzeczy takie, które są teraz niemodne, ale ja całe życie byłem człowiekiem wierzącym i jestem. I na tej ławce w duchu powiedziałem sobie, Panie Jezu, jeżeli jest taka Twoja wola, to ja jestem gotowy pomagać. Dokąd mi tylko dasz możliwość, żebym mógł oddawać krew. I udało się to przez 50 lat. Ja nawet nie chciałem się zgodzić na to zgłoszenie, bo to jest wielkie show, wielkie, ale ja nie po to oddaję krew. Ale jeżeli już bym się zgodził, na pewno będzie to jakieś wydarzenie w skali naszego regionu. A nawet z racji tego, że zostałem wybrany na radnego powiatowego, powiatu nowosądeckiego, to też to będzie jakaś promocja, że taki prosty, zwykły człowiek jest radnym i osiągnął księgę rekordu Guinnessa. Na pewno będzie to osiągnięcie, z którym na pewno będę się dzielił z każdym. A to będzie tak samo, moim zdaniem, takim bodźcem dla tych młodych, że zobaczcie, jak jeden mógł, dlaczego ja bym nie mógł. I cały czas tłumaczę, jak pokazuję nieraz tam odznaczenia, które otrzymałem, to cały czas mówię, słuchajcie, patrzcie, jakie to odznaczenie jest piękne, jakie to, mówię, dążcie do tego, mówię, bo każdy to może mieć, każdy. I moim takim największym marzeniem, panie redaktorze, wie pan, co jest? Żebym dożył do tego czasu, że ktoś odda więcej. To jest kapitalna rzecz.
14: Bo jest na to szansa, bo wiem, że z tą pasją do badania krwi zaledwie pan swojego wnuka, tak?
13: Tak, tak, ale to już nie dożyję chyba tego. Wnuk, gdy ja oddawałem setną litrę krwi, wnuk przyszedł jak kończyłem oddawanie krwi, to był 102 litry wtedy kończyłem i wtedy wnuk mój skończył miesiąc wcześniej, 18 lat i przyszedł ze mną oddawać krew. I leżeliśmy łóżko w łóżko, on zaczynał oddawać krew, a ja kończyłem. No. I wtedy on powiedział do mnie, ja mówię, Nikodem, no jak się czujesz, jak to, a ten mówi, dziadziu, ja się dobrze będę czuł, jak będę miał z 50 litrów. A ja mówię, Nikodem, życzę ci tego, z całego serca ci życzę, oddawaj ile możesz. No i nie opuścił jeszcze ani jednego oddania, jak miał termin. I obecnie teraz ma 4 litry 200 mililitrów.
14: Będzie,
13: mówi, dziadziu, ja będę oddawał, muszę oddawać.
6: Mówił Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi. W Nowym Sączu krew można oddawać w Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Sienkiewicza.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tam.

0: tobie.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Плany, co mnie wie, mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej, mówi językiem ciała, mówi mi bierz.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.